Twoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Melo Radio, to jest...

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę usiąść.

Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Dokąd na wakacje?
3: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone, ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
2: Czyli Zdrojowa Hotels.
3: Zdrojowa Hotels?
2: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
3: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
2: Tylko na zdrojowahotels.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: O reklamie.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Obie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin, przeżywają teraz oblężenie. To przypomnę, Baba Beaty Śniechowskiej i Most Łukasza Budzika.
4: Ja już jestem w branży 20 lat. Wydaje mi się, że już nie tylko te reklamy, nie tylko ta Grand Prix, ale jeszcze po drodze było parę kamieni milowych, które dokonaliśmy. Jest to jakaś droga, którą obrałem, więc bardzo się cieszę, że mam ludzi, z którymi mogę grać dalej na tym boisku i w tą grę, w którą gramy, bo mam przy sobie chociażby Alicję czy Diego, którzy są ze mną już od ponad 6-7 lat, w sali to będzie ponad 10, więc jakby warto mieć przy sobie ludzi zaufanych i którzy wykonują razem ze mną swoją wizję. No i cały czas do pracy.
3: Jak wyglądała ta droga do gwiazdki? Znamy to z filmów, że tak ktoś tajniacko przychodzi. Jak to było?
4: Tak, to nie jest filmowe zagranie, oni się nigdy nie przedstawiają, nigdy nie wiemy tak, kto jest inspektorem, kto nie jest. Mam oczywiście swoje podejrzenia, my ich typujemy, ale to jest taka zabawa w kotka i myszkę, więc o wiele łatwiej jest być takim samym, taką samą obsługą dla każdego gościa, wtedy jest o wiele łatwiej. Jeżeli będziemy mieli ten sam poziom dla każdego, to będzie wszystkim nam gra łatwiej, a gościom będzie się na pewno przyjemniej, że nie ma żadnych osób wyżej niż oni. No ja zawsze miałem trzy marzenia, zostać piłkarzem, kucharzem i pilotem samolotów i dalej to jakby kontynuuję. Może już nie gram w piłkę na takim poziomie, jak kiedyś grałem, ale dalej gotuję. Osiągnięcie gwiazdki tak jest dla mnie dużym, nie chcę powiedzieć, zaskoczeniem. Jest to lata pracy, na które tego poświęciłem. Nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych i nigdy nie ukrywałem tego, że to jest dopiero początek i że to jeszcze są dwie, są jeszcze trzy, jest jeszcze po drodze dużo pracy, więc dalej idziemy po swoje wyżej. Ja zawsze mówiłem, że fajnie się dobywa się tą pierwszą, a teraz będzie stres o to, żeby jej nie stracić i tutaj będziemy musieli potwierdzać na każdym kroku swoją wartość i to, że nie dostaliśmy jej za darmo. Więc tak, no będzie to coraz więcej pracy, ale tak to jest w tym zawodzie, że na konkursach kulinarnych najczęściej dostajemy wynagrodę pracę u kogoś, żeby kogoś podglądać, więc często ta praca się, ten etos pracy się przewija i to jest, będzie tak samo, więc tak, dużo pracy, ale nie jest to odpowiedzialność, ale widzieliśmy, z czym się piszemy. Tak, czym to się będzie jadło. O, zapewniliśmy restaurację, padłem na chwilę system rezerwacyjny. Jeżeli chcecie u nas jeszcze, musicie zacząć szybciej to planować, bo zaczęło się.
3: Czy wiadomo, co urzekło jury, że udało się zdobyć tą gwiazdkę?
4: Czy z tego, co słyszałem jedynie ze sceny, to pewnie Państwo też słyszeli, że moja ogromna pasja, poświęcenie i energia, którą podobno przekazuję do dań. Fajnie, że tak jest, ponieważ jak znacie mnie trochę, jestem energiczny i zawsze staram się taki być. I jeżeli przekazuję to w daniach, to tym lepiej, że dalej ta cała wizja jest od początku do końca i ten wizerunek szefa na talerzu jest bardzo ważny, podobno według kryteriów Michelin, więc fajnie.
3: Tyle Łukasz Budzik z restauracji Most. Gwiazdkę dostała też restauracja Baba z szefową kuchni Beatą Śniechowską.
5: Moim motorem nigdy nie była gwiazdka. Ja nie pracuję, żeby mieć jakieś nagrody, tylko ja rzeczywiście serio zmieniłam zawód i zaczęłam gotować. Dla jednych późno, dla innych wcześnie, nie mi to oceniać, ale zaczęłam gotować z potrzeby serca, z potrzeby wyrażania się i ja zawsze chciałam karmić gości, gotować, rzeczywiście uczestniczyć w procesie gotowania i myślę, że otwiera się restauracje, żeby się dzielić tą filozofią, otwiera się dla ludzi i dla jakości, a nie dla gwiazdek. Wydaje mi się, że to jest bardzo złudna droga. Chociaż wiem, że wielu się udaje pięknie odrobić lekcje i sfokusować głównie na gwiazdce, ale to musi być bardzo obciążające. Ja tak nie chcę żyć. Warto być przy sobie i jak coś nie koresponduje z nami, to ja nie mówię o gastronomii, ale wydaje mi się, że warto sobie ufać w życiu i podążać swoją drogą. Rzeczywiście skończyłam doktorat, świetnie sobie tam radziłam i było to wspaniale się kariera rozwijała, ale gdzieś tam czułam, że to nie mój świat, aczkolwiek skończyłam doktorat na Politechnice Wrocławskiej z wymiany ciepła, efekty Maillarda, straty ciepła na przesyle. To jest wszystko, w kuchni też jest dużo fizyki i chemii i wymiany ciepła, więc to nie są rzeczy, które gdzieś tam zostały zaprzepaszczone, tylko mnie wzmocniły od strony naukowej. Czasami spojrzenie na proces gotowania jest bardzo, bardzo przydatny. Fajnie nie tylko czuć, ale wiedzieć też, dlaczego na przykład mięso się karmelizuje.
3: Restauracja Baba już w zeszłym roku została uhonorowana przez inspektorów Michelin, ale w kategorii Bib Gourmand. Teraz awansowała i zdobyła gwiazdkę. No i to od razu dodaje restauracji popularności.
5: Baba to bistro, to modern bistro i ja byłam bardzo dumna z Biba. I uważam, że to przepiękna nagroda. Ta nagroda jest naprawdę, jest żywa, energetyczna. Ja sama jak podróżuję po świecie, bardzo często chodzę do Bibów. One są wspaniałe, są pełne energii, pełne luzu, doskonałego jedzenia, świetnego smaku. To jest dla mnie duża ciekawostka, bo jest mało sytuacji na świecie, że ktoś przechodzi z Biba na gwiazdkę jeszcze w rok, więc nie wiem, co tu się wydarzyło, trzeba zapytać inspektorów, ale jestem przeszczęśliwa i dumna, że nasza kuchnia wyszła poza te ramy i została tak pięknie odznaczona. Ale BIP to piękna nagroda i gratuluję wszystkim, którzy są w tej kategorii. Trochę rzeczywiście ja czuję dużą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ale tak jak mówię, my musimy robić swoje, bo zwariujemy, jak będziemy podążać za nagrodami. Ja bym chciała się nacieszyć moją babą, chciałabym pokazać gościom, którzy pierwszy raz są w Babie, za co dostaliśmy nagrodę, jacy jesteśmy i nie planuję na ten moment żadnych rewolucji, bo baba ma zostać babą, młoda ma zostać młodą. Zawsze wyciągamy jakieś tam konsekwencje, znaczy zawsze wyciągamy jakieś wnioski, co można zrobić lepiej, bo tacy jesteśmy. Zwariowani na punkcie jakości, ale to jest metoda takich małych kroczków. Codziennie podnieść jakość o 1 mm. To proszę do nas wpaść później po pół roku. Wtedy te milimetry robią piękny dystans. Gastronomia, moja droga nie jest, żeby... Ja jestem z Masterchefa, jestem z konkursu. Ja nie po to poszłam do tak trudnej, ciężkiej pracy, żeby wpadać w kolejne pułapki i zastanawiać się, czy dzisiaj, czy jedna, czy dwie. Ja nie jestem już z pierwszej łapanki. Ja naprawdę kocham gotować. Zapraszam moich gości do mojego świata i to chcę przekazać. To jest niezwykłe, że jak jesteśmy przy sobie, robimy nie pod regulamin, nie pod kogoś, to one przychodzą, te nagrody przyjdą. Tylko trzeba wierzyć. Cały zespół musi w to wierzyć i podążać tą drogą. I będzie naprawdę dla każdego czymś innym jest gwiazdka. Aczkolwiek jest to spełnienie marzeń. Tylko nie chciałabym, żeby to był główny cel i wyznacznik w moim życiu. Baba zawsze była oblegana, bo jest bardzo małym kameralnym miejscem i to był sukces nasz od początku, a systemy padły po 10 minutach, ale już zostały odbudowane, więc no, jest to ogromny sukces. Ewidentnie, to nie można powiedzieć. Michelin to jest taki boost dla miejsca, naprawdę. Już w zeszłym roku po Bibie widzieliśmy, jakie to jest niesamowite wyróżnienie.
3: Łącznie w tegorocznym zestawieniu Michelin znalazło się 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska.
6: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji naszych właścicieli. Ta pasja jest przekuwana później na pracowników, a w konsekwencji dalej na gości. Powiem jeszcze, czym jest dla mnie serwis. Serwis to atmosfera, którą tworzymy od pierwszego dzień dobry, aż do pożegnania gościa. Serwis to też sztuka uważności, dbałość o szczegóły, przewidywanie potrzeb gości i sprawienie, że poczują się wyjątkowo. Część gości oczywiście wyraża swoje potrzeby, wprost, pewny siebie, ale jest wiele gości, którzy nie wiedzą, co chcą. I czują się niepewnie, oczekują pomocy, nie zawsze nawet się o to spytają. I dobry kelner wyczuje to. Wyczuje i takiej osobie pomoże, ugości ją, aby właśnie poczuła się wyjątkowa.
3: Jak to jest? Czy Państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
6: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem, szokiem. To było może widać, że ktoś oglądał galę, że byliśmy bardzo zaskoczeni. Tak, ale jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy przewodnikowi i wszystkim innym ludziom zaangażowanym.
3: Jak pan sądzi, co to może oznaczać dla restauracji?
6: Tak, powiem szczerze, jestem dumny z tego, że restauracja zresztą na Zdroju może być w tak zaszczytnym gronie i pokazać, że wielka gościnność nie musi pochodzić z wielkiego miasta, ale z ludzi i pasji. Więc myślę, że taka nagroda, czy nawet rekomendacja, obecność przewodniku Michelin mocno podkreśli naszą wartość na kulinarnej mapie Polski i będziemy się mogli rozwijać. Robić to, co kochamy.
3: No właśnie, czy wyróżnienia Michelin przyciągną do Wrocławia i na Dolny Śląsk więcej turystów?
7: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno to wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
3: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
7: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które uprawiają turystykę kulinarną.
3: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
7: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
3: To jeszcze dodam, że gwiazdki Michelin restauracje zdobywają na rok. Po tym czasie inspektorzy Michelin mogą im je odebrać, utrzymać swoją ocenę albo przyznać kolejną gwiazdkę. Maksymalnie lokal może mieć 3 gwiazdki Michelin.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Obecne życie pędzi bardzo szybko i mamy coraz mniej czasu, żeby się zatrzymać i zrobić coś dla siebie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i dziś będę Was zachęcał do tego, żeby właśnie się zatrzymać i zrobić coś fajnego dla siebie. We Wrocławiu takich miejsc i takich aktywności nie brakuje. I za chwilę dowody na to.
12: Co słychać we Wrocławiu?
11: Na początek centra aktywności lokalnej, których we Wrocławiu mamy sporo, działają cały rok. A dla przykładu posłuchajcie, co dzieje się w takim calu na Hubach.
13: Dzień dobry, Teresa Malik. Jestem menedżerką calu, czyli Centrum Aktywności Lokalnej na Hubach, Widna 17.
11: Właśnie, we Wrocławiu mamy sporo takich miejsc na wrocławskich osiedlach. Centra Aktywności Lokalnej. Co w takim miejscu można robić? Kto w ogóle może przyjść do takiego miejsca?
13: Przyjść może każdy, tak po prostu zajrzeć, bo my mamy otwarte drzwi i w godzinach otwarcia calu przychodzą dzieci, młodzież zagląda, czasem nas prosi ktoś, żeby otworzyć w sobotę czy w niedzielę, bo coś się tam dzieje ważnego dla rodziny, albo na przykład młoda para chce poćwiczyć taniec weselny, tak? Czy młodzież ma do poćwiczenia jakiś układ, bowiem są dni szkoły. Więc my jesteśmy bardzo otwarci i tak też zapraszamy. Każdy z osiedla, kto ma fajną propozycję, może przyjść do nas i możemy wspólnie tę inicjatywę zrobić, tak? Przeprowadzić ją tutaj w przestrzeni albo wewnątrz, albo na zewnątrz, bo jest gdzie, prawda? Mamy tutaj bardzo fajny taki czas na aktywności. W środku dzieje się dużo, bowiem postawiliśmy zaraz na samym początku, żeby było to też stabilne miejsce. Stabilne miejsce dla tych, którzy lubią tańczyć, lubią rzemiosła artystyczne, lubią śpiewać, lubią spotykać się, na przykład przy grach planszowych. I ludzie sobie przychodzą, grają, mają przestrzeń. Tutaj przychodzą też osoby, które prowadzą Wrocław na języku, więc mają tutaj blisko, mogą sobie przyjść i normalnie przeprowadzić swoje zajęcia, tak? W soboty i w niedzielę często się odbywają takie mini plenery, mini pikniki, a też współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, innymi fundacjami, co też owocuje taką fajną wzajemną pomocą, wspieraniem się. Na przykład Centrum Aktywności na Tarnogaju mamy tutaj już nie jeden raz pyszną watę cukrową. Centaurus tutaj zainicjował i razem z nim zrobiliśmy wielki piknik dla zwierząt. Graliśmy dla zwierząt i już weszliśmy w ten cykl i będziemy po prostu to kontynuować, tak? Mamy dużą przestrzeń do tańca, więc są też oprócz gimnastyki, tam ze 20 osób, 18-20 osób mieści się w jednej grupie, to robimy kawiarenki i propagujemy podczas tych kawiarenek miły, sympatyczny czas do spędzenia w wolnej chwili, a także talenty nasze Hubowe i innych, którzy się tam, prawda, artyści do nas zgłoszą. Więc było już kilka takich bardzo pięknych występów. Mamy też potańcówki osiedlowe, czyli dużo takich aktywności. Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. Jeżeli komuś przyjdzie jakiś fajny pomysł do głowy, czemu nie? Staramy się wspólnie zrealizować. Nawiązaliśmy niedawno kontakt z Koala Sport i będziemy mieć półkolonie. Są ludzie, którzy mają naprawdę sporo lat. i śpiewają i mają tę pasję, tak jak tutaj cechowianie, tak jak amazonki. Efekty daje to, że zapraszamy do calu na rozmowy mniej więcej tam raz, dwa razy w semestrze, w zasadzie raz na kwartał, o tak można powiedzieć, te podmioty, które tutaj działają, a więc bibliotekę, a więc mały biznes, bibliotekę filia numer 4, przedszkole jedno, drugie, szkoły podstawowe i tak pomalutku, no nie narzucając żadnego programu, jednakże proponując, jesteśmy otwarci i oni też, także zapraszają nas też do siebie.
11: Zdecydowanie. Sporo się dzieje, z tego co pani mówi. A jakie były kulisy powstania tego calu? Trudno go było tutaj uruchomić?
13: Powiem z ogromną satysfakcją, że nie było trudno, dlatego że fundacja, myślę, czuję jestem, która jest operatorem calu na Chubach Widna 17, tu właśnie ze spółdzielnią współpracowała już wiele lat, od 2017 roku, więc spółdzielnia już znała nas, wiedziała, że my mamy ciekawy program, że umiemy współpracować i podpisaliśmy partnerstwo. Jak już było partnerstwo, to udaliśmy się z pismem do urzędu miasta i z propozycją, żeby utworzyć tu na Chubach właśnie Centrum Aktywności Lokalnej, bowiem proszę sobie wyobrazić, że 18-tysięczne osiedle nie miało nic, ani domu kultury, ani żadnej świetlicy, nic takiego, co by mogło po prostu dać mieszkańcom możliwość bycia ze sobą albo dla siebie, albo jedno i drugie. I na przykład klubik małych mam, małych dzieci się tutaj zawiązał i co wtorki się spotykają mamy, które mają dzieci do roku, tak do dwóch lat i to było tak potrzebne, więc to jest ogromna satysfakcja dla nas i radość, bo mamy przyszły, czy my możemy się tu spotkać, czy możemy zaprosić kogoś ze specjalistów, bo nam jest, no ktoś ma problem, komuś jest ciężko, prawda, w tym trudnym okresie bycia mamą, szczególnie kiedy jest się samemu tutaj, mężowie, partnerzy idą do pracy, no i mamy zostają same. Także i pomoc psychologiczną mieliśmy i poza tym jesteśmy otwarci na współpracę i udostępnianie calu. Na przykład chór senioralny Operetki Wrocławskiej tutaj ma cotygodniowe próby, więc się nasłuchaliśmy przepięknych głosów, cudownego repertuaru i do nas wracają też na kilka jeszcze takich prób. Tańczyliśmy country, bowiem tutaj kolega też realizował swój projekt Taniec Country. Była młodzież, która tutaj był punkt wsparcia dla młodzieży, też z innym podmiotem, prawda, i był psycholog i reedukator. No wspaniale po prostu było. Młodzież się świetnie tu znajdowała, dlatego że mamy przestrzeń piękną na górze, więc można, prawda, być. Tutaj są ludzie też, którzy przychodzą, żeby posłuchać o zdrowiu, wymienić swoje doświadczenia. Były taki cykl Dobre Chwile i przychodziły kobiety i przychodziła młodzież. Prowadzimy taką raczkującą na razie, ale coraz lepiej nam idzie, taką profilaktykę uzależnień też, bo to jest bardzo istotne, żeby, bo to uzależnienia dzisiaj są, prawda, bardzo głębokie i wszechstronne niestety, tak? Ostatnio z młodzieżą rozmawialiśmy na temat uzależnień od cukru, od tak zwanego śmieciowego jedzenia, od tych napojów, które pod tytułem woda mineralna, truskawkowa, nigdy nie miała nic wspólnego z truskawkami, tak? Także młodzież, tutaj astronomiczne spotkania były wewnątrz z wykładem, na zewnątrz mieliśmy obserwacje, więc dużo ciekawych propozycji jest.
11: Pani Teresa Malik wymieniła tyle zajęć, tyle aktywności, że naprawdę dużo to mało powiedziane.
12: Czas wolny we Wrocławiu.
11: A teraz propozycja dla tych, którzy lubią sztukę. Lubią ją oglądać, o niej rozmawiać, ją kontemplować. Bo w taki sposób można właśnie jej doświadczać w nowej galerii we Wrocławiu. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Patti Dubiel z Versus Studio and Gallery, ale możecie też ją znać z galerii Versus na wrocławskich Jatkach. Cześć.
14: Cześć.
11: Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym nowym dziecku, które funkcjonuje na terenie Wrocławia, twoim nowym dziecku, czyli Versus Studio and Gallery. Ono się przeniosło z Grodzca do Wrocławia. Witamy w stolicy regionu i pytamy, co tam można zobaczyć, po co tam zaglądać?
14: Przede wszystkim do galerii zawsze warto zaglądać, dlatego że są to miejsca inspirujące, powodujący, że nasza głowa, nasz mózg, nasza percepcja zaczyna inaczej pracować. Poza tym są to miejsca, które wzbogacają i moim zdaniem wręcz trzeba wchodzić, oglądać, rozmawiać. To jest jakby podstawowe zadanie galerii sztuki i miejsca kulturalnego, gdzie są zarówno prace artystów, jak i można się spotkać też z samym artystą, bądź przeżyć jakieś inne wydarzenie związane z kulturą, sztuką, muzyką, książką, poezją, czymś wizualnym. Więc jest to szeroko pojęte spektrum takich doznań intelektualno-kulturalno-artystycznych.
11: Okej, okay, ale co konkretnie możemy tam oglądać?
14: Versus Studio and Art Gallery ma przestrzeń podzieloną na takie trzy sektory. Pierwsza sala jest salą troszeczkę autorską, dlatego że w naszej galerii na Jatkach, która jest niewielkich rozmiarów, niestety nie jestem w stanie wyeksponować swoich największych prac z racji na to, że one wymagają jednak jakiejś przestrzeni, otoczenia, które nie jest zakłócone przez natłok innych przedmiotów, obiektów. Więc będzie to sala związana z moją sztuką, ale też gdzieniegdzie będą wtręty innych artystów. Druga sala, największa, to jest sala z ekspozycją stałą i tu jest taka ciekawostka, ponieważ pokazujemy tam i będziemy też pokazywali w najbliższej przyszłości prace artystów, których we Wrocławiu nie ma. Nie są pokazywani w żadnym miejscu. Natomiast my z racji swoich kontaktów, moich kontaktów, które gdzieś tam przez lata wypracowałam, mamy możliwość współpracy z osobami, które w zasadzie można zobaczyć bardziej za granicą. Żyją w Polsce, pracują w Polsce, natomiast swoje prace pokazują głównie za granicą, a tutaj będzie możliwość obejrzenia, zakupu tej pracy właśnie w tej galerii na ulicy Podwale i to będzie ekspozycja w największej sali, która się tam znajduje. I trzecia sala dedykowana na wydarzenia czasowe, głównie wernisaże, eventy, spotkania z artystami. I tutaj jest takie założenie, żeby w tym miejscu mogli pokazywać się też ludzie, którzy są bardzo młodzi, albo studiują jeszcze, albo są dopiero po studiach, a mają fajne rzeczy, robią fajne rzeczy, są ciekawi świata i chcą też dzielić się z tym światem swoją sztuką, swoją pracą kreatywną. A sama wiem z doświadczenia, że zaraz po studiach naprawdę nie jest łatwo się pokazać i zrobić fajną wystawę, więc w dużej mierze będzie to sala poświęcona właśnie na tego rodzaju wydarzenia, na pracę z młodymi ludźmi, którzy są niezwykle kreatywni. To wiem, bo obserwuję kilka takich postaci teraz nawet i chcemy w ten sposób im pomóc, pokazując w fajnej, ciekawej przestrzeni ich rzeczy i też promując ich i wypuszczając dalej na szerokie wody.
11: Czyli mamy fajne, nowe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia dla młodych i nie tylko. Co tam możemy oglądać? Czy to są rzeczy podobne, które znajdziemy na Jatkach?
14: Jatki to jest miejsce turystyczne, miejsce odwiedzane przez zarówno wrocławian, jak i zawsze odwiedzany. To jest obowiązkowy punkt programu praktycznie każdej wycieczki, każdego turysty, który przyjeżdża do Wrocławia. Więc Jatki mają taką formułę bardziej turystyczną, z racji tego też, że jest to mała galeria, mamy tam dużo mniejsze obiekty, takie, które jest łatwo schować do walizki, przewieźć. I to się sprawdza, to jest fajne, to też powoduje, że ludzie do nas przychodzą, ale też wracają bardzo często, nawet jeżeli są z drugiego krańca świata, to będąc z powrotem gdzieś tam we Wrocławiu, zawsze nas odwiedzają, przychodzą przywitać się nawet. Jatkom brakowało przestrzeni, którą dysponujemy teraz w nowej galerii. Brakowało zaplecza, które pozwoliłoby na organizowanie większych eventów, lepszych wystaw i potraktowania każdego artysty i każdego wydarzenia bardziej kompleksowo i bardziej profesjonalnie.
11: Można powiedzieć, że Versus Studio and Art Gallery jest świetnym rozwinięciem działalności galerii Versus na wrocławskich Jatkach, z tym, że w większych formatach, ale też tam znajdziecie szkło, jest dużo koloru i z pewnością dobrej atmosfery. A gdzie to? Przy ulicy Podwale, naprzeciwko Kładki Świętego Antoniego. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. No i kończymy już temat galerii. Dawid Filipowski, kłaniam się nisko.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
16: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
17: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. U nas ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują we Wrocławiu wyrobić dowód osobisty. Jedno z miejskich centrów obsługi mieszkańca przechodzi remont, co nie znaczy, że nie da się tam tych spraw załatwić, ale może być mniej komfortowo.
18: Korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają.
3: Szczegóły wkrótce, bo najpierw o tym, czym we Wrocławiu oddychamy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, smog pochodzący ze spalin samochodowych jest teraz gorszym zagrożeniem w naszym mieście niż smog związany z paleniem w piecach czy kominkach zimą.
19: Tego zimowego smogu nie widać. Krzysztof Smoliński, Dolnośląski Alarm Smogowy. Tu umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane dotyczące dwutlenku azotu. Ten dwutlenek azotu jest toksyczny. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapy. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, mamy w tej chwili ze sobą też raport przygotowany. Według naszego badania na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
20: Joanna Szczygielska-Żółtańska, rodzica dla klimatu. Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, znaczy żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. I teraz, żeby to było jasne, jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować, dlatego my apelujemy w dalszym ciągu i niezmiennie od lat, żebyśmy ograniczali ruch samochodowy. Władze miasta mają na to różne sposoby i nie mówię tutaj wyłącznie o strefie czystego transportu, bo absolutnie nie jest to jedyny sposób. To jest, sposoby są naprawdę liczne, możemy o tym rozmawiać, tylko chcielibyśmy z tym miastem o tym rozmawiać, a nie chować głowę w piasek, kiedy miasto mówi, że powietrze w naszym mieście jest wspaniałe, a w strategii rozwoju na 2050 rok o tlenkach azotu w ogóle nie ma mowy. Także takim mieście chwilowo żyjemy.
21: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy. No generalnie problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu. Według według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny. I nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą, idąc na przykład do szkoły, czy czekając na tramwaj na przystanku.
19: Te miejsca, w którym badaliśmy jakość powietrza i mamy przekroczone obecne normy, to jest 20 punktów, gdybyśmy mieli znakować według nowej normy, byśmy mieli 47, więc to jest bardzo poważna sprawa, bo to nie tylko chodzi o te normy, tylko tak naprawdę chodzi o nasze życie i zdrowie, bo według wyliczeń, które przygotowaliśmy na podstawie tych zanieczyszczeń, około 500 osób przedwcześnie umiera we Wrocławiu co roku w związku z zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu i to jest w tej chwili wygląda nawet, że poważniejsza sprawa niż zanieczyszczenie zimowe, bo jeśli chodzi o zanieczyszczenie zimowe, ta jakość powietrza poprawiła się. Szacuje się, że nawet ilość przedwczesnych zgonów zmalała w ciągu 10 lat z 14 do 4%, a przedwczesne zgony związane z dwutlenkiem azotu mamy 6%. Czyli z badań wynika, że to jest w tej chwili nawet poważniejszy problem. Uwaga, niewidoczny, niewyczuwalny, bo my tlenku azotu nie jesteśmy w stanie wyczuć.
1: Małgorzata Słowińska, Rodzice dla Klimatu. Gdzie myśmy mierzyli te punkty? To są takie miejsca, gdzie są rozlokowane na przykład przystanki tramwajowe. To są wszystko takie miejsca, gdzie są normalnie, tak jak w naszym mieście wszędzie, ścieżki rowerowe, czyli jeżeli na przykład rowerzyści przejeżdżają codziennie rano, poruszają się w tym smogu spalinowym, no to automatycznie zaciągają dużo więcej tego powietrza i dużo bardziej są narażeni na te szkodliwe skutki wciągania spalin samochodowych i niszczenia sobie płuc tlenkami azotu. Także i każda osoba, która korzysta u nas też z przystanków, które są rozlokowane, tak jak tutaj, jak się obrócimy na Świdnickiej pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
3: Wyjaśnijmy, jaka jest korelacja, jeśli chodzi o spaliny samochodowe, właśnie tego zanieczyszczenia powietrza z pogodą.
19: Nie ma takiego zjawiska jak w przypadku pyłu zawieszonego, czyli tylko smogu zimowego, że mamy koncentrację w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym. NO2 występuje tak naprawdę przez cały rok, a stężenie NO2 maleje w momencie, kiedy mamy wiatr, ale oczywiście przede wszystkim maleje też wtedy, kiedy mamy mniej samochodów. Mamy też ataki smogu ozonowego. Był komunikat parę dni temu we Wrocławiu, że mamy stężenia ozonu wysokie. Stan alarmowy nawet był ogłoszony. No, ten ozon też się bierze z komunikacji, to znaczy tym prekursorem powstawania ozonu, który tu jest negatywny i też podrażnia choroby sercowo-naczyniowe, astma i tak dalej, to ten ozon się bierze właśnie też z transportu, bo się syntetyzuje. Akurat ozonu mamy więcej wtedy, kiedy pogoda jest bezwieczna, ale świeci też słońce. Wtedy on się syntetyzuje, więc te dwa groźne gazy, które są niewyczuwalne specjalnie naszym powonieniem, powstają wtedy, kiedy mamy komunikację, więc, a nie wtedy, kiedy mamy zimno. Więc dlatego te nasze badania, nie ma znaczenia, czy byśmy je robili w lutym, w marcu, byśmy je zrobili w lipcu, w sierpniu, to byłoby podobnie, no, wszystko zależy od samochodów i ilości gazu. Natomiast jak patrzymy na stężenia te roczne, to faktycznie we Wrocławiu jest tak, że w momencie, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, samochodów jest mniej, no to faktycznie stężenia są niższe.
21: I to jest bardzo ważną kwestię poruszył Krzysztof, jeżeli chodzi o samą strefę czystego transportu wcześniej. Generalnie jest to rozwiązanie punktowe, ono dotyczy tylko i wyłącznie miast, a nie przestrzeni poza miast. Dlaczego? Ponieważ tu jest dużo samochodów, gęsta zabudowa i jeżeli nie ma jakiegoś wybitnie silnego wiatru, te zanieczyszczenia się po prostu kondensują, tak? Te stężenia są coraz większe, mamy kaniony uliczne związane właśnie z tą gęstą zabudową, więc to rozwiązanie ma dotyczyć tylko i wyłącznie miast, tylko i wyłącznie ze względu na to, że poprawia zdrowie ludzi.
3: Co na pytania o wprowadzenie strefy czystego transportu odpowiadają wrocławscy urzędnicy?
2: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
22: Na ten moment miasto Wrocław nie planuje uruchomienia strefy czystego transportu, ponieważ nie ma do tego podstaw środowiskowych ani akceptacji społecznej, co pokazały przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
3: A my teraz temat zmieniamy. Zgodnie z obietnicą, będzie o remoncie jednego z urzędów miasta we Wrocławiu i o tym, co to dla nas oznacza.
18: Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Zapolskiej. Mikołaj Czerwiński, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ja tylko przypomnę, że do tej pory udało nam się wyremontować już salę S1 i salę S2, gdzie wydajemy prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne. Teraz przyszedł czas na salę numer S3, gdzie do tej pory mieszkańcy mogli załatwiać sprawy związane z dowodami osobistymi, z PESEL-ami. Podobnie jak w tych poprzednich przypadkach, robimy to dlatego, żeby mieszkańcy mieli dostosowaną, nowoczesną przestrzeń do załatwiania swoich spraw urzędowych. W ramach remontu, który wystartował 1 czerwca, planujemy przede wszystkim poszerzenie tej przestrzeni dla mieszkańców o większą, wygodniejszą poczekalnię.
3: To mówimy o sali na parterze, tak?
18: Dokładnie tak. Jest to sala na Gabrieli Zapolskiej po prawej stronie od tego głównego wejścia. Znajdzie się tam 13 stanowisk, ale także dodatkowy system informacyjny z komunikatami głosowymi oraz wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
3: 13 stanowisk to więcej niż do tej pory?
18: Tak, to więcej stanowisk. Chcemy implementować jak najwięcej tych stanowisk, aby mieszkańcy mogli załatwiać sprawy szybko i wygodnie. Co też ważne przy tego typu inwestycjach, korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają. W tych takich wyjątkowych sytuacjach sprawy związane z dowodami i meldunkami można załatwić na drugim piętrze budynku przy ulicy Gabrieli Zapolskiej.
3: Czyli jeśli nie na Zapolską, to gdzie iść konkretnie?
18: Chociażby do Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolii, czyli do naszego terenowego punktu Centrum Obsługi Mieszkańca. Tam, przypomnę, można załatwić sprawy także w sobotę, ale mamy Centra Obsługi Mieszkańca także na Placu Nowy Targ, na Kromera i tam te wszystkie sprawy również można załatwiać.
3: Mhm. Jak to jest z rezerwacją miejsc z systemem internetowym? On teraz nie obejmuje tego urzędu przy Zapolskiej?
18: Tak, to on teraz nie będzie obejmował urzędu przy Zapolskiej. Tak jak powiedziałem, te sprawy związane z numerami PESEL czy dowodami osobistymi w takim ograniczonym zakresie funkcjonują na drugim piętrze budynku przy Zapolskiej. Dlatego zachęcamy, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało się w tym czasie na korzystanie z innych centrów.
3: To już kolejny etap prac przy Zapolskiej, ostatni?
18: Jeszcze nie, przed nami jeszcze sala S4. No i tutaj te prace powinny zakończyć się w przyszłym roku, w 2027 roku. Wtedy oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
3: Sala S4, czyli?
18: Tam mieszkańcy mogą załatwiać m.in. sprawy związane chociażby z podatkami. Powstanie tam 17 nowoczesnych stanowisk. Wtedy po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej

0: A jak teraz się załatwia sprawy związane z dowodami osobistymi w urzędzie przy ulicy Zapolskiej?
1: Pani czeka tu w kolejce?
2: Tak.
1: Teraz remont. Takie warunki, jak pani ocenia właśnie tutaj obsługę i organizację? I...
2: Bardzo szybko i sprawnie.
1: Czas załatwienia sprawy to ile?
2: Ja dopiero przyszłam i zaraz wchodzę, więc bardzo szybko. Nie wiem, 5 minut.
1: A pani po prostu przyszła bez zapisywania się?
2: Nie, ja przyszłam już odebrać dowód osobisty.
1: Łatwo było trafić tutaj na drugie piętro?
2: Tak, tam na dole stoi pani i mówi, gdzie trzeba się kierować.
1: Tak, tutaj w tym rozpoczętym remoncie sprawy się załatwia.
3: Sprawnie. Wyszliśmy do pierwszego pomieszczenia tam na dole. Jest opisane, jest pani, która kieruje. Weszliśmy tu na górę, chwilę z żoną czekaliśmy, żona w tej chwili już załatwia sprawę.
0: Przypomnę jeszcze, remont sali, w której obsługiwane są sprawy związane z dowodami osobistymi, potrwa w urzędzie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej do końca listopada.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
9: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
0: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Strutyńska, zapraszam do słuchania.
10: Czas wolny we Wrocławiu.
0: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
11: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysław Gołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
12: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Daimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
13: Dorota Szadajko, Fundacja Daimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
0: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
13: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku, i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
14: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
0: Jakie wyzwania, jakie kwestie tu się pojawiły? Bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
14: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
11: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
0: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.

0: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno, tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
1: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
2: Zmieniamy temat.
1: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
3: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga, śmieciarka jedzie.
1: Jesteś administratorem?
3: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
1: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
3: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo śmieciarka jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik, nie?
1: Ale mówisz w liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
3: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
1: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo z przedwiaty śmietnikowej?
3: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty, składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
1: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
3: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
1: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
3: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym seksshopie.
1: To była głośna sprawa.
3: Tak.
1: Też szybko poszło.
3: Moment.
1: A ty co masz ze śmieciarki?
3: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych, po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
1: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
4: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
1: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
4: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, którego się nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe, są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
2: pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
4: Także no, dużo, dużo rzeczy.
1: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
3: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu cztery rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić i tak musiałbym go pojechać kupić, a tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty mówisz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
1: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
5: Zwiedzaj z nami Wrocław.
6: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemny z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
1: To nie zawsze było muzeum miejskie.
6: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona. To jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było muzeum archeologiczne, tu było muzeum etnograficzne.
1: A kiedy powstał ten budynek?
6: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku, jeszcze w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
1: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
6: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fryderycjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć, z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. Ono praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
1: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
6: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku. Tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
1: Nie odważy się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany tak piętro po piętrze i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
6: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawy 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
1: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
5: Reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty.
1: Na to wszystko można dostać do 8,5 tysiąca złotych, a to w konkursie Dolnośląskie Małe Granty, o którym więcej za chwilę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i choć Dzień Dziecka już za nami, porozmawiamy wcześniej o placach zabaw i o pieniądzach na ich stworzenie czy rozbudowę.
14: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określał, że do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację, czy w ogóle budowę wykonać.
1: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
14: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
1: A dostał je między innymi Wrocław.
8: Anna Gazda, główny specjalista we wrocławskim zespole żłobków. Tak naprawdę zrobimy świetny plac zabaw w jednej z naszych placówek. Będzie to już bardzo wtedy komfortowe miejsce do zabawy dla dzieci. Bardzo bezpieczne, też spełniające wszystkie standardy, które przewidziało ministerstwo. W związku z czym myślę, że to będzie taki dobre miejsce do spędzania czasu przez dzieci.
1: A jaka to placówka i dlaczego ona?
8: Żłobek 15, dlatego że tam tak naprawdę decydując się na to, którą placówkę wesprzemy, czy zmodernizujemy, no ona wymagała największej uwagi, więc trzeba było zdecydować, która placówka będzie pierwsza. Jeśli w przyszłych latach też będą takie nabory, możliwość pozyskiwania takich środków, to prawdopodobnie kolejne placówki też z tego skorzystają.
1: A żłobek numer 15, to jaka to jest część Wrocławia, jaka to jest ulica?
8: Na Stabłowicach. W żłobku jest 266 miejsc, więc taka maksymalna ilość dzieci może skorzystać z tego placu zabaw.
1: A jaka to jest kwota i co?
8: 300 tysięcy. Czyli tak jak przewidywało ministerstwo, z tego limitu będziemy korzystać.
1: To pokryje część kosztów czy całe?
8: To, co zaplanowaliśmy, powinno pokryć w całości.
1: Co Państwo zaplanowali na przykład?
8: Wymianę nawierzchni na taką, żeby była i biologicznie czynna, bo to też jeden z takich warunków. Nowe zabawki, budowa wzniesienia, nowe kąciki zabaw, różne takie strefy, gdzie dzieci będą mogły troszeczkę doświadczać różnych obszarów i zabaw tematycznych, i zabaw takich ruchowych, trochę ogrodnictwa takiej pracy w ziemi, także myślę, że
1: będzie ogródek.
8: Taki mikro ogródek, pamiętajmy, że to wciąż dzieci takie do trzeciego roku życia, więc adekwatnie do ich wieku. Na pewno musimy zamknąć inwestycje do końca roku. Łącznie z certyfikatem bezpieczeństwa, także tak, na pewno wtedy. Dotychczas tak naprawdę w ramach budżetu, którym dysponuje jednostka, dokonywane są bieżące naprawy, jakieś wymiany sprzętów, tak żeby to bezpieczeństwo zachowywać, natomiast no, na pewno nie byłoby to kompleksowe.
1: Dużo jest tych żłobków w kolejce?
8: Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że mamy dwa bardzo nowe żłobki, jeden po gruntownej przebudowie, to tak naprawdę zostaje nam jeszcze 12-13 takich, które można by było zaplanować do takiej inwestycji.
1: A Państwo wskazali jeden, bo tak działa, rozumiem, program, tak? Że tylko można jeden?
8: Kwota tak naprawdę 300 tysięcy, no, pozwoli nam zrobić taką inwestycję w jednym żłobku. Natomiast myślę sobie, że to też dobry taki argument, żeby zobaczyć, jak nam to pójdzie, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe. Tak, bo tutaj jesteśmy bardzo ograniczeni czasem. Ale to jest kwestia i przetargów, i różnych innych procedur, i też samego wykonania później inwestycji, więc taki dobry model, żeby sprawdzić też.
0: Tomasz Głąbicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
1: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
0: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
1: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...
0: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
1: Tyle o rozdanych już pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku, a teraz o pieniądzach, które mogą trafić też do Was, jeśli wymyślicie coś fajnego i zgłosicie swój projekt do dolnośląskich małych grantów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
15: Dolnośląskie małe granty to inicjatywa, która jest realizowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń ale również grup nieformalnych. Wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększą na pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku. Zawsze ich było dużo, stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia.
16: Michał Radowicz, marszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 000 000 złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
1: Co możemy zgłosić?
16: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc do użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski. Bo takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, miasto Wrocław i Jeleniogórski. Więc te regiony mogą składać. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcamy.
1: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
16: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną na tę samą ilość projektów, jak pozostali.
15: W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
17: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
1: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie inne?
17: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, między innymi również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty. Wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, to będzie osoby prywatne, musi być lider tej grupy, No i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy. Może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionów Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
1: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
17: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty. Wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być dla projekty, które będą realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które potrzebują, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskiemałegranty.pl bez polskich znaków.
1: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
17: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie w poszczególnych miejscach, skąd te granty będą pochodziły. Jeśli nie granty, tylko imprezy, które będą organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było zrealizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
1: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
17: Nie, myślę, że generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszy znak. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej jednak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
1: Daty już padły, ale warto powiedzieć o nich jeszcze raz. Swoje pomysły do dolnośląskich małych grantów można zgłaszać od 8 do 19 czerwca.
18: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
20: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
21: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
18: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam Was teraz do odwiedzin dwóch miejsc. Miejsc różnych, ale oba znajdują się w centrum Wrocławia. Dokładniej jedno na ulicy Świdnickiej, drugie na Placu Wolności. To najpierw Plac Wolności. Właściwie to nawet schodzimy trochę pod jego powierzchnię.
22: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
1: Plac Wolności we Wrocławiu to teraz nie jest już tylko takie miejsce, które jest takim punktem miejskich imprez na przykład. Ale też coś więcej, co tam się mieści.
22: Tak, no Plac Wolności ma inną funkcję i to nas też bardzo cieszy, bo takie multifunkcjonalne obiekty i wykorzystanie tutaj akurat parkingu pod Placem Wolności, które służy centrum, ale i Narodowemu Forum Muzyki, dostało zadanie w postaci mikrohuba przeładunkowego. To oznacza, że to jest takie miejsce, do którego przyjeżdżają samochody dostawcze, które dostarczają różne produkty i towary do odbiorców w centrum miasta. W tym no takim naszym sercu Wrocławia, to jest około 140 hektarów między Kazimierza Wielkiego a Starą Odrą. No, tam jest wiele firm, wiele restauracji, wiele odbiorców takich prywatnych i codziennie cała masa samochodów dostawczych przyjeżdża w to miejsce, żeby właśnie dostarczyć przesyłki czy produkty spożywcze do restauracji. No, generalnie ruch jest tam od samego rana. W tej chwili na przykład na rynku to okno dostaw jest między 5 a 10. No i to się okazało, że to trochę mało, że to nie jest tak do końca funkcjonalne. Mieliśmy dużo głosów od dostawców, że potrzeba, żeby ten czas wydłużyć, a to nie o to chodzi, bo rynek służy również pieszym, rowerzystom. Wydłużanie tego czasu też ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynku z perspektywy człowieka i mieszkańca. No w związku z tym podjęliśmy wyzwanie wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym i naszym partnerem, czyli Interparkingiem, który zarządza parkingiem pod Narodowym Forum Muzyki. w ramach naszego takiego partnerstwa o współpracy na rzecz obsługi towarowej Centrum Wrocławia i wymyśliliśmy właśnie, że stworzenie takiego huba ukrytego pod ziemią, który nie będzie miał tych takich, można powiedzieć, ciężkich rzeczy na wierzchu, będzie dobrym być może rozwiązaniem, żeby te dostawy usprawnić i żeby funkcjonowanie w centrum dla wszystkich było wygodniejsze.
2: Mhm. A jak on usprawnia te dostawy w zasadzie?
22: Jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że ileś odbiorców codziennie korzysta właśnie z dostaw tych samochodów dostawczych do 3,5 tony, to są takie busy, no, każdy z nas widzi. Bardzo często te busy zastawiają chodniki, zastawiają jezdnie, no bo muszą podjechać, rozładować towar, a teraz przy działaniu takiego huba, te busy wszystkie, które jakby korzystają z mikrohuba, wjeżdżają do parkingu podziemnego, tam mają specjalne miejsce, gdzie rozładowują swój towar i ten towar jest przeładowywany na rowery towarowe, rowery cargo. I tymi rowerami wyjeżdżają do centrum i już w takim no, bardzo spokojnym ruchu z poszanowaniem innych użytkowników, pieszych, rowerzystów, mogą dojechać również bezpośrednio do odbiorcy i w sposób taki bezpieczny, czysty, ekologiczny, zeroemisyjny w końcu dostarczyć ten towar efektywnie. No i mamy nadzieję, że to się przełoży na lepsze funkcjonowanie i przedsiębiorców, i mieszkańców, i odbiorców w Starym Mieście. Mhm.
2: I to jest takie rozwiązanie, które jest dostępne całą dobę?
22: Tak, to jest rozwiązanie dostępne całą dobę, bo parking jest czynny całą dobę, ale wszyscy dostawcy, czy wszyscy kurierzy, którzy weszli z nami do tego projektu od początku, ustawiają sobie według własnych potrzeb funkcjonowania, bo to oni ze swoimi klientami mają ustalone godziny, to zależy od otwarcia restauracji, kiedy ten towar ma być dostarczony, albo do odbiorców poszczególnych przesyłek, więc generalnie on jest otwarty cały czas, ale już każda z firm organizuje w ramach swojej przestrzeni, takiego specjalnego stworzonego boksu, organizuje już sobie tą logistykę dostaw według własnych potrzeb i własnego systemu, który ma w swojej firmie.
2: Mhm. No właśnie, i jakiego rodzaju firmy, jakiego rodzaju branże mogą korzystać z takiego mikrohuba? Kojarzy się gastronomia, ale też kurierzy.
22: Tak, no kurierzy to są te największe firmy kurierskie, które wszyscy znamy. We Wrocławiu działają i ogólnopolsko i to są od gabarytów leciutkich, małych paczek do automatów paczkowych, bo to jest też taka relacja, czyli z mikrohuba, rowerem cargo, załadowanym po uszy, można powiedzieć. Paczki trafiają do lokalizacji z automatem paczkowym i tam kurier wsadza je w odpowiednie dziurki i czekają już na odbiorcę, ale nie musi tam podjeżdżać wtedy samochód dostawczy, nie musi kluczyć po uliczkach wąskich na Starym Mieście i tarasować przejazdy innym, tylko podjeżdża małym, zgrabnym rowerem towarowym, który jest cichy i bezpieczny. Mhm. A oprócz tego to jest, można powiedzieć, największa innowacja we wrocławskim mikrohubie, że będą dostarczane również do restauracji te produkty, które wymagają utrwalania odpowiedniej świeżości związanej z temperaturą przechowywania, czyli na przykład jedzenie, warzywa i tak dalej, bo jedna z firm na potrzeby właśnie funkcjonowania tego mikrohubu wymyśliła, a potem wspólnie z producentem z Wałbrzycha skonstruowała specjalny rower, który ma w środku system taki, który ziębi do odpowiedniej temperatury, spełnia wszystkie normy w zakresie przewożenia żywności. No i oni działają już w mieście, rozwożą żywność do wrocławskich restauracji na Starym Mieście. Mhm.
2: Współpraca jest dobrowolna. Oczywiście. I czy to się wiąże z dodatkowymi kosztami dla
22: mnie? Nie, właśnie to jest klucz tego projektu, że ten projekt by się nie udał, gdyby od samego początku nie było tutaj dobrowolności. To jest raz. A po drugie, nie byłoby otwarcia z każdej ze stron, bo Uniwersytet Ekonomiczny i profesor Maja Kibajaniak, która jest liderem naszego partnerstwa właśnie w tym projekcie, i miasto, jakby byliśmy inicjatorami. Zaprosiliśmy firmy kurierskie i właśnie dostawcę żywności do tego projektu. Zaprosiliśmy Interparking, czyli dzierżawcę parkingu, i każdy tutaj w ramach swoich możliwości zrobił coś, co się złożyło na wspólny projekt, więc to jest naprawdę, no myślę, że duża rzecz i bardzo się z niej cieszymy.
1: A teraz o miejscu, z którego cieszą się zapewne szczególnie mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego, choć nie tylko, bo przedpokój H13 chętnie przyjmuje też inicjatywy wszystkich wrocławian.
18: Czas wolny we Wrocławiu.
3: Magdalena Szopian, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
1: Właśnie, to jest takie specyficzne, bym powiedziała, Centrum Aktywności Lokalnej, dlatego że jest w centrum. I te cale, myślę, na obrzeżach Wrocławia mają tak, że jednak mieszkańcy pewnie z okolicy głównie tam przychodzą. Jak jest tutaj? Czy tutaj też tak jest? Czy jest większa klientela?
3: No u nas stety i niestety jest większa klientela. Naszym zadaniem jest oczywiście działalność na rzecz mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego i takich też serdecznie do siebie zapraszamy, ale tak jak pani powiedziała, ze względu na to, że jesteśmy w centrum miasta, że to jest ten węzeł przesiadkowy, to docierają do nas ludzie naprawdę z różnych osiedli, zwłaszcza z takich osiedli, na których jeszcze Centrum Aktywności Lokalnej nie ma.
1: I co mogą tu znaleźć? Jaką ofertę?
3: Ofertę mamy dość szeroką, ale naszym zadaniem nie jest realizowanie jakiejś oferty dla mieszkańców, tylko dawanie im przestrzeni na to, żeby oni mogli się tutaj pod naszym dachem spotykać, i taka jest nasza idea, więc my zachęcamy do tego, żeby samemu tą ofertę tworzyć, i tak też robimy, pomagamy oczywiście we wszystkim, ale bardzo często jest tak, że przychodzą do nas osoby lub grupy ludzi, które mają jakiś pomysł, jakieś hobby, którym chcą się podzielić. I tak właśnie działa na przykład kółko szydełkowe, gdzie przychodzą panie i się dzielą swoimi umiejętnościami. Tak działa tutaj kółko plastyczne, gdzie też przychodzą panie, dzielą się swoimi umiejętnościami, nawzajem się motywują. Przychodzą do nas różne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia i realizują różne działania. Są takie wydarzenia, takie zajęcia, które się dzieją cyklicznie, a są takie wydarzenia raczej, które się dzieją jednorazowo. Wszystko znajdziecie na naszej stronie h13.pl albo na naszym Facebooku Przedpokój H13. My raz w miesiącu publikujemy miesięcznik, czyli taki harmonogram z miesięcznymi wydarzeniami, które się tutaj u nas dzieją, ale też dodatkowo pojawiają się co chwilę jakieś nowe działania, nowe wydarzenia.
1: Wymieniła pani panie, które przychodzą, a panowie, i to jest szersze pytanie właściwie, kto najczęściej korzysta z państwa przestrzeni, miejsca, ofert?
3: To jest trudne pytanie, bo każdy tydzień u nas wygląda inaczej. Są wydarzenia dedykowane dla młodzieży, organizowane przez różne organizacje, i wtedy mamy przestrzeń wypełnioną młodzieżą, a są wydarzenia, które są organizowane dla wszystkich, na przykład jakieś wykłady, spotkania, prelekcje historyczne, no to tutaj raczej taka bardziej dorosła młodzież. Mamy też wydarzenia dla dzieci, których mamy zdecydowanie mniej. Więcej jest oczywiście pań, bo panie chętnie korzystają z takich ofert, ale na przykład kiedy mamy spotkania z grami bitewnymi, tutaj raczej przychodzą panowie.
1: To powymieniajmy jeszcze, jakiego rodzaju wydarzenia albo inicjatywy na stałe czy jednorazowo się tu pojawiają?
3: Musiałabym długo wymieniać. Mamy treningi pamięci dla seniorów, mamy koncerty Fundacji Młoda Scena, takie recitale.
1: Koncerty nawet?
3: Koncerty, tak. Są u nas bardzo często różnego rodzaju wystawy, czy to wystawy plastyczne, czy fotograficzne, bo współpracujemy po prostu z różnymi twórcami, albo zgłaszają się do nas różne kółka, różne instytucje, które chciałyby u nas taką wystawę powiesić. Mamy kółko planszowe, są zajęcia z gimnastyki, są zajęcia taneczne, o szydełkowaniu już mówiłam, ale naprawdę jest tego dość sporo. W zależności od miesiąca w roku też mamy po prostu różne inicjatywy. Bardzo często staramy się, żeby raz w miesiącu było jakieś takie wydarzenie dotyczące jakiegoś święta, które w danym miesiącu się odbywa, czyli na przykład jakieś wianki świętojańskie, albo obchody pierwszego dnia wiosny, albo obchody Dnia Kobiet, żeby też tak po sąsiedzku świętować te nasze święta, które obchodzimy w kalendarzu. Nasz cal pracuje głównie popołudniami, bo taka jest potrzeba. Ludzie się spotykają raczej po pracy, czy dzieci, i zazwyczaj jesteśmy otwarci od godziny 15 w górę, czyli do 19, 20, 21. Natomiast te godziny się zmieniają też w zależności od potrzeb, bo nie chcemy sztywno stawiać godzin, tylko chcemy po prostu dostosowywać się do możliwości naszych mieszkańców. Zawsze jak publikujemy nasz harmonogram, na harmonogramie są godziny otwarcia i ich staramy się trzymać, ale nasze centrum bardzo często też jest otwarte po tych godzinach, więc jak ktoś będzie przychodził, zobaczą, że drzwi otwarte, to zapraszamy do środka.
1: A biorąc pod uwagę mnogość rodzajów tych wszystkich wydarzeń, powiedzmy, jaka to jest przestrzeń? To znaczy, skoro i koncerty, i warsztaty, tak? Idziemy...
3: Tutaj, tak. No. Tu mamy taką dużą salę, która jest salą wielofunkcyjną i w tej sali naprawdę odbywa się wszystko. Taniec, zajęcia z dziećmi, yoga, warsztaty plastyczne, bo stawiamy stoły, wystawa, wykłady, prelekcje i jakieś takie spotkania w bardziej zamkniętym gronie. Robimy też koncerty z Fundacją Młoda Scena i innymi artystami i wykorzystujemy do tego na przykład parapety i często robimy koncerty na parapetach, więc to też jest kawałek takiej przestrzeni. No, staramy się, żeby ona była bardzo mobilna i żeby tutaj w tej przestrzeni było dużo różnych wydarzeń.
1: No bo to duże okna, witryny, które wychodzą na Świdnicką.
3: Które wychodzą na Świdnicką, tak, tak. Często wykorzystywane są, jak nie koncerty, to też staramy się na tych witrynach robić jakieś zajawki, jeśli chodzi o wystawy, żeby ktoś się zainteresował i wszedł do środka i zobaczył, co ciekawego u nas tym razem wisi.
1: Mhm. Idziemy dalej?
3: Tak. Tutaj mamy małą salę, którą przeznaczyliśmy na takie działania warsztatowe, więc mamy rzutnik, mamy ekran. Są tu takie spotkania zamknięte różnych organizacji, ale też właśnie takie spotkania typu warsztaty, wykłady, prelekcje. Nie jest to jakoś super duża sala, bo 14 osób się tu mieści. Tu się też spotyka klub seniora, tutaj się planszówki spotykają, czyli raczej takie inicjatywy bardziej, gdzie potrzebne są stoły, więc dlatego mamy tutaj stoły na stałe. No ale oprócz tego, tych dwóch sal, bo to są tylko dwie sale, a u nas się dużo dzieje. Staramy się tą przestrzeń wykorzystywać jeszcze w inny sposób. Na zewnątrz mamy bardzo fajne podwórko. Tam też robimy różnego rodzaju inicjatywy, pikniki, spotkania, czy nawet wynosimy jakieś warsztaty na zewnątrz, żeby skorzystać z tej dobrej aury. No i tyle. Jakbyśmy mieli więcej tej przestrzeni, więcej tych sal, myślę, że też by się spokojnie zapełniły.
1: Także jeszcze raz, strona internetowa i profil przedpokoju H13 na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach w tym miejscu.
18: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
18: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a porozmawiamy sobie o tym, jak Wrocław wspiera kobiety, które szykują się do porodu oraz takie, które niedawno urodziły. Najpierw o opcji dla tych drugich, czyli o Banku Mleka.
23: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Oczywiście współcześnie mamy dostęp do różnych mieszanek, ale nikt nie wymyślił jeszcze takiego składu, który by dorównywał naturalnemu mleku matki, które ma wiele elementów odpornościowych. Stąd też mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych. Także to jest piękna idea, która wspiera wrocławskie mamy, młode mamy, które borykają się z brakiem mleka naturalnego. Mamy muszą się zgłosić do szpitala na ulicy Borowskiej i tam zostaną poinformowane o całej procedurze. Jeśli chodzi o mamy, które z tego korzystają, no ponieważ to jest duży szpital, w którym też jest oddział neonatologiczny, gdzie jest dużo wcześniaków, to tam to mleko jest przechowywane, częściowo mrożone, też na okoliczność taką, w którym, bo wiadomo, jeśli chodzi o dawstwo tego mleka, to ono jest różnie to wygląda. Czasami jest większe w danym momencie, czasami mniejsze, ale żeby utrzymać tą bieżącą dostępność, to w tamtym miejscu potem to jest też dystrybuowane, więc te wcześniaczki, które są w szpitalach, one mają bezpośredni dostęp już na miejscu do tego mleka, a potem korzystając z różnych porad też edukacyjnych w zakresie laktacji, którego my nawet udzielamy, tak jak wspomniałam, my mamy zarówno wsparcie w szkołach rodzenia przed porodem, jak i w tym pierwszym okresie, i właśnie ta laktacja jest często takim trudnym momentem dla mam. Uczymy, jak wzbudzić tą laktację, żeby miało dziecko dostęp do mleka naturalnego własnej mamy.
9: O wsparciu dla mam i przyszłych mam we Wrocławiu właśnie rozmawiamy.
10: Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City, Urząd Miejski Wrocław.
9: Nowoczesne technologie, jak one służą wrocławskim mamom?
10: No tak, już szósta edycja to kategoria dla kobiet w ciąży, które oferujemy od 36 tygodnia ciąży. To technologia, dzięki której kobieta może wykonać badanie KTG w domu 24 godziny, 7 dni w tygodniu, o dowolnej porze, więc technologia zapewnia nam ten komfort, że możemy to zrobić dowolnie w momencie, kiedy mamy jakieś elementy, które nas niepokoją, a więc też takie zadbanie o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie. I wykonanie takiego badania trwa 30 minut, następnie jest wysyłane do Centrum Położnictwa. Tam jest sprawdzane i za chwilę przychodzi informacja, czy powinniśmy udać się na SOR, czy powinniśmy odpoczywać i nie martwić się, i wszystko jest w porządku. I w tamtym roku w tamtej edycji mieliśmy 21 interwencji, które uratowały życie, zdrowie kobiet i mam, więc to znaczna liczba, a do tej pory ponad 900 kobiet we Wrocławiu skorzystało z tego typu rozwiązania, wykonując prawie 14 tysięcy badań. To bardzo duża liczba. Oprócz tego oczywiście...
9: A to jeszcze zatrzymajmy się. Jak mamy mogą się dostać do takiego programu? Jak mogą skorzystać z takich urządzeń? Czy nabór jest ciągły? Czy ile jest urządzeń? Kiedy ono się zwalnia? Jak to działa?
10: To jest ciężko powiedzieć, ponieważ urządzenia rotują, czyli mamy urządzenia, które kobiety zwracają. Musimy je oczywiście szybko przeserwisować, wyczyścić i wtedy możemy wysłać do kolejnej kobiety. Natomiast to jest 36 tydzień, więc tak mniej więcej 3-4 tygodnie to jest taka średnia, kiedy to urządzenie jest wykorzystywane i ja jakby cały czas mamy ciągłość w tym obrocie. Natomiast no to zależy od tego, kiedy jakby też jest takie urządzenie dostępne i wtedy jak najszybciej wysyłamy takiej mamie.
9: A jak można się zgłosić?
10: Mamy stronę internetową i telefon, na który kobiety powinny zadzwonić.
9: Można to znaleźć
10: kontakt telefoniczny, tak, kontakt telefoniczny i w ramach tego możemy zapytać o takie urządzenie.
9: Wrocław organizuje też szkolenia Bezpieczna Mama. Ostatnie odbyło się w Dzień Matki, poprzednie w grudniu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o szkolenie Bezpieczna Mama, czy ono jest organizowane cyklicznie?
10: Teraz można powiedzieć, że będziemy je realizowali cyklicznie. Natomiast pierwsza edycja pokazała nam, jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia, tego typu warsztaty. Czyli jest to realna odpowiedź na to, czego kobiety potrzebują. Inspiracji, rzetelnej wiedzy, wsparcia w zakresie tych trudnych pytań, które pojawiają się cały czas w momencie tego niezwykłego, ale też ciężkiego okresu, jakim jest macierzyństwo i pytań, które się pojawiają w tym elemencie, więc będziemy organizowali to na pewno raz do roku, ale zastanawiamy się, patrząc na frekwencję, zainteresowanie kobiet w ciąży tą tematyką, czy nie zrealizujemy dwóch takich wydarzeń w ciągu roku, żeby zapewnić też dostęp wielu osobom, które w danym momencie na przykład chcą skorzystać z tej wiedzy.
1: Czyli zainteresowanie było tak duże, że nie wszystkie mamy się dostały?
10: No, musimy też zapewnić komfort tym mamom, które tak naprawdę korzystają z tych elementów warsztatowych. No bo warsztaty też, które prowadzimy na fantomach w zakresie udzielania takiej pomocy dzieciom, no muszą mieć też określoną liczbę kobiet, żeby to było komfortowe dla każdego, więc też nie możemy sobie pozwolić na nieokreśloną liczbę osób, która przyjdzie nam na wydarzenie, tylko mamy określoną liczbę tych osób, które chcą skorzystać.
1: A to powiedzmy jeszcze, bezpieczna mama, bezpieczeństwo, jakie tu są wątki poruszane? Jak specjaliści się wypowiadają?
10: Głównym takim elementem, wokół którego organizujemy to wydarzenie, to jest bezpieczeństwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli tych sytuacji kryzysowych, które mogą zdarzyć się codziennie w momencie zadławienia, zakrztuszenia, chociażby przy rozszerzaniu diety niemowlaka, czy też po prostu zabawy i przypadkowego połknięcia czegoś. Więc tutaj na fantomach warsztatowo, ale też teoretycznie kobiety poznają, co powinny zrobić krok po kroku, jak zachować spokój, jak się zachować w ogóle w sytuacji tak kryzysowej, która może nas tak naprawdę spotkać w życiu. Drugim takim elementem dotyczącym edukacji są zajęcia z położną, na których położna też odpowiada na pytania, ale też rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące porodu, dotyczące ćwiczeń, które kobiety powinny wykonywać, więc duży element związany właśnie z położnictwem. Trzeci element to dieta, która jest niezwykle istotna w tym okresie, czy też w okresie karmienia. To są te elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. I tu przechodzimy do czwartego elementu, którym są badania, które wykonujemy tutaj, czyli mamy badania glukozy, mamy badania cholesterolu, mamy badania EKG, ponieważ też serce zupełnie inaczej zaczyna u kobiety w ciąży działać, jest bardzo obciążone, o czym też większość kobiet nie wie, więc o to też powinniśmy zadbać. I tutaj też chcemy wskazać na ten element. Też pokazujemy urządzenia KTG, jak one działają, jak można z nich skorzystać, że warto z nich korzystać, więc to jest taki bardzo dużo elementów, które odpowiadają właśnie na te trudne pytania, które pojawiają się na co dzień w związku z tym wyjątkowym momentem w życiu każdej z kobiet.
1: Wrocławianek zainteresowanych szkoleniem Bezpieczna Mama ostatnio rzeczywiście było sporo. Wśród nich były Karolina i Ela.
5: To generalnie, jeśli chodzi o udział w tym szkoleniu, tak naprawdę zaproponowała mi moja najlepsza przyjaciółka, która jest obecnie w ciąży, jest to jej pierwsza ciąża i ja poczułam się bardzo mocno w roli takiej cioci, bo jakby moja przyjaciółka jest taką moją trochę przyszywaną siostrą, więc chciałam być jak najbardziej odpowiedzialna w stosunku do dziecka, które przyjdzie na świat i jako właśnie taka odpowiedzialna ciocia chcę wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach stresowych, czy w takich sytuacjach niebezpiecznych. No, chcę być po prostu odpowiedzialną osobą.
1: A myślałaś o tym, jakie sytuacje, czy jakie w ogóle sprawy tutaj budzą twój największy strach, czy a propos czego najbardziej byś się chciała pogłębić swoją wiedzę?
5: Myślę, że najbardziej chciałabym pogłębić swoją wiedzę na temat zadławień, ponieważ z tego, co mi wiadomo, co też słyszałam na innych szkoleniach z pierwszej pomocy, jest to niestety bardzo częsta sytuacja, kiedy małe dzieci dławią się różnymi ciałami obcymi i to nawet nie zabawkami, tylko właśnie kawałkami owoców na przykład, więc z racji tego, że jest to na tyle powszechna sytuacja, chciałabym się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji reagować, bo niestety wiem, że jak ktoś się krztusi albo właśnie traci oddech, to bardzo wtedy mocno podnosi się poziom stresu i wchodzi panika, więc chciałabym wiedzieć po prostu, jak się zachować w takiej sytuacji.
11: Oj, najtrudniejszy to chyba moment jakby porodu, w sensie w takim, jak on będzie finalnie wyglądał. jak to wszystko się potoczy, bo zawsze tak się mówi, że nigdy nie można tego przewidzieć, jak to będzie w takim przypadku. No i po porodzie to chyba cały ten połóg, bo jednak jest to taki ciężki czas i emocjonalnie, i właśnie dochodzenie do siebie, bo szczerze mówiąc nie sądziłam, że będzie tak ciężko, jak było, ale to też wiadomo, jest kwestia indywidualna.
9: Poród to ruch. O tym przekonywała w trakcie szkolenia bezpieczna mama wrocławianki, położna i psycholożka Iza Dębińska.
8: Trochę takie inne spojrzenie na ten ruch i oddech w porodzie, które nas nie eksploatuje. Często kobiety też na tych piłkach skaczą mocno pod sufit w porodzie. Wydaje mi się, że jak mówimy, że poród to ruch, to na przykład mają takie poczucie, że muszą być wysportowane, żeby urodzić dziecko, a to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby zrozumieć, że poprzez ruch my możemy zmiękczyć ciało, pomóc jakby uwolnić dziecko z naszego ciała, rozluźnić mięśnie głębokie i rozumieć ten ruch w kontekście takiego uwalniania, swobody rodzenia, a nie treningu porodowego. Ja myślę, że nawet w najlepsze przygotowanie musi być wpisany element tego, że poród nas zaskoczy i tak, i że nie na wszystko się przygotujemy. Natomiast warto rozpatrzyć, gdzie mamy największy lęk związany z tematem porodu. Czy jest to kwestia jakaś bardziej psychiczna, czy może właśnie kondycyjna, jak rozumiemy poród, więc dla części kobiet najlepszym przygotowaniem będzie praca z ciałem, dla innych rozmowa z psychologiem, z psychoterapeutą, a jeszcze inne kobiety będą nastawiały się bardziej na taką edukację formalną, bo interesują je fakty i fakty im dają i wiedza taka medyczna, poczucie bezpieczeństwa, więc to zależy od tego, jakimi jesteśmy kobietami, czego my potrzebujemy, którą sferę zaopiekować.
9: Tymczasem mity dotyczące porodu mają się świetnie.
8: Oj, dużo jest tych mitów, że kobieta będzie cierpieć w porodzie, że ból porodowy jest jak rwanie zęba, że nie da się urodzić bez znieczulenia, albo że tylko powinnyśmy rodzić ze znieczuleniem, bo na pewno kobieta nie da rady urodzić bez, że pęknie nam krocze przy porodzie, że lepiej naciąć, bo wtedy nie pęknie, a no jest to jeden z większych mitów, że nacięcie krocza chroni przed jakimikolwiek problemami poporodowymi, czy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czy z kwestią życia intymnego, więc myślę, że no, jesteśmy na tym etapie wiedzy o porodzie, że naprawdę te mity już powinny dawno odejść do lamusa. Ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby nie wmuszać na kobietach tego, że teraz wszystkie powinny chodzić do fizjoterapeutki, wszystkie powinny coś robić, zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę kobiety, które nie mają możliwości logistycznych czy finansowych.

0: chodzi o poród, co o to, żeby tą ciążę dobrze, sprawnie do końca donosić, w sensie takim, żebyśmy się dobrze czuły, a wiele dolegliwości takich typowych związanych z ciążą można czy odpowiednimi ćwiczeniami, czy fizjoterapią uroginekologiczną naprawdę zniwelować.
1: Bezpłatna dla uczestniczek i uczestników jest też Wrocławska Szkoła Rodzenia. W tym roku prowadzona jest w 6 miejscach w mieście.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Drugie życie rzeczy we Wrocławiu. O tym teraz posłuchacie na naszej antenie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i sprawdźmy na początek, co wy robicie z ubraniami, butami, książkami, grami i innymi rzeczami, które nie są już wam potrzebne.
6: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
7: Ja je w sumie składuję w domu.
8: Ja myślę, że podobnie.
1: Duży jest ten stos?
7: Aż taki duży. Raczej lubię czasem do nich zaglądać mimo wszystko. W sensie do ubrań nie, ale do książek coś tam się zawsze gdzieś wygrzebie, komuś da ewentualnie.
9: Teraz chyba się odchodzi od gromadzenia rzeczy w domach, tak jak w latach 90. Także myślę, że nie.
1: Co robicie z niepotrzebnymi rzeczami?
10: Zależy, jeżeli idzie o takie niepotrzebne rzeczy, które na przykład są dla mnie za małe, to zwykle rozdaję znajomym.
1: Biorą?
10: Do mnie mniejsze. Też nie zawsze, ale zwykle się rozdaje albo sprzedaje po prostu.
7: To mnie podobnie mama zawsze dawała znajomym, którzy mieli młodsze dzieci.
1: A dużo takich rzeczy wam się zbiera?
10: Stosunkowo chyba mało. Zwykle po prostu też na przykład, jeżeli najwięcej mi się elektroniki zbierało, ale teraz zacząłem ją zużywać po prostu w różnych moich małych projektach. Na przykład kable tam zużywałem, żeby po prostu mieć do nich pozyskać. No tam sobie lutuję małe rzeczy.
1: A jeśli chodzi o jedzenie, czy zdarza się marnować jedzenie albo co panie z nim robią, jak już wiadomo, że się nie przeje?
9: Myślę, że się dzielimy. Wczoraj koleżance kapustę dałam.
11: Ja wyrzucam, nie umiem gospodarować jedzeniem, a nigdy w sumie nie oddawałam do takiej ulewki, nawet nie wiedziałabym, gdzie taką znaleźć.
12: Jesteśmy troszeczkę jeszcze wciąż w takim klimacie studenckim. Jak na przykład wraca się na weekend do domu, to się pyta po znajomych, czy na przykład nie chciałby ktoś tam, nie wiem, dodatków, które po prostu mogłyby się zepsuć przez ten czas.
7: U mnie podobnie, ja też mieszkam właśnie z kilkoma osobami, więc jak po prostu wiem, że mnie nie będzie na dłuższy czas i coś może się zepsuć, to po prostu piszę na grupie, że możecie to zjeść albo coś w tym stylu i tak to działa. Raczej nie jestem nauczona, żeby wyrzucać w ogóle cokolwiek z jedzenia.
1: Co pan robi z niepotrzebnymi rzeczami? Na przykład ubrania, książki. Czy pan wyrzuca, chomikuje? Czy może wymienia się, oddaje?
13: Książki oddajemy, no, a rzeczy do tych kontenerów, PCK, czy to PCK jest, to nie wiem.
1: Ale dużo takich rzeczy się gromadzi, które trzeba oddać gdzieś tam się ich pozbyć?
13: W tej chwili ja już nie kupuję tyle rzeczy, bo już nie potrzebuję. Nie mam za dużo rzeczy, nie mam. Także chodzę praktycznie do zdarcia.
14: Ja oddaję zazwyczaj. Jeżeli chodzi o ubrania, no to oddaję do punktów. No chyba raczej znajomi chcą, ale tak rzadko się zdarza.
1: A wiesz, gdzie mogłabyś na przykład takie rzeczy zanieść, gdybyś chciała się nimi wymienić?
7: Nie interesowałam się w ogóle tym do tej pory.
1: A tymczasem podpowiedź, co ważne, aktualizowana na bieżąco, jest w internecie.
15: Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Nieraz się spotykałam z takimi informacjami, zapytaniami w internecie, że na przykład gdzie na Nadodrzu można oddać stare ubrania, albo gdzie w leśnicy można komuś przekazać zabawki dla dzieci, które już nie są potrzebne. No właśnie, jak się z tym zorganizować, bo miasto pomaga w tym.
15: Rzeczywiście my też takie głosy słyszeliśmy. Bardzo często w przypadku kampanii Wrocław nie marnuje, którą prowadzimy już od wielu, wielu lat. W ramach tej kampanii robimy pikniki, warsztaty dla dzieci i spotykamy się z osobami, dla których rzeczywiście ta idea less waste, czyli to, żebyśmy nie wyrzucali rzeczy, żeby one trafiały do ponownego użytkowania, jeżeli są dobre. Dla tych ludzi, dla których ta idea jest bliska, oni szczególnie właśnie pytali nas o to, gdzie daną rzecz można oddać, albo gdzie na przykład oddać elektroodpady. Rzeczywiście takie pytania się pojawiały i stąd pomysł na to, żeby stworzyć taką mapę, nazwaliśmy ją Mapa Wrocław nie marnuje, po to, by właśnie w jednym miejscu tak naprawdę mieć mapę i dzięki tej mapie możemy tak naprawdę kliknąć sobie na kategorię. Za pomocą jednego kliknięcia będziemy widzieć na mapie miejsca we Wrocławiu, gdzie można oddać ubrania, oddać elektroodpady, zobaczyć, gdzie są targowiska, targi lokalne, zdalne, bo to też wszystko

0: wszystko się wpisuje w ideę niemarnowania. Mhm.
1: I to jest tak, że te miejsca zebrali urzędnicy, czy zgłaszają się osoby, u których są takie właśnie punkty?
0: Kiedy zaczynaliśmy i ruszaliśmy z mapą, stworzyliśmy tak naprawdę główne kategorie, tak? To między innymi shopy, szoty, czyli te nasze mobilne samochody, pokazujemy w których miejscach danego dnia są, bo to są akurat te mobilne.
1: To powiedzmy, zbierające odpady problematyczne i tekstylia.
0: Tak, tak, dokładnie. Szoty i shopy, czyli odpady problematyczne i odpady tekstylne. Są to nasze takie mobilne punkty w różnych miejscach miasta. Kiedy wejdziemy na mapę, tam będziemy mieli link do konkretnych lokalizacji, w który dzień możemy oddać tekstylia, w który dzień możemy oddać odpady problematyczne. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy pszoki, które również znajdziemy na naszej mapie. Dodatkowo oczywiście często nie wiemy, gdzie oddać odpady remontowe, budowlane, opony, smary, oleje, ale nie wiemy też, gdzie chociażby wymienić się ubraniami i stąd też zależało nam na tym, żeby ta mapa była taką platformą wymiany, nie tylko oddawania takich odpadów problematycznych, ale też by pokazywała nam miejsca chociażby book crossingu, czyli miejsca, gdzie możemy oddać książki, oczywiście gdzie możemy też wziąć książkę i wymienić się nią. Tych punktów book crossingowych w naszym mieście jest coraz więcej. Latem staramy się je również umieszczać w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, w jakichś beach barach. Oddanie problematycznych materiałów to jest jedna rzecz, a druga to jest wymiana. Wymiana ubrań, książek i innych rzeczy, bo chociażby kilka miesięcy po tym, jak ruszyliśmy z mapą, dołączył się do nas dzielnik wrocławski, czyli takie punkty na mapie miasta, gdzie możemy oddać chociażby na przykład zabawki, które są w bardzo dobrym stanie. Są takie półki w konkretnych miejscach, które właśnie można sprawdzić na mapie i tam oddać gry, zabawki, czy inne rzeczy niezużyte i ktoś może przyjść i po prostu je sobie zabrać, jeżeli tego potrzebuje.
1: Mhm. No właśnie, bo i takich miejsc i rzeczy, którymi możemy się wymieniać, jest coraz więcej, bo to jeszcze ogródki działkowe i rośliny i na przykład znicze też na cmentarzach.
0: Rzeczywiście tych rzeczy jest coraz więcej. Nie możemy zapomnieć przede wszystkim o jedzeniu, tak? Bo mamy tam oczywiście na mapie lodówki społeczne. Wiemy, jak wiele jedzenia marnujemy. Chyba każdy z nas tak naprawdę może stwierdzić, jak wiele tego jedzenia w lodówce zostaje, więc wystarczy znaleźć taką lodówkę. Jest ich naprawdę bardzo dużo w naszym mieście. Zawieźć to jedzenie i na pewno ktoś z niego skorzysta, bo widzimy, jak duża jest potrzeba tego, by dzielić się tym jedzeniem w naszym mieście.
1: Jak się prezentuje ta mapa? To nie jest tylko centrum Wrocławia, te punkty, gdzie można się wymieniać rzeczami, jedzeniem?
0: Nie, obejmuje to cały Wrocław. Tak naprawdę wszystkie kategorie są w całym Wrocławiu. Dodatkowo mamy tam także umieszczone chociażby Zdroje, gdzie możemy się napić kranówki. Tak, mamy takich 13 punktów w naszym mieście. Jeżeli chcemy również dołączyć do tej idei niemarnowania, no bo przecież pijąc kranówkę również dołączamy do tego, że dbamy o nasze środowisko. Możemy wziąć swój bidon, nalać sobie kranówki w 13 punktach w naszym mieście i takie miejsca również można znaleźć na tej mapie. Mając telefon komórkowy, wystarczy wejść na www.wrocław.pl/mapa-nie-marnuje i tam będzie cała mapa i wszystkie dostępne punkty. Co jest jakby bardzo istotne w tej kwestii, to, że chcemy, by ta mapa żyła i widzimy zresztą, że ona żyje, bo odkąd ją uruchomiliśmy, widzimy, jak wiele zgłoszeń do nas przychodzi. Przychodzą chociażby propozycje innych punktów. My nowe miejsca nanosimy przez cały czas na mapie i właśnie o to nam chodziło. Dlatego też, co ważne, pod mapą jest taki formularz. Wystarczy do nas napisać, jeżeli widzimy, że w naszej pobliskiej szkole, w calu, czy gdziekolwiek indziej w naszym otoczeniu, bo są różnego rodzaju aktywności lokalne, ludzie, którzy się skupiają i którzy bardzo chętnie biorą w tym udział i jest takie miejsce, gdzie chociażby można właśnie wymienić ubrania, wymienić książki, czy cokolwiek innego, warto do nas napisać, a my takie miejsce dodamy na tej mapie. Ta mapa jest dla mieszkańców, ale też chcemy, żeby ona była tworzona przez mieszkańców. Czyli wy nam dajecie znać o tym, gdzie są takie miejsca, my to umieszczamy na mapie i wszyscy razem z tego korzystamy, by nie marnować.
2: Jednym z miejsc, które można znaleźć na mapie Wrocław Nie Marnuje, jest przedpokój H13 przy ulicy Świdnickiej.
3: Magdalena Szopian-Wełyczko, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
1: No właśnie, i rozmawiamy o możliwościach wymiany rzeczami we Wrocławiu i tutaj u Państwa jest dużo takich możliwości.
3: Tak, są trzy takie główne inicjatywy. Mamy book crossing, czyli możliwość wymieniania się książkami różnego rodzaju, bo to są książki i dla dorosłych, i dla dzieci. Duża biblioteczka. można przyjść, zostawić, jakąś książkę zabrać, dowolnie.
1: Zastawiony regał.
3: Zastawiony i cały czas te książki się zmieniają, nie? Czyli one jednak wędrują. Niektórzy kojarzą to z biblioteką, więc oddają nam te książki, a niektórzy po prostu zabierają i zostawiają je w innych miejscach albo zostawiają je dla siebie.
1: Jakiego rodzaju książki przynoszą? Bo tu widzę i takie starsze i nowsze wydania.
3: Jest tak naprawdę wszystko. Są książki w języku polskim, ale też się zdarzają na przykład książki w języku ukraińskim. Jest wszystko. Są książki naukowe, jakieś historyczne. Słowniki się nam często trafiają, ale są też nowe jakieś wydania. Lektury, książeczki dla dzieci, dla starszych, dla młodszych, różnego rodzaju poradniki. Jest w czym wybierać.
1: No właśnie widzę, że Państwo nawet działy musieli to oznaczyć.
3: Tak. Musieliśmy wyznaczyć działy z racji tego, że te książki się tak szybko ruszają i zmieniają swoje miejsce. Niekoniecznie te działy obowiązują.
1: A jest coś, czego Państwo nie przyjmują? Na przykład bardzo zniszczone książki, czy takie się w ogóle trafiają?
3: Trafiają się bardzo zniszczone książki, ale nie mówimy, że nie przyjmiemy, bo my tak naprawdę nie ingerujemy tutaj w tą biblioteczkę. Tutaj sami mieszkańcy się rządzą, więc oni zostawiają, co uważają i zabierają, co im się podoba. My staramy się tylko trzymać porządek, żeby tutaj było w miarę poukładane, żeby te książki były.
1: Mhm. I zaraz obok wieszak, jeden z dwóch chyba,
3: jeden
1: tak?
3: Jeden z dwóch, tak. Podzieliliśmy wieszak ze względu na taką potrzebę, na wieszak z ciuchami dla osób dorosłych, a zaraz przy wejściu mamy na wieszak z ciuchami dla dzieci. No i te ciuchy dla dzieci też są w bardzo różnych rozmiarach, bo od takich dla malutkich bobasków, poprzez takie rozmiary jak już 1,60 m, 1,50 m, 1,60 m, nie? Czyli te dziecięce najwyższe rozmiary.
1: Mm-hmm. No właśnie, i też widzę duży wybór wśród ubrań.
3: Jeśli chodzi o nasz wieszak z ubraniami, to mamy naprawdę bardzo dużo wyboru. I oprócz tego mamy jeszcze w magazynie trochę rzeczy. Staramy się po prostu sukcesywnie je dokładać. Jak się tylko nam zwolnią jakieś wieszaki, to dokładamy nowe rzeczy. No i też staramy się, żeby te rzeczy, które wiszą na wieszaku, były adekwatne do pory roku. Więc jak jest ciepło i jest gorąco, to wieszamy jakieś takie bardziej letnie rzeczy. Natomiast jak się aura zmienia, albo po prostu jest lato, ale zimno jest po prostu, to wieszamy coś cieplejszego. Wiemy o tym, że to najlepiej po prostu wtedy schodzi.
1: Tu widzę też buty, nawet jedne bym sama przytuliła, chociaż pewnie nie mój rozmiar.
3: Tak, buty też mamy, chociaż staramy się, żeby to były buty takie jeszcze znośne do użytku oczywiście. Rozmiary są bardzo różne, przede wszystkim damskie buty. Kobiety chyba mają zdecydowanie więcej, chociaż męskie też się zdarzają, ale i ciuchów, i butów mamy w większości damskie.
1: Mhm. I to jeszcze nie koniec. Obracamy się.
3: Tak, mamy regał, który nazywa się Dzielnikiem Wrocławskim. To jest taki regał, gdzie można zostawić rzeczy, które już się w domu nam nie przydają, a komuś innemu jeszcze mogą służyć. I taka jest idea tego regału i wieszaka i naszej biblioteczki, bo to nie są rzeczy dla osób potrzebujących, bo często to jest taka mylna idea, tylko to są rzeczy po prostu, które ktoś już nie potrzebuje. Chodzi o to, żeby podarować im drugie życie, żeby nie trafiły na śmietnik, żeby ich nie wyrzucać, tylko żeby po prostu przynieść ewentualnie do nas. Jeśli chodzi o rzeczy, to tutaj bardzo często są różnego rodzaju naczynia, kubeczki, rzeczy z kuchni, ale też zabawki dla dzieci, jakieś gry. Naprawdę na tym regale dzieje się dużo i codziennie zawsze jest coś innego i nowego.
1: Mhm. No właśnie, i te rzeczy z Dzielnika Wrocławskiego, te zabawki, te ubrania, te buty, te książki, to warto chyba podkreślić, wszystko można wziąć za darmo.
3: Tak, wszystko można wziąć za darmo.
1: No właśnie, bo ta idea dzielenia się rzeczami ma oczywiste zalety. A jak działa we Wrocławiu w praktyce? Jak to u Państwa działa? Bo mówi Pani o tym właśnie, że mają Państwo jeszcze w magazynie ubrania, czyli tego trochę jest. Czy rzeczywiście ludzie też przychodzą po rzeczy? Kto przychodzi?
3: Tak, jest tak, że rzeczywiście w godzinach otwarcia naszego centrum przychodzą ludzie, którzy są już przyzwyczajeni do naszych wieszaków, do naszych dzienników i przychodzą specjalnie zobaczyć, co dzisiaj ciekawego na dzienniku. Może jest coś takiego, co im się przyda.
1: Czyli więc regularnie, tak?
3: Przychodzą regularnie, nie wiem, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, ale przychodząc po prostu wpadają tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, co ciekawego na naszych regałach i wieszakach. To są tacy mieszkańcy, a są tacy, którzy po prostu przychodzą do nas tutaj cyklicznie. Ja ich zawsze mówię, słuchajcie, grzebcie, zabierajcie, tu naprawdę fajne rzeczy są. Natomiast jak przychodzą do nas nowi mieszkańcy, to mimo tego, że widzą, że to jest taka duża biblioteczka, że jest wieszak i tak dalej, to trochę się krępują. kupują, żeby sobie pogrzebać. Bardzo gdzieś tam zachęcamy, żeby jednak się nie krępowali, że to jest dla wszystkich, że tutaj naprawdę można się obłowić, że tak powiem, i fajne rzeczy dla siebie znaleźć.
2: A takich miejsc jest we Wrocławiu dużo więcej. Tak jak mówiliśmy, znajdziecie je na internetowej mapie Wrocław nie marnuje.
4: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zapakował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a odwiedzimy teraz centrum Wrocławia, a dokładniej zabieram Was na działający tam od końcówki maja jarmark świętojański. Co można tam znaleźć i za ile? Co o jarmarku sądzą wrocławianie i turyści? To wszystko teraz u nas.
4: Jak co roku mamy jarmark świętojański, wystartował już w maju, będzie trwał do 1 lipca. Obszar przy Pręgierzu, ulica Oławska, ulica Świdnicka zamieniły się już w taką wyjątkową przestrzeń. Natalia Prostak, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dużo kwiatów, oczywiście dużo też pysznych rzeczy, więc smaku i przede wszystkim unikatowe rękodzieło, dużo lokalnych rzeczy. Też taka mini plaża, gdzie możemy przysiąść na piasku, na leżakach w samym centrum miasta i bardzo, bardzo dużo zieleni, więc możemy się poczuć trochę w rynku, a trochę w ogrodzie.
3: Ta mini plaża to przy Pręgierzu, tak?
4: Tak, przy samym Pręgierzu jest taka mini plaża, oczywiście wokół stoiska. W sumie mamy w tym roku ponad 80 stoisk, takich domków, w których można kupić zarówno coś do jedzenia, jak i jakieś pamiątki, lokalne rzemiosło, rękodzieło i wiele, wiele unikatowych rzeczy. Także są w tym roku nowości.
3: Jakie?
4: Jeżeli chodzi o nowości w tych domkach wystawienniczych, to na przykład mamy importowaną wyjątkową ceramikę włoską, malowaną ręcznie przez włoskich artystów. Są także ręcznie wykonane kalejdoskopy z mosiądzu i takie instrumenty nawigacyjne w stylu vintage, wykonywane ręcznie, też kolorową biżuterię artystyczną ze srebra i tytanu, z takich różnych rodzinnych pracowni. Mamy też jeden domek miejski, który też już tradycyjnie udostępniamy tym wszystkim podmiotom lokalnym, których zwyczajnie nie byłoby stać na to, żeby wynająć sobie domek. Oni się rotacyjnie zmieniają i taki domek miejski, tak go nazywamy, znajduje się na ulicy Świdnickiej.
3: Rotacyjnie? To znaczy jak często? Przez tydzień? Tak mniej więcej można tę samą osobę znaleźć z jej wyrobami?
4: Dokładnie tak. Co tydzień te osoby się zmieniają. W tym domku, w tym roku także gości również Drezno, czyli nasze miasto partnerskie, i ono będzie przybliżać odwiedzającym swoją ofertę turystyczną, najciekawsze miejsca i atrakcje, które są warte odwiedzenia. Więc jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się do Drezna, można przyjść i tam uzyskać wszystkie informacje i wtedy do tego Drezna się wybrać.
3: Jeśli chodzi o smakołyki, bo to też pewnie ludzi interesuje, co z jedzenia można kupić, czego można spróbować w trakcie jarmarku?
4: Tak naprawdę chyba wszystkiego, od lodów poprzez różnego rodzaju napoje, poprzez oczywiście już słynne chyba na jarmarkach owoce w czekoladzie, ale też mnóstwo produktów lokalnych, tak naprawdę z całego świata, od portugalskich rzeczy poprzez włoskie sery, no i dużo takich lokalnych miodów, lokalnych serów, chałów, tak.
5: U nas można dostać churrosy. To coś podobne do pączków, ale gofry, coś podobne, i polewamy różnymi polewami. Mamy Nutella, Oreo, Kinder Bueno, cukier puder, cukier cynamon. Zapraszamy.
3: To jest hiszpańska, tak?
5: Hiszpański przysmak, tak, dokładnie.
3: Czy ludzie biorą raczej większe czy mniejsze porcje?
5: Mniejsze porcje i zawsze z Nutellą.
3: Czyli taki klasyk.
5: Tak.
3: A są jakieś pory dnia albo w tygodniu jakieś pory?
5: Zawsze więcej mamy ludzi.
3: To jest taka wieczorna przekąska?
5: Tak.
3: Ale można się pewnie najeść?
5: 100%. Małej porcji 100%.
3: A jak wygląda to cenowo? Ile trzeba u Państwa?
5: Małe za 20 zł. Normalne za 26, duże 35.
3: Co u Pani można dostać? To podobno takie klasyki jarmarku.
6: Tak, jesteśmy już na jarmarku bodajże 14 rok z rzędu. U nas dostaniecie owoce w czekoladzie belgijskiej, prawdziwej czekoladzie. Owoce przygotowujemy na miejscu, są zawsze świeże i smaczne.
3: To się macza w czekoladzie takie świeże owoce, nie suszone czy jakieś kandyzowane?
6: Nie, to są świeże owoce, nieprzetworzone i maczane w czekoladzie.
3: Które się cieszą największym powodzeniem?
6: No teraz zdecydowanie jest sezon na polskie truskawki, także truskawki to jest numer jeden.
3: Pani, rozumiem, przyjeżdża i na jarmark bożonarodzeniowy i na świętojański, tak?
6: Tak.
3: Jak by Pani miała porównać, jak to się też zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu, jeśli chodzi o sprzedawanie na jarmark?
6: porównywalne są lata, nie ma co narzekać, jednak jarmark bożonarodzeniowy jest zupełnie inny, tak? Jest o wiele więcej ludzi z Polski przede wszystkim, bo przyjeżdżają, żeby zobaczyć tą całą otoczkę tego jarmarku. A jarmark świętojański to już raczej taki wakacyjny luz i sporo turystów.
3: Też turystów, polscy czy zagraniczni?
6: Myślę, że sporo jest z zagranicy. Akurat jestem fanką języków obcych, także poznaję i rozmawiam w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
3: Opowie mi pani, co można u pani dostać?
7: Mamy portugalskie babeczki, najpopularniejsza pastel de nata, ciasto francuskie, masa budyniowa. Mamy też przekąski na wytrawnie, z czego najpopularniejsze jest pastel de bacalao, suszony dorsz z ziemniakami i z pietruszką, ale są też pierożki w wersji z mięsem, z krewetkami, kalmary. Inne babeczki portugalskie, kawkę portugalską mamy.
3: A to czarne, te czarne babeczki?
7: To jest babeczka z czekoladą.
3: Po prostu, nie jakiś tajny składnik. Tutaj widzę babeczki z Lizbony.
7: One są ciekawe, bo są z czerwonej fasoli i migdałów, na słodko.
3: Czyli mówi pani, że te pastel de nata to najpopularniejsza rzecz tutaj?
7: Zgadza się, taki klasyk.
3: Kto kupuje je najchętniej, dla dzieciaków bardziej, czy dorośli, czy turyści, czy nie?
7: W sumie wszyscy, i dzieci się zajadają, i dorośli. A turystów też tutaj nie brakuje.
3: Czy pani jest pierwszy raz na jarmarku?
7: Nie.
3: A była pani też na bożonarodzeniowym?
7: Tak.
3: Jak by pani porównała te imprezy, czy na przestrzeni lat, jak to się zmienia tu we Wrocławiu? Bo rozumiem, że pani pewnie jeździ nie tylko po Wrocławiu na jarmarki.
7: Zgadza się. Jarmark bożonarodzeniowy wydaje mi się jest bardziej popularny. Tutaj ludzie często nie do końca wiedzą, co tu jest, czemu, co się dzieje.
3: Są mile zaskoczeni?
7: Tak, raczej na ogół tak.
3: A w porównaniu do innych miast, jak wypada Wrocław?
7: Wydaje mi się, że całkiem dobrze.
3: Jarmark świętojański, to o nim teraz na naszej antenie. Sprawdzamy, czy warto wybrać się tam na zakupy.
5: Mamy perfumy arabskie, olejki, oryginalne wszystkie. To jest już tak jakby trzeci rok, przy czym z perfumami jest ten drugi.
3: I jakby pani miała porównać, jak było wcześniej, jak jest teraz?
5: No niestety, tak jakby to porównanie nie dotyczy tylko jarmarku, dotyczy ogólnie całej sytuacji. Ogólnie co roku obserwujemy tak jakby taki mały spadek, ale no mamy nadzieję, że ten rok przyniesie jakąś zmianę i czekamy cierpliwie, aż rozwinie się czerwiec.
3: Bo ludzie mają mniej pieniędzy, tak, do wydawania?
5: Są ostrożniejsi. Są ostrożniejsi w wydawaniu, jakby bardziej ważą na co wydają pieniądze.
3: Co u pana można dostać?
8: My product? Tak, mam salamę, wszystko Italy produkt, włoski produkt. Mam salamę, parmigiano, pecorino, mortadella.
3: Pachnie u pana. A co jest najpopularniejsze, co ludzie najchętniej kupują?
8: Carbonara, pecorino romano, guanciale, this is most popular product in Poland. By Italy, from Italy.
3: Co u pani można kupić?
9: Można u mnie kupić biżuterię z naturalnymi kamieniami.
3: Właśnie, nawet sama nie wiem, gdzie patrzeć. A co ludzie najchętniej wybierają?
9: Ludzie najchętniej wybierają te bransoletki ze znakami zodiaku.
3: Są jakieś znaki zodiaku, które sprzedają się najlepiej?
9: Tak. Najczęściej właśnie sprzedaje się to, co teraz jest. Teraz mamy akurat bliźnięta i ciągle muszę dokładać, bo ludzie najczęściej kupują właśnie bliźnięta.
3: Od razu na prezent urodzinowy.
9: Tak, dokładnie.
3: A proszę powiedzieć, pani jest pierwszy raz na jarmarku, czy kolejny?
9: Ja jestem pierwszy raz w tym roku.
3: I jak pani ocenia, kto kupuje, kiedy kupują najchętniej, jak się pani tu pracuje?
9: Zawsze rano jest tak mały ruch, ale pod wieczór zaczynają ludzie chodzić i na przykład turyści wracają, aby kupić właśnie pamiątkę. I bardzo fajnie mi się tutaj pracuje, naprawdę. Jest bardzo miła atmosfera i też ciekawi ludzie.
3: A dużo turystów, czy wrocławianie też?
9: Myślę, że więcej turystów. Bardzo dużo zauważyłam też turystów z Włoch.
10: Lalki ręcznie robione przez mnie i moją żoną. Robi ciała dla lalek, a żona szyje ubranka.
3: Z czego są te lalki robione?
10: A z dzieniny i w środku takiej na pewno się jak holofiber, jak do poduszek. Z Krakowa.
3: Przyjechali państwo do Wrocławia?
10: Tak. Lalki można założyć ubranka, można jeszcze ich bawić się i czesać włosy, robić warkocie, kucki. Wszystko można robić, co można robić z lalką.
3: Kto kupuje u państwa? Turyści, wrocławianie? Czy dużo jest ludzi na jarmarku?
10: Wszyscy. I dziewczynki od 0 i do 80+.
3: Dla siebie, czy dla wnuczek?
10: Dla siebie.
3: Pan jest z Krakowa, czyli rozumiem, pan pewnie tam też się wystawia, ma jakieś porównanie co do innych miast?
10: Takoż tylko na jarmarkach sprzedajemy.
3: No i jak ten jarmark świętojański we Wrocławiu w porównaniu do innych?
10: Dobra.
3: Pytanie, czy lubią i czy odwiedzają jarmark świętojański, zadałam też wrocławianom i turystom.
11: Pierwszy raz go widzę w ogóle, przechodzę. Nic szczególnego mnie tu nie przyciąga, po prostu przechodzę. Jestem w drodze do swojego domu.
3: Co państwo sądzą o jarmarku? Czy państwo specjalnie przyszli, czy przychodzą?
10: Jesteśmy tutaj na wakacjach, także przechodzimy
12: zawsze
10: się.
12: Lubimy przejść, zobaczyć.
3: Coś państwo kupują, czy nie?
10: Na razie nie.
12: To zależy, co komu potrzeba. Szukamy najpierw, a później jak coś się spodoba, to bierzemy.
3: A jak pani ocenia to, co tu można kupić? Coś zwróciło pani uwagę? Ciekawie w ogóle jest? Duży wybór, czy raczej...
12: Wybór to jest, tylko te ceny to są takie dla turystów.
3: Za dużo?
12: No, stanowczo za dużo. Jak dla normalnych ludzi, nie? Tylko chyba ci, co nie umią liczyć.
3: A mówią państwo o czymś konkretnym?
10: Jak
3: państwo
10: wszystkim. Wszystko jest bardzo drogie w stosunku do tego, co to jest warte.
12: No ale to ładnie wygląda, błyszczy, prawda? Turysta weźmie.
3: Chciałam zapytać o jarmark, co pani o nim sądzi? Pani jest z Wrocławia, czy nie?
13: No, z Wrocławia i nie z Wrocławia. Mieszkam w tej chwili w Niemczech. I przyjechałam nie na jarmark, ale tak przypadkowo tutaj trafiłam. Piękny, bardzo ładny i dużo rękodzieła. Kupiłam sobie w niedzielę ładną graficzkę. Także dzisiaj kupiłam krasnala dla mojego wnuczka. Bardzo ciekawy mają tutaj ci wystawiający rzeczy.
3: Można by pewnie zostawić dużo pieniędzy. No właśnie, jak pani ocenia ceny na jarmarku?
13: Nie wiem. No chyba takie ceny jak wszędzie.
3: Wszędzie na jarmarkach?
13: Na jarmarkach. Czyli troszkę wyższe niż w sklepie, tak? Nie, właśnie krasnala kupiłam w cenie, jaką oferował też pan, bo to krasnal wrocławski w takim butiku, pan z pamiątkami. Taka sama cena, także... No ale zapewne na jarmarku jest troszkę drożej.
3: Co sądzicie o jarmarku? Jesteście z Wrocławia, czy nie?
14: Nie, jesteśmy z Wrocławia i bardzo nam się podoba. Przynajmniej mi.
15: Mi też bardzo się podoba.
3: Co wam się podoba?
14: Ładne domki są i dużo fajnych rzeczy można kupić.
3: Coś kupiliście, czy nie?
15: Jeszcze nie.
3: A co myślisz kupić?
14: Magnesiki chyba, nie? Magnesiki, szukamy magnesików.
15: Magnesów.
3: Na pamiątkę z Wrocławia?
15: Tak.
3: Co pani sądzi o jarmarku?
16: Nie jestem z Wrocławia, nie.
3: Przechodzi pani, tak?
16: Tylko przechodzę. Mhm. Także pierwszy raz, ale wygląda świetnie.
3: Nie robiła pani zakupów?
16: Nie robiłam jeszcze, albo nie wiem, czy będę robiła, ale wszystko wygląda bardzo ładnie.
3: A są jakieś rzeczy, które zwracają pani uwagę bardziej?
16: Niekoniecznie. Nie, na chwilę obecną nie. Niczego nie szukam konkretnego.
17: Natalia Prostak, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
3: Jarmark Świętojański tradycyjnie i też z nazwy zahacza o pierwszy dzień lata, o święto Wrocławia też, więc jakie dodatkowe atrakcje wiążą się w tym roku z jarmarkiem?
17: Przede wszystkim możemy już zapowiedzieć, że święto Wrocławia to jeszcze przed nami wiele, wiele atrakcji, o których na pewno niebawem będziemy mówić i zapraszać, bo to druga połowa czerwca, ale rzeczywiście w ramach Jarmarku Świętojańskiego w tym roku przygotowaliśmy też takie wydarzenia specjalne mini-koncerty w najbliższe niedziele.
3: A w którym miejscu są te koncerty?
17: W tym roku scena, taka mini-scena jest przy Pręgierzu.
3: No i finał?
17: Tak, finał oczywiście 21 czerwca, czyli no tak naprawdę takie bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o Jarmark Świętojański, to jest właśnie konkurs florystyczny. W tym roku konkurs nazywa się Letnie przyjęcie w ogrodzie u wybranego artysty. To jest konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek na głowę i oczywiście odbędzie się także prezentacja tych wszystkich ozdób zgłoszonych do konkursu. Co ważne, konkurs poprowadzi wrocławska mistrzyni florystyki Agnieszka Mitko-Kominek i odbędzie się też pokaz florystyczny, więc na pewno możemy sobie popodglądać trochę piękne kompozycje kwiatowe. Jarmark Świętojański jest czynny do końca czerwca.
3: A handlowe domki otwarte są od godziny 10 do 21.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
19: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
20: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
21: Pogadamy, pośmiejemy się, pospacerujemy. Tak będzie przez kilka najbliższych chwil na naszej antenie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie. I już teraz zapraszam na interesujące, ciekawe spacery po Wrocławiu.
0: Zwiedzaj z nami Wrocław.
21: Dziś z nami w studiu Beata Perdek i Łukasz Zemła. Beata Perdek z wrocławskich ciekawostek i Łukasz Zemła z luckytravel.pl i chcemy pospacerować po Wrocławiu, to znaczy przenieść naszych słuchaczy na te spacery, pokazać trochę Wrocław, trochę o nim opowiedzieć, ale przede wszystkim wytłumaczmy, jak wyglądają spacery w waszym wykonaniu, bo są wyjątkowe.
22: Dzień dobry. Czy są wyjątkowe? Dla nas na pewno, mamy nadzieję, że dla naszych gości również, natomiast to są takie spacery, na które zapraszamy wszystkich. No i spacery po Wrocławiu, czyli mówiąc krótko, mamy pewną ścieżkę, wokół której podążamy, mamy obiekty, o których opowiadamy, natomiast myślę, że to, co nas wyróżnia, to to, że po pierwsze działamy w teamie, więc jest nas dwóch przewodników, co daje dobrą, myślę, taką relację. No i nasi uczestnicy też otrzymują trochę więcej, dlatego że każdy z nas ma troszeczkę inny sposób patrzenia na pewne rzeczy, więc mogą się zawsze odnaleźć w naszych historiach.
23: Jasne, dzień dobry, Łukasz Zamuła, luckytravel.pl. Idea samych spacerów, bo może od tego wyjdę, zrodziła się u nas gdzieś tam podczas jakiejś jednej przysłowiowej kawy, bo te spacery nasze to jest przyjemne i pożyteczne. Kawa też tam jest. Dlaczego? Dlatego, że siedzieliśmy kiedyś na jakimś spotkaniu, piliśmy tą kawę i zastanawialiśmy się, jak jako przewodnicy możemy uatrakcyjnić odkrywanie naszego miasta. No i w czasie rozmowy z Beatą wyszło nam, że to będziemy robić spacery. Dlaczego nie wycieczki? Stwierdziliśmy, że wycieczki zostawimy dla osób, które prowadzą grupy do miasta, niekoniecznie mieszkańców, a my skupimy się przede wszystkim na naszych odbiorcach, czyli naszych mieszkańcach, naszych, że tak powiem, tutaj towarzyszy, którzy chcą zgłębić historię naszego miasta. One są nietuzinkowe, to można zobaczyć na stronie i u Beaty, i u mnie, ponieważ czasami nasz spacer to jest właśnie, jak Beata powiedziała, krążenie trochę jak elektron wokół jądra, no nie? Mamy coś jako jeden przysłowiowy obiekt i dookoła niego poruszamy się, znajdując historię tego obiektu, znajdując ludzi powiązanych z tym obiektem, znajdując jakieś ciekawe fakty, historyjki, nierzadko jakieś plotki na temat jakiegoś obiektu bądź jakiejś osoby, co gdzieś tam urozmaica ten spacer. No ale przede wszystkim mamy ogromną interakcję z grupą. Dlaczego? No z Beatą staramy się aktywizować naszych odbiorców poprzez pytanie, jak państwo pamiętają dany budynek, jak państwo pamiętają okolice, a jak państwo pamiętają, co tutaj było. I okazuje się, że ilu naszych odbiorców, ilu naszych odbiorców jest w różnych pokoleniach, tyle mamy różnych odpowiedzi, tak? Bardzo często pojawia się kwestia chociażby takiego elementu, jak ktoś mówi, bo ja tu pamiętam, moja mama pracowała i tu było coś tam, tak? A później, nie, bo to tam ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, to coś było, tak? I okazuje się, że zażarta dyskusja, na co ja z Matą mówię, dobra, to ustalmy fakty, to powiem państwu, co tu było na początku. No i my tam zaczynamy tą historię oczywiście opowiadać, po czym uczestnicy się wypowiadają, no i tak powstają nam, że tak powiem, ciekawe spacery.
21: No to super. No i też trzeba zaznaczyć, że to są takie spacery, gdzie jeśli ktoś szuka jakichś konkretnych dat, informacji z historii sztuki, architektury, to niekoniecznie się dowie, prawda?
22: Nie, właśnie troszeczkę odbiegamy od takiego standardowego odprowadzania, dlatego że kierujemy się jednak tym, żeby spacery były ciekawe. No i w tym momencie korzystamy z książek, gazet, przygotowujemy zdjęcia, natomiast opieramy to rzeczywiście na dużo takich ciekawostkach bardziej niż na datach, dlatego że my nie zapamiętujemy tych dat. My zapamiętujemy pewną historię człowieka, który się za tym obiektem kryje i w zasadzie na tym chcemy opierać nasze historie.
23: Co nie oznacza, że nie odwiedzamy bibliotek, bo nasze kochane panie w kilku miejscach już po prostu jak nas widzą, to pytają, którego Breslauera Zeitung będziemy przeglądać, czy to będzie rocznikowo, czy też jakoś przekrojowo, tak? Więc to jest na pewno jeden z takich elementów i trochę to, co Beata powiedziała, bardziej ta wiedza związana z leksykonem, zostawiamy ją po prostu innym ekspertom, którzy się specjalizują w takim zakresie, a my staramy się raczej podejść do tematu przekrojowo i tak całościowo, tak? Czyli to, co Beata powiedziała, nas interesuje, co stoi za obiektem i nie chodzi nam o kolejny obiekt, tylko raczej o człowieka, o historię ludzi, o to, co jest pasjonujące, no bo okazuje się, że nasze miasto nie jest w pełni odkryte, tak? Nie jest w pełni odkryte i to chyba widać właśnie, ja tak będę zachęcał też odbiorców do tego, żeby pozerkali na te nasze strony. Beata ma bardzo często jakiś mały wycinek, jakiś kawałek obiektu bądź postaci. Okazuje się, że ona nie jest znana. Przyznam, że zaczęło się od profesora Gutmana, tak? Twórcy Paralimpiady, tak? Który mieszkał we Wrocławiu, który tutaj wiele lat był osobą odpowiedzialną za prowadzenie szpitala. Przy czym osoba ta średnio gdzieś tam miała responsywność i odbiorczość, jeżeli chodzi o nas, ponieważ nie jest na czołówkach gazet, tak? Więc od tego się gdzieś tam zaczęło. Bywa tak, że nie wiem, w komentarz jednego z obserwatorów był, a gdzież tam ta wystawa w 1904 roku rzemiosł była na Powstańców Śląskich, konkretnie pan chce wiedzieć, więc zapraszamy wówczas na spacer, bo to powoduje, że ludzie, okazuje się, widzą dzisiaj obiekt nowoczesny, a 100 lat temu tam miejsce miało zupełnie inne wydarzenie, inni ludzie tam przyjeżdżali, inne osoby tam mieszkały. No nasze miasto jest tak naprawdę nasze dopiero do 80 lat, tak? Więc to też jest kwestia, która dywersyfikuje i zmienia nam ten pogląd, więc to, co Beata mówi, nasze spacery na pewno nie są leksykonem, tak? Są raczej odkrywaniem, doświadczaniem, no i też takim ruchem, tak? No bo jednak poruszamy się, przechodzimy, więc są dopasowane do tych, którzy wolą mniejszy dystans, a więcej obiektów, są dopasowane do tego, że ktoś woli więcej obiektów, ale krótszy dystans, ale też dla takich odważnych mamy spacery wyjazdowe do innych miast na terenie Śląska, gdzie mocno staramy się tę kulturę i historię Śląska pokazywać w aspekcie właśnie powiązań z Wrocławiem, co jest najdziwniejsze, typu Gerlitz, Gorzelec, Legnica, Drezno i jak to właśnie koreluje, jak to łączy się z naszym cudownym Wrocławiem. Także to tak jeszcze uzupełniając tutaj nasze...
22: Bo my generalnie trochę tak jest, że łączymy nie tylko na naszych spacerach pokolenia, bo przychodzą bardzo różne osoby w różnym wieku i one zawsze znajdują coś dla siebie. Albo są to wspomnienia, albo jest to po prostu odkrywanie pewnej historii na nowo. Natomiast też staramy się łączyć te historie, bo my troszeczkę jesteśmy odcięci od 45 roku, więc próbujemy tak połapać te nitki tych osób, które tu były wcześniej, budynków, które były wcześniej, żeby przedstawić jakby, żeby zbudować pewną ciągłość tego miasta, bo my jesteśmy tacy troszeczkę czasami odcięci i wydaje nam się, że Wrocław to Wrocław, a to wcześniej to tak jakoś ginie nam w ogóle w pamięci, bo nawet nie do końca są książki na ten temat.
21: Plotki i ciekawostki o Wrocławiu, tego wszystkiego dowiecie się w trakcie tych wyjątkowych spacerów. Konkretnych wydarzeń szukajcie na przykład na Facebooku.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
21: We Wrocławiu nie brakuje różnego rodzaju teatrów, ale my teraz skupimy się na teatrze improwizowanym. Z czym to się je? Gdzie to można oglądać i czy jest popularne w naszym mieście? Posłuchajcie. Ania Bienias z grupy Improwizowane Poniedziałki jest dzisiaj z nami, bo chcemy porozmawiać o teatrze improwizowanym we Wrocławiu. Cześć, Aniu.
1: Hej, cześć.
21: Teatr improwizowany. Mówi to samo za siebie. Mamy przedstawienie, które w jakiś sposób jest improwizowane. W jak dużym stopniu o tym na pewno pogadamy, ale jeśli mamy naszym słuchaczom jakoś zobrazować, jak to wygląda, czym się różni teatr improwizowany od tego tradycyjnego, jak to w szczegółach wygląda?
1: Myślę, że taką pierwszą różnicą, jaką widzowie widzą, wchodząc do miejsca, gdzie odbywa się teatr improwizowany, teatr impro, jest to, że przeważnie nie ma dedykowanego budynku, więc nie ma teatru jako budynek, jest teatr jako grupa i te spektakle odbywają się przeważnie w pubach, w barach. Co za tym idzie? częściej na takim spektaklu impro można się czegoś napić. Jest, myślę, bardziej luźno, jest interaktywnie, bo aktorzy przed spektaklem bawią się i rozgrzewają publiczność jakich siebie, więc bardzo mocno działa to na złapaniu wspólnej energii, takiej interaktywności. Publiczność jest zachęcana do reakcji. Bywam w teatrze często i wiem, że czasami widzowie się krygują, nawet jeśli idą na komedię, śmiać się w głos czy komentować. Myślę, że na spektaklach improwizowanych jest to normą. Taką największą różnicą jest to, że przeważnie jak idziemy do teatru, to możemy przeczytać, o czym to będzie, czego się spodziewać. Jest to oparte na jakimś dramacie, który być może znamy. Idąc na spektakl impro, przeważnie nie mamy pojęcia, co się wydarzy. Możemy wiedzieć mniej więcej, jaka będzie tematyka. No, ale wszystko jest niespodzianką, zarówno dla publiczności, jak i dla aktorów.
21: Jak to wygląda czasowo? Czy macie jakieś określone ramy, że chcecie się zmieścić w tej swojej improwizacji, nie wiem, w godzinę, w 30 minut? Czy jest pełna dowolność? Wszystko zależy od tego, jak potoczy się ta historia.
1: Myślę, że to zależy od grupy i od formatu. Czyli powiedzmy takiego stylu, w którym tego dnia gra konkretna grupa. My, jako improwizowane poniedziałki, gramy przeważnie fabułę i informujemy naszą publiczność, że spektakl będzie trwał od godziny 20 do godziny 30, czyli taki zwykły spektakl w teatrze, bez przerwy. Są formaty, które trwają po 30-45 minut. Nam też zdarza się czasami coś takiego grać, wtedy informujemy, że jest przerwa w połowie. No i są bardzo, bardzo długie wieczory, które myślę, że zajmują nam 2 godziny, czasem więcej. Są to przeważnie zawody w improwizacji, my nazywamy to mistrzuniu impro. No i rzeczywiście to są takie najdłuższe, to są chyba najśmieszniejsze, najbardziej interaktywne wieczory, które bardzo lubimy. Nie gramy ich zbyt często, ale myślę, że zarówno my, jak i publiczność bardzo na nie oczekujemy.
21: No to powiedzmy w szczegółach, na czym to polega?
1: 12 zawodników, przeważnie od 8 do 10 improwizatorów. Mogą wziąć udział również osoby z publiczności, ale nie są do tego zmuszane. Zawsze pytamy, czy ktoś chce wystąpić z nami. Losujemy gry w 3 rundach. Losujemy osoby, z którymi gramy. No i chyba bardziej niż w jakichkolwiek spektaklach zupełnie nie wiemy, co się wydarzy, bo nie wiemy, z kim zagramy, nie wiemy, w co zagramy, ani jaką inspirację dostaniemy od publiczności. Więc są to na przykład krótkie gry typu filmowo, że 3 osoby grają scenkę i prowadzący krzyczy zmianę gatunku i nagle z horroru musi się to zmienić w romans albo w Bollywood, więc jest to zupełnym zaskoczeniem. Jest gra To brzmi jak tytuł piosenki, gdzie 2 aktorów gra w grę i w każdym momencie partner może odpowiedzieć na kwestię drugiego: to brzmi jak tytuł piosenki. I wtedy partner musi zaśpiewać piosenkę inspirowaną swoją ostatnią kwestią, więc dużo interaktywności, dużo zaskakiwania siebie. No i myślę, że zabawę i takiej wolności.
21: A jak mieszkańcom Wrocławia podoba się ta forma komedii? Czy wasze spektakle, czy spektakle innych grup są popularne? Jak to obserwujesz?
1: Myślę, że coraz bardziej. Przed pandemią mieliśmy pełne sale. Nasza sala, w której gramy, mieści maksymalnie 100 osób, więc spektakle przeważnie miały do 80, setki w zależności od typu i tematu. Bardzo duży spadek po pandemii, który powoli się odbudowuje i wracamy do tego poziomu sprzed 2020 roku. Widzimy też trend, że spektakle impro są bardziej popularne jesienią, zimą niż latem, kiedy jest ciepło i jednak pogoda nakłania, żeby wyjść raczej na dwór. Ale też po ilości grup we Wrocławiu myślę, że to zainteresowanie wzrasta, zarówno jeśli chodzi o budowanie umiejętności, bo jest we Wrocławiu Akademia Improwizacji, której trenerem jest jeden z naszych członków, Iwo Wieczorek. Ale też są osoby, które po prostu chcą przyjść i popatrzeć i myślę, że nie chcę strzelać, ale w okolicach 10 grup impro, może więcej we Wrocławiu czynnie działających jest.
21: a każda z tych grup gra z reguły w innym miejscu, więc macie gdzie oglądać teatr improwizowany we Wrocławiu. A na publiczności zarówno młodzież, dorośli, jak i seniorzy, więc nie będziecie czuli się rodzynkami. I to tyle, jeśli chodzi o teatr improwizowany w naszym mieście. Dawid Filipowski, do następnego.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Obie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin, przeżywają teraz oblężenie. To przypomnę, Baba Beaty Śniechowskiej i Most Łukasza Budzika.
7: Ja już jestem w branży 20 lat. Wydaje mi się, że już nie tylko te reklamy, nie tylko ta Grand Prix, ale jeszcze po drodze było parę kamieni milowych, które dokonaliśmy. Jest to jakaś droga, którą obrałem, więc bardzo się cieszę, że mam ludzi, z którymi mogę grać dalej na tym boisku i w tą grę, w którą gramy, bo mam przy sobie chociażby Alicję czy Diego, którzy są ze mną już od ponad 6-7 lat, z Alicją to będzie ponad 10, nie? Więc jakby warto mieć przy sobie ludzi zaufanych i którzy wykonują razem ze mną swoją wizję. No i cały czas do pracy. Nie?
3: Jak wyglądała ta droga do gwiazdki? Znamy to z filmów, że tak ktoś tajniacko przychodzi. Jak to było?
7: Tak, to nie jest filmowe zagranie, oni się nigdy nie przedstawiają, nigdy nie wiemy tak, kto jest inspektorem, kto nie jest. Mam oczywiście swoje podejrzenia, my ich typujemy, ale to jest taka zabawa w kotka i myszkę, więc o wiele łatwiej jest być takim samym, taką samą obsługą dla każdego gościa, wtedy jest o wiele łatwiej. Jeżeli będziemy mieli ten sam poziom dla każdego, to będzie wszystkim nam gra łatwiej, a gościom będzie się na pewno przyjemniej, że nie ma żadnych osób wyżej niż oni. Ja zawsze miałem trzy marzenia, zostać piłkarzem, kucharzem i pilotem samolotów i dalej to jakby kontynuuję. Może już nie gram w piłkę na takim poziomie, jak na jakim kiedyś grałem, ale dalej gotuję. Osiągnięcie gwiazdki tak jest dla mnie dużym, nie chcę powiedzieć, zaskoczeniem. Jest to lata pracy, na które go poświęciłem. Nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych i nigdy nie ukrywałem tego, że to jest dopiero początek i że to jeszcze są dwie, są jeszcze trzy, jest jeszcze po drodze dużo pracy, więc dalej idziemy po swoje wyżej. Ja zawsze mówiłem, że fajnie się dobywa się tą pierwszą, a teraz będzie stres o to, żeby jej nie stracić i tutaj będziemy musieli potwierdzać na każdym kroku swoją wartość i to, że nie dostaliśmy jej za darmo. Więc tak, no, będzie to coraz więcej pracy, ale tak to jest w tym zawodzie, że na konkursach kulinarnych najczęściej dostajemy wynagrodę pracę u kogoś, żeby kogoś podglądać, więc często ta praca się, ten etos pracy się przewija i to jest, będzie tak samo, więc tak, dużo pracy, ale nie jest to odpowiedzialność, ale widzieliśmy, z czym się piszemy. Tak, z czym to się będzie jadło. O, zapewniliśmy restaurację, podano na chwilę system rezerwacyjny. Jeżeli chcecie u nas jeść, to musicie zacząć szybciej to planować, bo zaczęło się.
3: Czy wiadomo, co urzekło jury, że udało się zdobyć tą gwiazdkę?
7: Znaczy, z tego, co słyszałem jedynie ze sceny, to pewnie Państwo też słyszeli, że moja ogromna pasja, poświęcenie i energia, którą podobno przekazuję do dań. Fajnie, że tak jest, ponieważ jak znacie mnie trochę, jestem energiczny i zawsze staram się taki być. I jeżeli przekazuję to w daniach, to tym lepiej, że dalej ta wizja jest od początku do końca i ten wizerunek szefa na talerzu jest bardzo ważny podobno według kryteriów Michelin, więc fajnie.
3: Tyle Łukasz Budzik z restauracji Most. Gwiazdkę dostała też restauracja Baba z szefową kuchni Beatą Śniechowską.
24: Moim motorem nigdy nie była gwiazdka. Ja nie pracuję, żeby mieć jakieś nagrody, tylko ja rzeczywiście serio zmieniłam zawód i zaczęłam gotować. Dla jednych późno, dla innych wcześnie, nie mi to oceniać, ale zaczęłam gotować z potrzeby serca, z potrzeby wyrażania się i ja zawsze chciałam karmić gości, gotować, rzeczywiście uczestniczyć w procesie gotowania i myślę, że otwiera się restauracje, żeby się dzielić tą filozofią, otwiera się dla ludzi i dla jakości, a nie dla gwiazdek. Wydaje mi się, że to jest bardzo złudna droga. Chociaż wiem, że wielu się udaje pięknie odrobić lekcje i sfokusować głównie na gwiazdce, ale to musi być bardzo obciążające. Ja tak nie chcę żyć. Warto być przy sobie i jak coś nie koresponduje z nami, to ja nie mówię o gastronomii, ale wydaje mi się, że warto sobie ufać w życiu i podążać swoją drogą. Rzeczywiście skończyłam doktorat, świetnie sobie tam radziłam i było to wspaniale się kariera rozwijała, ale gdzieś tam czułam, że to nie mój świat, aczkolwiek skończyłam doktorat na Politechnice Wrocławskiej z wymiany ciepła, efekty Maillarda, straty ciepła na przesyle. To jest wszystko, w kuchni też jest dużo fizyki i chemii i wymiany ciepła, więc to nie są rzeczy, które gdzieś tam zostały zaprzepaszczone, tylko mnie wzmocniły od strony naukowej. Czasami spojrzenie na proces gotowania jest bardzo, bardzo przydatny. Fajnie nie tylko czuć, ale wiedzieć też, dlaczego na przykład mięso się karmelizuje.
3: Restauracja Baba już w zeszłym roku została uhonorowana przez inspektorów Michelin, ale w kategorii Bib Gourmand. Teraz awansowała i zdobyła gwiazdkę. No i to od razu dodaje restauracji popularności.
24: Baba to bistro, to modern bistro. Ja byłam bardzo dumna z Biba i uważam, że to przepiękna nagroda. Ta nagroda jest naprawdę, jest żywa, energetyczna. Ja sama jak podróżuję po świecie, bardzo często chodzę do Bibów. One są wspaniałe, są pełne energii, pełne luzu, doskonałego jedzenia, świetnego smaku. To jest dla mnie duża ciekawostka, bo jest mało sytuacji na świecie, że ktoś przechodzi z Biba na gwiazdkę jeszcze w rok, więc nie wiem, co tu się wydarzyło, trzeba zapytać inspektorów, ale jestem przeszczęśliwa i dumna, że nasza kuchnia wyszła poza te ramy i została tak pięknie odznaczona. Ale Bib to piękna nagroda i gratuluję wszystkim, którzy są w tej kategorii. Trochę rzeczywiście ja czuję dużą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ale tak jak mówię, my musimy robić swoje, bo zwariujemy, jak będziemy podążać za nagrodami. Ja bym chciała się nacieszyć moją babą, chciałabym pokazać gościom, którzy pierwszy raz są w Babie, za co dostaliśmy nagrodę, jacy jesteśmy i nie planuję na ten moment żadnych rewolucji, bo baba ma zostać babą, młoda ma zostać młodą. Zawsze wyciągamy jakieś tam konsekwencje, znaczy zawsze wyciągamy jakieś wnioski, co można zrobić lepiej, bo tacy jesteśmy. Zwariowani na punkcie jakości, ale to jest metoda takich małych kroczków. Codziennie podnieść jakość o 1 mm. To proszę do nas wpaść później po pół roku. Wtedy te milimetry robią piękny dystans. Gastronomia, moja droga nie jest, żeby... Ja jestem z Masterchefa, jestem z konkursu. Ja nie po to poszłam do tak trudnej, ciężkiej pracy, żeby wpadać w kolejne pułapki i zastanawiać się, czy dzisiaj jedna, czy dwie. Ja nie jestem już z pierwszej łapanki. Ja naprawdę kocham gotować. Zapraszam moich gości do mojego świata i to chcę przekazać. To jest niezwykłe, że jak jesteśmy przy sobie, robimy nie pod regulamin, nie pod kogoś, to one przychodzą, te nagrody przyjdą. Tylko trzeba wierzyć. Cały zespół musi w to wierzyć i podążać tą drogą. I będzie naprawdę dla każdego czymś innym jest gwiazdka. Aczkolwiek jest to spełnienie marzeń. Tylko nie chciałabym, żeby to był główny cel i wyznacznik w moim życiu. Baba zawsze była oblegana, bo jest bardzo małym kameralnym miejscem i to był sukces nasz od początku, a systemy padły. Systemy padły po 10 minutach, ale już zostały odbudowane. Więc no, jest to ogromny sukces. Ewidentnie. To nie można powiedzieć. Michelin to jest taki boost dla miejsca. Naprawdę. Już w zeszłym roku po Bibie widzieliśmy, jakie to jest niesamowite wyróżnienie.
3: Łącznie w tegorocznym zestawieniu Michelin znalazło się 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska.
5: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji naszej, właścicieli. Ta pasja jest przekuwana później na pracowników, a konsekwencji dalej na gości. Powiem jeszcze, czym jest dla mnie serwis. Serwis to atmosfera, którą tworzymy od pierwszego dzień dobry, aż do pożegnania gościa. Serwis to też sztuka uważności, dbałość o szczegóły, przewidywanie potrzeb gości i sprawienie, że poczują się wyjątkowo. Część gości oczywiście wyraża swoje potrzeby, wprost, pewnie siebie, ale jest wiele gości, którzy nie wiedzą, co chcą. Czują się niepewnie, oczekują pomocy, nie zawsze nawet się o to spytają. I dobry kelner wyczuje to. Wyczuje i takiej osobie pomoże, ugości ją, aby właśnie poczuła się wyjątkowo.
3: Jak to jest? Czy Państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
5: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem, szokiem. To było może widać, że ktoś oglądał galę, że byliśmy bardzo zaskoczeni. Tak, ale jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję przewodnikowi i wszystkim innym ludziom zaangażowanym.
3: Jak pan sądzi, co to może oznaczać dla restauracji?
5: Tak, powiem szczerze, jestem dumny z tego, że restauracja ze Sztabu Zdroju może być w tak zaszczytnym gronie i pokazać, że wielka gościnność nie musi pochodzić z wielkiego miasta, ale z ludzi i pasji. Więc myślę, że taka nagroda, czy nawet rekomendacja, obecność przewodnika Michelin mocno podkreśli naszą wartość na kulinarnej mapie Polski i będziemy się mogli rozwijać. Robić to, co kochamy.
3: No właśnie, czy wyróżnienia Michelin przyciągną do Wrocławia i na Dolny Śląsk więcej turystów?
8: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno to wszystko jest w porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
3: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
8: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które poszukują, które uprawiają turystykę kulinarną.
3: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
8: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
3: To jeszcze dodam, że gwiazdki Michelin restauracje zdobywają na rok. Po tym czasie inspektorzy Michelin mogą im je odebrać.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Obecne życie pędzi bardzo szybko i mamy coraz mniej czasu, żeby się zatrzymać i zrobić coś dla siebie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i dziś będę Was zachęcał do tego, żeby właśnie się zatrzymać i zrobić coś fajnego dla siebie. We Wrocławiu takich miejsc i takich aktywności nie brakuje i za chwilę dowody na to.
4: Co słychać we Wrocławiu?
3: Na początek centra aktywności lokalnej, których we Wrocławiu mamy sporo, działają cały rok, a dla przykładu posłuchajcie, co dzieje się w takim calu na Hubach.
5: Dzień dobry, Teresa Malik. Jestem menedżerką calu, czyli Centrum Aktywności Lokalnej na Hubach, Widna 17.
3: Właśnie, we Wrocławiu mamy sporo takich miejsc na wrocławskich osiedlach. Centra Aktywności Lokalnej. Co w takim miejscu można robić? Kto w ogóle może przyjść do takiego miejsca?
5: Przyjść może każdy, tak po prostu zajrzeć, bo my mamy otwarte drzwi i w godzinach otwarcia calu przychodzą dzieci, młodzież zagląda, czasem nas prosi ktoś, żeby otworzyć w sobotę czy w niedzielę, bo coś się tam dzieje ważnego dla rodziny, albo na przykład młoda para chce poćwiczyć taniec weselny, tak? Czy młodzież ma do poćwiczenia jakiś układ, bowiem są dni szkoły. Więc my jesteśmy bardzo otwarci i tak też zapraszamy. Każdy z osiedla, kto ma fajną propozycję, może przyjść do nas i możemy wspólnie tę inicjatywę zrobić, tak? Przeprowadzić ją tutaj w przestrzeni albo wewnątrz, albo na zewnątrz, bo jest gdzie, prawda? Mamy tutaj bardzo fajny taki czas na aktywności. W środku dzieje się dużo, bowiem postawiliśmy zaraz na samym początku, żeby było to też stabilne miejsce. Stabilne miejsce dla tych, którzy lubią tańczyć, lubią rzemiosła artystyczne, lubią śpiewać, lubią spotykać się, na przykład przy grach planszowych. I ludzie sobie przychodzą, grają, mają przestrzeń. Tutaj przychodzą też osoby, które prowadzą Wrocław na języku, więc mają tutaj blisko, mogą sobie przyjść i normalnie przeprowadzić swoje zajęcia, tak? W soboty i w niedzielę często się odbywają takie mini plenery, mini pikniki, a też współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, innymi fundacjami, co też owocuje taką fajną wzajemną pomocą, wspieraniem się. Na przykład Centrum Aktywności na Tarnogaju mamy tutaj już nie jeden raz pyszną watę cukrową. Centaurus tutaj zainicjował i razem z nim zrobiliśmy wielki piknik dla zwierząt. Graliśmy dla zwierząt i już weszliśmy w ten cykl i będziemy po prostu to kontynuować, tak? Mamy dużą przestrzeń do tańca, więc są też oprócz gimnastyki, tam ze 20 osób, 18-20 osób mieści się w jednej grupie, to robimy kawiarenki i propagujemy podczas tych kawiarenek miły, sympatyczny czas do spędzenia w wolnej chwili, a także talenty nasze hubowe i innych, którzy się tam, prawda, artyści do nas zgłoszą. Więc było już kilka takich bardzo pięknych występów. Mamy też potańcówki osiedlowe, czyli dużo takich aktywności. Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. Jeżeli komuś przyjdzie jakiś fajny pomysł do głowy, czemu nie? Staramy się wspólnie zrealizować. Nawiązaliśmy niedawno kontakt z Koala Sport i będziemy mieć półkolonię. Są ludzie, którzy mają naprawdę sporo lat i śpiewają i mają tę pasję, tak jak tutaj cechowianie, tak jak amazonki. Efekty daje to, że zapraszamy do calu na rozmowy mniej więcej tam raz, dwa razy w semestrze, w zasadzie raz na kwartał, o tak można powiedzieć, te podmioty, które tutaj działają, a więc bibliotekę, a więc mały biznes, bibliotekę filia numer 4, przedszkole jedno, drugie, szkoły podstawowe i tak pomalutku, no nie narzucając żadnego programu, jednakże proponując, jesteśmy otwarci i oni też, także zapraszają nas też do siebie.
3: Zdecydowanie.

0: sporo się dzieje, z tego co pani mówi. A jakie były kulisy powstania tego calu? Trudno go było tutaj uruchomić?
1: Powiem z ogromną satysfakcją, że nie było trudno, dlatego że fundacja, myślę, czuję jestem, która jest operatorem calu na Chubach Widna 17, tu właśnie ze spółdzielnią współpracowała już wiele lat, od 2017 roku, więc spółdzielnia już znała nas, wiedziała, że my mamy ciekawy program, że umiemy współpracować i podpisaliśmy partnerstwo. Jak już było partnerstwo, to udaliśmy się z pismem do urzędu miasta i z propozycją, żeby utworzyć tu na Chubach właśnie Centrum Aktywności Lokalnej, bowiem proszę sobie wyobrazić, że 18-tysięczne osiedle nie miało nic, ani domu kultury, ani żadnej świetlicy, nic takiego, co by mogło po prostu dać mieszkańcom możliwość bycia ze sobą albo dla siebie, albo jedno i drugie. I na przykład klubik małych mam, małych dzieci się tutaj zawiązał i co wtorki się spotykają mamy, które mają dzieci do roku, tak do dwóch lat i to było tak potrzebne, więc to jest ogromna satysfakcja dla nas i radość, bo mamy przyszły, czy my możemy się tu spotkać, czy możemy zaprosić kogoś ze specjalistów, bo nam jest, no, ktoś ma problem, komuś jest ciężko, prawda, w tym trudnym okresie bycia mamą, szczególnie kiedy jest się samemu tutaj, mężowie, partnerzy idą do pracy, no i mamy zostają same. Także i pomoc psychologiczną mieliśmy i poza tym jesteśmy otwarci na współpracę i udostępnianie calu. Na przykład chór senioralny Operetki Wrocławskiej tutaj ma cotygodniowe próby, więc się nasłuchaliśmy przepięknych głosów, cudownego repertuaru i do nas wracają też na kilka jeszcze takich prób. Tańczyliśmy country, bowiem tutaj kolega też realizował swój projekt Taniec Country. Była młodzież, która tutaj był punkt wsparcia dla młodzieży, też z innym podmiotem, prawda, i był psycholog i reedukator. No, wspaniale po prostu było. Młodzież się świetnie tu znajdowała, dlatego że mamy przestrzeń piękną na górze, więc można, prawda, być. Tutaj są ludzie też, którzy przychodzą, żeby posłuchać o zdrowiu, wymienić swoje doświadczenia. Były taki cykl Dobre Chwile i przychodziły kobiety i przychodziła młodzież. Prowadzimy taką raczkującą na razie, ale coraz lepiej nam idzie, taką profilaktykę uzależnień też, bo to jest bardzo istotne, bo to uzależnienia dzisiaj są, prawda, bardzo głębokie i wszechstronne niestety, tak? Ostatnio z młodzieżą rozmawialiśmy na temat uzależnień od cukru, od tak zwanego śmieciowego jedzenia, od tych napojów, które pod tytułem woda mineralna, truskawkowa, nigdy nie miała nic wspólnego z truskawkami, tak? Także młodzież, tutaj astronomiczne spotkania były wewnątrz z wykładem, na zewnątrz mieliśmy obserwacje, więc dużo ciekawych propozycji jest.
0: Pani Teresa Malik wymieniła tyle zajęć, tyle aktywności, że naprawdę dużo to mało powiedziane.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
0: A teraz propozycja dla tych, którzy lubią sztukę, lubią ją oglądać, o niej rozmawiać, ją kontemplować, bo w taki sposób można właśnie jej doświadczać w nowej galerii we Wrocławiu. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Patti Dubiel z Versus Studio and Gallery, ale możecie też ją znać z galerii Versus na wrocławskich Jatkach. Cześć.
3: Cześć.
0: Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym nowym dziecku, które funkcjonuje na terenie Wrocławia, twoim nowym dziecku, czyli Versus Studio and Gallery. Ono się przeniosło z Grodźca do Wrocławia. Witamy w stolicy regionu i pytamy, co tam można zobaczyć, po co tam zaglądać?
3: Przede wszystkim do galerii zawsze warto zaglądać, dlatego że są to miejsca inspirujące, powodujące, że nasza głowa, nasz mózg, nasza percepcja zaczyna inaczej pracować. Poza tym są to miejsca, które wzbogacają i moim zdaniem wręcz trzeba wchodzić, oglądać, rozmawiać. To jest jakby podstawowe zadanie galerii sztuki i miejsca kulturalnego, gdzie są zarówno prace artystów, jak i można się spotkać też z samym artystą, bądź przeżyć jakieś inne wydarzenie związane z kulturą, sztuką, muzyką, książką, poezją, czymś wizualnym. Więc jest to szeroko pojęte spektrum takich doznań intelektualno-kulturalno-artystycznych.
0: Okej, ale co konkretnie możemy tam oglądać?
3: Versus Studio and Art Gallery ma przestrzeń podzieloną na takie trzy sektory. Pierwsza sala jest salą troszeczkę autorską, dlatego że w naszej galerii na Jatkach, która jest niewielkich rozmiarów, niestety nie jestem w stanie wyeksponować swoich największych prac z racji na to, że one wymagają jednak jakiejś przestrzeni, otoczenia, które nie jest zakłócone przez natłok innych przedmiotów, obiektów. Więc będzie to sala związana z moją sztuką, ale też gdzieniegdzie będą wtręty innych artystów. Druga sala, największa, to jest sala z ekspozycją stałą i tu jest taka ciekawostka, ponieważ pokazujemy tam i będziemy też pokazywali w najbliższej przyszłości prace artystów, których we Wrocławiu nie ma. Nie są pokazywani w żadnym miejscu. Natomiast my z racji swoich kontaktów, moich kontaktów, które gdzieś tam przez lata wypracowałam, mamy możliwość współpracy z osobami, które w zasadzie można zobaczyć bardziej za granicą. Żyją w Polsce, pracują w Polsce, natomiast swoje prace pokazują głównie za granicą, a tutaj będzie możliwość obejrzenia, zakupu tej pracy właśnie w tej galerii na ulicy Podwale i to będzie ekspozycja w największej sali, która się tam znajduje. I trzecia sala dedykowana na wydarzenia czasowe, głównie wernisaże, eventy, spotkania z artystami. I tutaj jest takie założenie, żeby w tym miejscu mogli pokazywać się też ludzie, którzy są bardzo młodzi, albo studiują jeszcze, albo są dopiero po studiach, a mają fajne rzeczy, robią fajne rzeczy, są ciekawi świata i chcą też dzielić się z tym światem swoją sztuką, swoją pracą kreatywną. A sama wiem z doświadczenia, że zaraz po studiach naprawdę nie jest łatwo się pokazać i zrobić fajną wystawę, więc w dużej mierze będzie to sala poświęcona właśnie na tego rodzaju wydarzenia, na pracę z młodymi ludźmi, którzy są niezwykle kreatywni, to wiem, bo obserwuję kilka takich postaci teraz nawet i chcemy w ten sposób im pomóc, pokazując w fajnej, ciekawej przestrzeni ich rzeczy i też promując ich i wypuszczając dalej na szerokie wody.
0: Czyli mamy fajne, nowe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia dla młodych i nie tylko. Co tam możemy oglądać? Czy to są rzeczy podobne, które znajdziemy na Jatkach?
3: Jatki to jest miejsce turystyczne, miejsce odwiedzane przez zarówno wrocławian, jak i zawsze odwiedzany. To jest obowiązkowy punkt programu praktycznie każdej wycieczki, każdego turysty, który przyjeżdża do Wrocławia. Więc Jatki mają taką formułę bardziej turystyczną, z racji tego też, że jest to mała galeria, mamy tam dużo mniejsze obiekty, takie, które jest łatwo schować do walizki, przewieźć. I to się sprawdza, to jest fajne, to też powoduje, że ludzie do nas przychodzą, ale też wracają bardzo często, nawet jeżeli są z drugiego krańca świata, to będąc z powrotem gdzieś tam we Wrocławiu, zawsze nas odwiedzają, przychodzą, przywitać się nawet. Jatkom brakowało przestrzeni, którą dysponujemy teraz w nowej galerii. Brakowało zaplecza, które pozwoliłoby na organizowanie większych eventów, lepszych wystaw i potraktowania każdego artysty i każdego wydarzenia bardziej kompleksowo i bardziej profesjonalnie.
0: Można powiedzieć, że Versus Studio and Art Gallery jest świetnym rozwinięciem działalności galerii Versus na wrocławskich Jatkach, z tym, że w większych formatach, ale też tam znajdziecie szkło, jest dużo koloru i z pewnością dobrej atmosfery. A gdzie to? Przy ulicy Podwale, naprzeciwko Kładki Świętego Antoniego. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. No i kończymy już temat galerii. Dawid Filipowski, kłaniam się nisko. Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: O reklamie.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. U nas ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują we Wrocławiu wyrobić dowód osobisty. Jedno z miejskich centrów obsługi mieszkańca przechodzi remont, co nie znaczy, że nie da się tam tych spraw załatwić, ale może być mniej komfortowo.
11: Korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają.
10: Szczegóły wkrótce, bo najpierw o tym, czym we Wrocławiu oddychamy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, smog pochodzący ze spalin samochodowych jest teraz gorszym zagrożeniem w naszym mieście niż smog związany z paleniem w piecach czy kominkach zimą.
12: Tego zimowego smogu nie widać. Krzysztof Smoliński, Dolnośląski Alarm Smogowy. Tu umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane dotyczące dwutlenku azotu. Ten dwutlenek azotu jest toksyczny. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapę. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, mamy w tej chwili ze sobą też raport przygotowany. Według naszego badania na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
13: Joanna Szczygielska-Żółtańska, Rodzice dla Klimatu. Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. I teraz, żeby to było jasne, jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować, dlatego my apelujemy w dalszym ciągu i niezmiennie od lat, żebyśmy ograniczali ruch samochodowy. Władze miasta mają na to różne sposoby i nie mówię tutaj wyłącznie o strefie czystego transportu, bo absolutnie nie jest to jedyny sposób. To jest, sposoby są naprawdę liczne, możemy o tym rozmawiać, tylko chcielibyśmy z tym miastem o tym rozmawiać, a nie chować głowę w piasek, kiedy miasto mówi, że powietrze w naszym mieście jest wspaniałe, a w strategii rozwoju na 2050 rok o tlenkach azotu w ogóle nie ma mowy. Także w takim mieście chwilowo żyjemy.
14: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy. No generalnie problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 7 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy, a teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą, idąc na przykład do szkoły, czy czekając na tramwaj, na przystanku.
12: Te miejsca, w którym badaliśmy jakość powietrza i mamy przekroczone obecne normy, to jest 20 punktów, gdybyśmy mieli znakować według nowej normy, byśmy mieli 47, więc to jest bardzo poważna sprawa, bo to nie tylko chodzi o te normy, tylko tak naprawdę chodzi o nasze życie i zdrowie, bo według wyliczeń, które przygotowaliśmy na podstawie tych zanieczyszczeń, około 500 osób przedwcześnie umiera we Wrocławiu co roku w związku z zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu i to jest w tej chwili wygląda nawet, że poważniejsza sprawa niż zanieczyszczenie zimowe, bo jeśli chodzi o zanieczyszczenie zimowe, ta jakość powietrza poprawiła się. Szacuje się, że nawet ilość przedwczesnych zgonów zmalała w ciągu 10 lat z 14 do 4%, a przedwczesne zgony związane z dwutlenkiem azotu mamy 6%. Czyli z badań wynika, że to jest w tej chwili nawet poważniejszy problem. Uwaga, niewidoczny, niewyczuwalny, bo my tlenku azotu nie jesteśmy w stanie wyczuć.
15: Małgorzata Słowińska, Rodzice dla Klimatu.
16: Gdzie myśmy mierzyli te punkty? To są takie miejsca, gdzie są rozlokowane na przykład przystanki tramwajowe. To są wszystko takie miejsca, gdzie są normalnie, tak jak w naszym mieście wszędzie, ścieżki rowerowe, czyli jeżeli na przykład rowerzyści przejeżdżają codziennie rano, poruszają się w tym smogu spalinowym, no to automatycznie zaciągają dużo więcej tego powietrza i dużo bardziej są narażeni na te szkodliwe skutki wciągania spalin samochodowych i niszczenia sobie płuc tlenkami azotu. Także i każda osoba, która korzysta u nas też z przystanków, które są rozlokowane, tak jak tutaj, jak się obrócimy na Świdnickiej pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
17: Wyjaśnijmy, jaka jest korelacja, jeśli chodzi o spaliny samochodowe, właśnie tego zanieczyszczenia powietrza z pogodą.
12: Nie ma takiego zjawiska w przypadku pyłu zawieszonego, czyli tego smogu zimowego, że mamy koncentrację w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym. NO2 występuje tak naprawdę przez cały rok, a stężenie NO2 maleje w momencie, kiedy mamy wiatr, ale oczywiście przede wszystkim maleje też wtedy, kiedy mamy mniej samochodów. Mamy też ataki smogu ozonowego. Był komunikat parę dni temu we Wrocławiu, że mamy stężenia ozonu wysokie. Stan alarmowy nawet był ogłoszony. Ten ozon też się bierze z komunikacji, to znaczy tym prekursorem powstawania ozonu, który tu jest negatywny i też podrażnia choroby sercowo-naczyniowe, astma i tak dalej, to ten ozon się bierze właśnie też z transportu, bo się syntetyzuje. Akurat ozonu mamy więcej wtedy, kiedy pogoda jest bezwieczna, ale świeci też słońce. Wtedy on się syntetyzuje, więc te dwa groźne gazy, które są niewyczuwalne specjalnie naszym powonieniem, powstają wtedy, kiedy mamy komunikację, a nie wtedy, kiedy mamy zimno. Więc dlatego te nasze badania, nie ma znaczenia, czy byśmy je robili w lutym, w marcu, byśmy je zrobili w lipcu, w sierpniu, to byłoby podobnie, wszystko zależy od samochodów i ilości gazu. Natomiast jak patrzymy na stężenia te roczne, to faktycznie we Wrocławiu jest tak, że w momencie, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, samochodów jest mniej, to faktycznie stężenia są niższe.
14: To też bardzo ważną kwestię poruszył Krzysztof, jeżeli chodzi o samą strefę czystego transportu wcześniej. Generalnie jest to rozwiązanie punktowe, ono dotyczy tylko i wyłącznie miast, a nie przestrzeni poza miast. Dlaczego? Ponieważ tu jest dużo samochodów, gęsta zabudowa i jeżeli nie ma jakiegoś wybitnie silnego wiatru, te zanieczyszczenia się po prostu kondensują, tak? Te stężenia są coraz większe, mamy kaniony uliczne związane właśnie z tą gęstą zabudową, więc to rozwiązanie ma dotyczyć tylko i wyłącznie miast, tylko i wyłącznie ze względu na to, że poprawia zdrowie ludzi.
10: Co na pytania o wprowadzenie strefy czystego transportu odpowiadają wrocławscy urzędnicy?
18: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
19: Na ten moment miasto Wrocław nie planuje uruchomienia strefy czystego transportu, ponieważ nie ma do tego podstaw środowiskowych ani akceptacji społecznej, co pokazały przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę 2-krotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
10: A my teraz temat zmieniamy. Zgodnie z obietnicą, będzie o remoncie jednego z urzędów miasta we Wrocławiu i o tym, co to dla nas oznacza.
11: Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Zapolskiej. Mikołaj Czerwiński, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ja tylko przypomnę, że do tej pory udało nam się wyremontować już salę S1 i salę S2, gdzie wydajemy prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne. Teraz przyszedł czas na salę numer S3, gdzie do tej pory mieszkańcy mogli załatwiać sprawy związane z dowodami osobistymi, z PESEL-ami. Podobnie jak w tych poprzednich przypadkach, robimy to dlatego, żeby mieszkańcy mieli dostosowaną, nowoczesną przestrzeń do załatwiania swoich spraw urzędowych. W ramach remontu, który wystartował 1 czerwca, planujemy przede wszystkim poszerzenie tej przestrzeni dla mieszkańców o większą, wygodniejszą poczekalnię.
10: To mówimy o sali na parterze, tak?
11: Dokładnie tak, jest to sala na Gabrieli Zapolskiej po prawej stronie od tego głównego wejścia. Znajdzie się tam 13 stanowisk, ale także dodatkowy system informacyjny z komunikatami głosowymi oraz wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
10: 13 stanowisk to więcej niż do tej pory?
11: Tak, to więcej stanowisk. Chcemy implementować jak najwięcej tych stanowisk, aby mieszkańcy mogli załatwiać sprawy szybko i wygodnie. Co też ważne przy tego typu inwestycjach, korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają. W tych takich wyjątkowych sytuacjach sprawy związane z dowodami i meldunkami można załatwić na drugim piętrze budynku przy ulicy Gabrieli Zapolskiej.
10: Czyli jeśli nie na Zapolską, to gdzie iść konkretnie?
11: Chociażby do Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolii, czyli do naszego terenowego punktu Centrum Obsługi Mieszkańca. Tam, przypomnę, można załatwić sprawy także w sobotę, ale mamy Centra Obsługi Mieszkańca także na Placu Nowy Targ, na Kromera i tam te wszystkie sprawy również można załatwiać.
10: Jak to jest z rezerwacją miejsc z systemem internetowym? On teraz nie obejmuje tego urzędu przy Zapolskiej?
11: Tak, on teraz nie będzie obejmował urzędu przy Zapolskiej. Tak jak powiedziałem, te sprawy związane z numerami PESEL czy dowodami osobistymi w takim ograniczonym zakresie funkcjonują na drugim piętrze budynku przy Zapolskiej. Dlatego zachęcamy, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało się w tym czasie na korzystanie z innych centrów.
10: To już kolejny etap prac przy Zapolskiej, ostatni?
11: Jeszcze nie, przed nami jeszcze sala S4. No i tutaj te prace powinny zakończyć się w przyszłym roku, w 2027 roku. Wtedy oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
10: Sala S4, czyli?
11: Tam mieszkańcy mogą załatwiać m.in. sprawy związane chociażby z podatkami. Powstanie tam 17 nowoczesnych stanowisk. Wtedy po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
17: Tutaj w Urzędzie przy Zapolskiej jest pani, która informuje i wskazuje, gdzie pójść. To jest takie rozwiązanie na czas remontu?
11: Tak, zwłaszcza w tym początkowym etapie, kiedy mieszkańcy jeszcze nie do końca sprawdzili wszystkie informacje. Na miejscu jest obsługa, która wszystkich niezbędnych informacji udzieli, pokieruje w odpowiednie miejsca oraz przekaże wszystkie najważniejsze informacje.
10: A jak teraz się załatwia sprawy związane z dowodami osobistymi w Urzędzie przy ulicy Zapolskiej?
17: Pani czeka tu w kolejce?
20: Tak.
17: Teraz remont, takie warunki, jak pani ocenia właśnie tutaj obsługę i organizację? I...
20: Bardzo szybko i sprawnie.
17: Czas załatwienia sprawy to ile?
20: Ja dopiero przyszłam i zaraz wchodzę, więc bardzo szybko, nie wiem, 5 minut.
17: A pani po prostu przyszła bez zapisywania się?
20: Nie, ja przyszłam już odebrać dowód osobisty.
17: Łatwo było trafić tutaj na drugie piętro?
20: Tak, tam na dole stoi pani i mówi, gdzie trzeba się kierować.
17: Tak, tutaj w tym rozpoczętym remoncie sprawy się załatwia.
21: Sprawnie. Wyszliśmy do pierwszego pomieszczenia tam na dole. Jest opisane, jest pani, która kieruje. Wyszliśmy tu na górę, chwilę z żoną czekaliśmy, żona w tej chwili już załatwia sprawę.
10: Przypomnę jeszcze, remont sali, w której obsługiwane są sprawy związane z dowodami osobistymi, potrwa w urzędzie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej do końca listopada.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
23: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
24: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
25: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
26: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
10: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga, śmieciarka jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Struteńska, zapraszam do słuchania.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
10: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
27: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysł Gołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
28: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Eudaimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
29: Dorota Szadajko, Fundacja Eudaimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
10: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
29: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku, i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
30: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
10: Jakie wyzwania, jakie kwestie tu się pojawiły? Bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
30: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
27: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
10: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
27: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
10: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
2: Zmieniamy temat.
10: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
0: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga, śmieciarka jedzie.
10: Jesteś administratorem?
0: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
10: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
0: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tę statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo Śmieciarka Jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach, albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik. Nie?
10: Ale mówisz w liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
0: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
10: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo sprzed wiaty śmietnikowej.
0: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
10: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
0: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
10: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
0: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym seksshopie.
10: To była głośna sprawa.
0: Tak.
10: Też szybko poszło.
0: Moment.
10: A ty co masz ze śmieciarki?
0: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
10: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
1: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwitników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
10: A co jeszcze masz ze śmieciarki?
25: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, którego się nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe, są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
3: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
25: Także no, dużo, dużo rzeczy.
10: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
26: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że miałem zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu cztery rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić, i tak musiałbym go pojechać kupić. A tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty pomyślisz, taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
10: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
2: Zwiedzaj z nami Wrocław.
4: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemne z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
10: To nie zawsze było muzeum miejskie.
4: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona i to jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było muzeum archeologiczne, tu było muzeum etnograficzne.
10: A kiedy powstał ten budynek?
4: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku, jeszcze w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten jej barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
10: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
4: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to to, czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fryderycjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie oscenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. One praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki, Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny. Z oddali wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
10: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
4: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
10: Nie odważę się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany tak piętro po piętrze i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
4: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawy 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
10: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty.
10: Na to wszystko można dostać do 8,5 tysiąca złotych, a to w konkursie Dolnośląskie Małe Granty, o którym więcej za chwilę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i choć Dzień Dziecka już za nami, porozmawiamy wcześniej o placach zabaw i o pieniądzach na ich stworzenie czy rozbudowę.
12: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określał, że do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawców, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
10: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
12: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
10: A dostał je między innymi Wrocław.
13: Anna Gazda,
11: główny specjalista we wrocławskim zespole żłobków. Tak naprawdę zrobimy świetny plac zabaw w jednej z naszych placówek. Będzie to już bardzo wtedy komfortowe miejsce do zabawy dla dzieci. Bardzo bezpieczne, też spełniające wszystkie standardy, które przewidziało ministerstwo. W związku z czym myślę, że to będzie taki dobre miejsce do spędzania czasu przez dzieci.
10: A jaka to placówka i dlaczego ona?
11: Żłobek 15, dlatego że tam tak naprawdę decydując się na to, którą placówkę wesprzemy, czy zmodernizujemy, no ona wymagała największej uwagi, a więc trzeba było zdecydować, która placówka będzie pierwsza. Jeśli w przyszłych latach też będą takie nabory, możliwość pozyskiwania takich środków, to prawdopodobnie kolejne placówki też z tego skorzystają.
10: A żłobek numer 15, to jaka to jest część Wrocławia, jaka to jest ulica?
11: Na Stabłowicach. W żłobku jest 266 miejsc, więc taka maksymalna ilość dzieci może skorzystać z tego placu zabaw.
10: A jaka to jest kwota i co?
11: 300 tysięcy. Czyli tak jak przewidywało ministerstwo, z tego limitu będziemy korzystać.
10: To pokryje część kosztów czy całe?
11: To, co zaplanowaliśmy, powinno pokryć w całości.
10: Co Państwo zaplanowali na przykład?
11: Wymianę nawierzchni na taką, żeby była i biologicznie czynna, bo to też jeden z takich warunków. Nowe zabawki, budowa wzniesienia, nowe kąciki zabaw, różne takie strefy, gdzie dzieci będą mogły troszeczkę doświadczać różnych obszarów i zabaw tematycznych, i zabaw takich ruchowych, trochę ogrodnictwa takiej pracy w ziemi, także myślę, że
10: będzie ogródek.
11: No, taki mikro ogródek, pamiętajmy, że to wciąż dzieci takie do trzeciego roku życia, więc adekwatnie do ich wieku. Na pewno musimy zamknąć inwestycje do końca roku. Łącznie z certyfikatem bezpieczeństwa, także tak, na pewno wtedy. Dotychczas tak naprawdę w ramach budżetu, którym dysponuje jednostka, dokonywane są bieżące naprawy, jakieś wymiany sprzętów, tak żeby to bezpieczeństwo zachowywać, natomiast no, na pewno nie byłoby to kompleksowe.
10: Dużo jest tych żłobków w kolejce?
11: Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że mamy dwa bardzo nowe żłobki, jeden po gruntownej przebudowie, to tak naprawdę zostaje nam jeszcze 12-13 takich, które można by było zaplanować do takiej inwestycji.
10: A Państwo wskazali jeden, bo tak działa, rozumiem, program, tak? Że tylko można jeden?
11: Kwota tak naprawdę 300 tysięcy no, pozwoli nam zrobić taką inwestycję w jednym żłobku. Natomiast myślę sobie, że to też dobry taki argument, żeby zobaczyć, jak nam to pójdzie, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe. Tak, bo tutaj jesteśmy bardzo ograniczeni czasem. Ale to jest kwestia i przetargów, i różnych innych procedur, i też samego wykonania później inwestycji, więc taki dobry model, żeby sprawdzić też.
13: Tomasz Małbicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
10: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
13: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
10: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...
13: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
10: Tyle o rozdanych już pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku, a teraz o pieniądzach, które mogą trafić też do Was, jeśli wymyślicie coś fajnego i zgłosicie swój projekt do Dolnośląskich Małych Grantów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
14: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększona pula środków finansowych na ten rok. W ubiegłym roku była to kwota kilkuset tysięcy złotych. Na ten rok zabezpieczona w budżecie jest kwota 1 000 000 złotych, prawie dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Jest to odpowiedź na duże zainteresowanie, którym ten projekt się cieszył, na dużą ilość wniosków. Stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych. Ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku, zawsze ich było dużo, stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia.
15: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 000 000 złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
10: Co możemy zgłosić?
15: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc dla użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski. Bo takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, Miasto Wrocław i Jeleniogórski. Więc te regiony mogą składać. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcam.
10: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
15: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski, które z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną tę samą ilość projektów, jak pozostali.
14: W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
16: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
10: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie?
16: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, między innymi również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty. Wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, to będzie osoby prywatne, musi być lider tej grupy, no i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy, może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionowy Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
10: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
16: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty. Wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być dla projekty, które będą realizowane dla seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które będą potrzebne, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskiemałegranty.pl bez polskich znaków.
10: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
16: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie w poszczególnych miejscach, skąd te granty będą pochodziły, jeśli nie granty, tylko imprezy, które będą organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
10: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
16: Nie, myślę, że generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszyzna. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej tak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak jest było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
10: Daty już padły, ale warto powiedzieć o nich jeszcze raz. Swoje pomysły do dolnośląskich małych grantów można zgłaszać od 8 do 19 czerwca.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
18: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
19: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
7: To jest tydzień. Magazyn

0: tylko takie miejsce, które jest takim punktem miejskich imprez na przykład, ale też coś więcej, co tam się mieści.
1: Tak, no Plac Wolności ma inną funkcję i to nas też bardzo cieszy, bo takie multifunkcjonalne obiekty i wykorzystanie tutaj akurat parkingu pod Placem Wolności, które służy centrum, ale i Narodowemu Forum Muzyki, dostało zadanie w postaci mikrohuba przeładunkowego. To oznacza, że to jest takie miejsce, do którego przyjeżdżają samochody dostawcze, które dostarczają różne produkty i towary do odbiorców w centrum miasta. W tym no, takim naszym sercu Wrocławia, to jest około 140 hektarów między Kazimierza Wielkiego a Starą Odrą. No, tam jest wiele firm, wiele restauracji, wiele odbiorców takich prywatnych i codziennie cała masa samochodów dostawczych przyjeżdża w to miejsce, żeby właśnie dostarczyć przesyłki czy produkty spożywcze do restauracji. No, generalnie ruch jest tam od samego rana. W tej chwili na przykład na rynku to okno dostaw jest między 5 a 10. No i to się okazało, że to trochę mało, że to nie jest tak do końca funkcjonalne. Mieliśmy dużo głosów od dostawców, że potrzeba, żeby ten czas wydłużyć, a to nie o to chodzi, bo rynek służy również pieszym, rowerzystom i wydłużanie tego czasu też ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynku z perspektywy człowieka i mieszkańca. No, w związku z tym podjęliśmy wyzwanie wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym i naszym partnerem, czyli Interparkingiem, który zarządza parkingiem pod Narodowym Forum Muzyki. W ramach naszego takiego partnerstwa o współpracy na rzecz obsługi towarowej Centrum Wrocławia i wymyśliliśmy właśnie, że stworzenie takiego huba ukrytego pod ziemią, który nie będzie miał tych takich, można powiedzieć, ciężkich rzeczy na wierzchu, będzie dobrym być może rozwiązaniem, żeby te dostawy usprawnić i żeby funkcjonowanie w centrum dla wszystkich było wygodniejsze.
0: Mhm. A jak on usprawnia te dostawy w zasadzie?
1: Jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że ileś odbiorców codziennie korzysta właśnie z dostaw tych samochodów dostawczych do 3,5 tony, to są takie busy, no, każdy z nas widzi. Bardzo często te busy zastawiają chodniki, zastawiają jezdnie, no bo muszą podjechać, rozładować towar, a teraz przy działaniu takiego huba, te busy, wszystkie, które jakby korzystają z mikrohuba, wjeżdżają do parkingu podziemnego, tam mają specjalne miejsce, gdzie rozładowują swój towar i ten towar jest przeładowywany na rowery towarowe, rowery cargo. I tymi rowerami wyjeżdżają do centrum i już w takim no, bardzo spokojnym ruchu z poszanowaniem innych użytkowników, pieszych, rowerzystów, mogą dojechać również bezpośrednio do odbiorcy i w sposób taki bezpieczny, czysty, ekologiczny, zeroemisyjny w końcu dostarczyć ten towar efektywnie. No i mamy nadzieję, że to się przełoży na lepsze funkcjonowanie i przedsiębiorców, i mieszkańców, i odbiorców w Starym Mieście. Mhm.
0: I to jest takie rozwiązanie, które jest dostępne całą dobę?
1: Tak, to jest rozwiązanie dostępne całą dobę, bo parking jest czynny całą dobę, ale wszyscy dostawcy, czy wszyscy kurierzy, którzy weszli z nami do tego projektu od początku, ustawiają sobie według własnych potrzeb funkcjonowania, bo to oni ze swoimi klientami mają ustalone godziny, to zależy od otwarcia restauracji, kiedy ten towar ma być dostarczony albo do odbiorców poszczególnych przesyłek, więc generalnie on jest otwarty cały czas, ale już każda z firm organizuje w ramach swojej przestrzeni, takiego specjalnego stworzonego boksu, organizuje już sobie tą logistykę dostaw według własnych potrzeb i własnego systemu, który ma w swojej firmie.
0: Mhm. No właśnie, i jakiego rodzaju firmy, jakiego rodzaju branże mogą korzystać z takiego mikrohuba? Kojarzy się gastronomia, ale też kurierzy.
1: Tak, no kurierzy to są te największe firmy kurierskie, które wszyscy znamy. We Wrocławiu działają i ogólnopolsko i to są od gabarytów leciutkich, małych paczek do automatów paczkowych, bo to jest też taka relacja, czyli z mikrohuba, rowerem cargo, załadowanym po uszy, można powiedzieć. Paczki trafiają do lokalizacji z automatem paczkowym i tam kurier wsadza je w odpowiednie dziurki, czekają już na odbiorcę, ale nie musi tam podjeżdżać wtedy samochód dostawczy, nie musi kluczyć po uliczkach wąskich na Starym Mieście i ta

0: trasować przejazdy innym, tylko podjeżdża małym, zgrabnym rowerem towarowym, który jest cichy i bezpieczny. Mhm. A oprócz tego to jest, można powiedzieć, największa innowacja we wrocławskim mikrohubie, że będą dostarczane również do restauracji te produkty, które wymagają utrwalania odpowiedniej świeżości związanej z temperaturą przechowywania, czyli na przykład jedzenie, warzywa i tak dalej, bo jedna z firm na potrzeby właśnie funkcjonowania tego mikrohubu wymyśliła, a potem wspólnie z producentem z Wałbrzycha skonstruowała specjalny rower, który ma w środku system taki, który ziębi do odpowiedniej temperatury, spełnia wszystkie normy w zakresie przewożenia żywności. No i oni działają już w mieście, rozwożą żywność do wrocławskich restauracji na Starym Mieście. Mhm.
1: Współpraca jest dobrowolna. Oczywiście. I czy to się wiąże z dodatkowymi kosztami dla mnie?
0: Nie, właśnie to jest klucz tego projektu, że ten projekt by się nie udał, gdyby od samego początku nie było tutaj dobrowolności. To jest raz. A po drugie, nie byłoby otwarcia z każdej ze stron, bo Uniwersytet Ekonomiczny i profesor Maja Kibajaniak, która jest liderem naszego partnerstwa właśnie w tym projekcie, i miasto, jakby byliśmy inicjatorami. Zaprosiliśmy firmy kurierskie i właśnie dostawcę żywności do tego projektu. Zaprosiliśmy Interparking, czyli dzierżawcę parkingu, i każdy tutaj w ramach swoich możliwości zrobił coś, co się złożyło na wspólny projekt. Więc to jest naprawdę, no myślę, że duża rzecz i bardzo się z niej cieszymy.
1: A teraz o miejscu, z którego cieszą się zapewne szczególnie mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego, choć nie tylko, bo przedpokój H13 chętnie przyjmuje też inicjatywy wszystkich wrocławian.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
3: Magdalena Szopian, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
1: Właśnie, to jest takie specyficzne, bym powiedziała, Centrum Aktywności Lokalnej, dlatego że jest w centrum. I te cale, myślę, na obrzeżach Wrocławia mają tak, że jednak mieszkańcy pewnie z okolicy głównie tam przychodzą. Jak jest tutaj? Czy tutaj też tak jest? Czy jest większa klientela?
3: No u nas stety i niestety jest większa klientela. Naszym zadaniem jest oczywiście działalność na rzecz mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego i takich też serdecznie do siebie zapraszamy, ale tak jak pani powiedziała, ze względu na to, że jesteśmy w centrum miasta, że to jest ten węzeł przesiadkowy, to docierają do nas ludzie naprawdę z różnych osiedli, zwłaszcza z takich osiedli, na których jeszcze centrum aktywności lokalnej nie ma.
1: I co mogą tu znaleźć? Jaką ofertę?
3: Ofertę mamy dość szeroką, ale naszym zadaniem nie jest realizowanie jakiejś oferty dla mieszkańców, tylko dawanie im przestrzeni na to, żeby oni mogli się tutaj pod naszym dachem spotykać, i taka jest nasza idea, więc my zachęcamy do tego, żeby samemu tą ofertę tworzyć, i tak też robimy, pomagamy oczywiście we wszystkim, ale bardzo często jest tak, że przychodzą do nas osoby lub grupy ludzi, które mają jakiś pomysł, jakieś hobby, którym chcą się podzielić, i tak właśnie działa na przykład kółko szydełkowe, gdzie przychodzą panie i się dzielą swoimi umiejętnościami, tak działa tutaj kółko plastyczne, gdzie też przychodzą panie, dzielą się swoimi umiejętnościami, nawzajem się motywują, przychodzą do nas różne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia i realizują różne działania. Są takie wydarzenia, takie zajęcia, które się dzieją cyklicznie, a są takie wydarzenia raczej, które się dzieją jednorazowo. Wszystko znajdziecie na naszej stronie h13.pl albo na naszym Facebooku Przedpokój H13. My raz w miesiącu publikujemy miesięcznik, czyli taki harmonogram z miesięcznymi wydarzeniami, które się tutaj u nas dzieją, ale też dodatkowo pojawiają się co chwilę jakieś nowe działania, nowe wydarzenia.
1: Wymieniła pani panie, które przychodzą, a panowie, i to jest szersze pytanie właściwie, kto najczęściej korzysta z państwa przestrzeni, miejsca, oferty?
3: To jest trudne pytanie, bo każdy tydzień u nas wygląda inaczej. Są wydarzenia dedykowane dla młodzieży, organizowane przez różne organizacje, i wtedy mamy przestrzeń wypełnioną młodzieżą. A są wydarzenia, które są organizowane dla wszystkich, na przykład jakieś wykłady, spotkania, prelekcje historyczne. No to tutaj raczej taka bardziej dorosła młodzież. Mamy też wydarzenia dla dzieci, których mamy zdecydowanie mniej. Więcej jest oczywiście pań, bo panie chętnie korzystają z takich ofert. ale na przykład kiedy mamy spotkania z grami bitewnymi, tutaj raczej przychodzą panowie.
1: To powymieniajmy jeszcze, jakiego rodzaju wydarzenia albo inicjatywy na stałe, czy jednorazowo się tu pojawiają?
3: Musiałabym długo wymieniać. Mamy treningi pamięci dla seniorów, mamy koncerty Fundacji Młoda Scena, takie recitale.
1: Koncerty nawet.
3: Koncerty, tak. Są u nas bardzo często różnego rodzaju wystawy, czy to wystawy plastyczne, czy fotograficzne, bo współpracujemy po prostu z różnymi twórcami, albo zgłaszają się do nas różne kółka, różne instytucje, które chciałyby u nas taką wystawę powiesić. Mamy kółko planszowe, są zajęcia z gimnastyki, są zajęcia taneczne, o szydełkowaniu już mówiłam, ale naprawdę jest tego dość sporo. W zależności od miesiąca w roku też mamy po prostu różne inicjatywy. Bardzo często staramy się, żeby raz w miesiącu było jakieś takie wydarzenie dotyczące jakiegoś święta, które w danym miesiącu się odbywa, czyli na przykład jakieś wianki świętojańskie, albo obchody pierwszego dnia wiosny, albo obchody Dnia Kobiet, żeby też tak po sąsiedzku świętować te nasze święta, które obchodzimy w kalendarzu. Nasz cal pracuje głównie popołudniami, bo taka jest potrzeba, ludzie się spotykają raczej po pracy, czy dzieci, i zazwyczaj jesteśmy otwarci od godziny 15 w górę, czyli do 19, 20, 21. Natomiast te godziny się zmieniają też w zależności od potrzeb, bo nie chcemy sztywno stawiać godzin, tylko chcemy po prostu dostosowywać się do możliwości naszych mieszkańców. Zawsze jak publikujemy nasz harmonogram, na harmonogramie są godziny otwarcia i ich staramy się trzymać, ale nasze centrum bardzo często też jest otwarte po tych godzinach, więc jak ktoś będzie przychodził, zobaczą, że drzwi otwarte, to zapraszamy do środka.
1: A biorąc pod uwagę mnogość rodzajów tych wszystkich wydarzeń, powiedzmy, jaka to jest przestrzeń? To znaczy, skoro i koncerty, i warsztaty, tak? Idziemy...
3: Tutaj, tak. No. Tu mamy taką dużą salę, która jest salą wielofunkcyjną i w tej sali naprawdę odbywa się wszystko. Taniec, zajęcia z dziećmi, yoga, warsztaty plastyczne, bo stawiamy stoły, wystawa, wykłady, prelekcje i jakieś takie spotkania w bardziej zamkniętym gronie. Robimy też koncerty z Fundacją Młoda Scena i innymi artystami i wykorzystujemy do tego na przykład parapety i często robimy koncerty na parapetach, więc to też jest kawałek takiej przestrzeni. No, staramy się, żeby ona była bardzo mobilna i żeby tutaj w tej przestrzeni było dużo różnych wydarzeń.
1: No bo to duże okna, witryny, które wychodzą na Świdnicką.
3: Które wychodzą na Świdnicką, tak, tak. Często wykorzystywane są, jak nie koncerty, to też staramy się na tych witrynach robić jakieś zajawki, jeśli chodzi o wystawy, żeby ktoś się zainteresował i wszedł do środka i zobaczył, co ciekawego u nas tym razem wisi.
1: Mhm. Idziemy dalej?
3: Tak. Tutaj mamy małą salę, którą przeznaczyliśmy na takie działania warsztatowe, więc mamy rzutnik, mamy ekran. Są tu takie spotkania zamknięte różnych organizacji, ale też właśnie takie spotkania typu warsztaty, wykłady, prelekcje. Nie jest to jakoś super duża sala, bo 14 osób się tu mieści. Tu się też spotyka klub seniora, tutaj się planszówki spotykają, czyli raczej takie inicjatywy bardziej, gdzie potrzebne są stoły, więc dlatego mamy tutaj stoły na stałe. No ale oprócz tego, tych dwóch sal, bo to są tylko dwie sale, a u nas się dużo dzieje. Staramy się tą przestrzeń wykorzystywać jeszcze w inny sposób. Na zewnątrz mamy bardzo fajne podwórko. Tam też robimy różnego rodzaju inicjatywy, pikniki, spotkania, czy nawet wynosimy jakieś warsztaty na zewnątrz, żeby skorzystać z tej dobrej aury. No i tyle. Jakbyśmy mieli więcej tej przestrzeni, więcej tych sal, myślę, że też by się spokojnie zapełniły.
1: Także jeszcze raz, strona internetowa i profil przedpokoju H13 na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach w tym miejscu.
2: Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać, i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
2: Po reklamie.

Be Mine. Pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem. I to właśnie tam po wejściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie. A teraz number one, DJ Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00.

Idealna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was, choćby w czasie urlopu? Próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko, wyślij głosówkę. No i to robicie, a ja za chwilkę zagram Rihanna.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
7: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
13: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
12: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.
9: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
17: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wow! Widzisz to, co ja?
19: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
22: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
23: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Meloradiu. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach. A ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest? Gdy się go rozbije, to jest cały. Haha, to dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the way you are, nasz weekendowy hymn.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Ło, widzisz to co ja?
11: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.

0: Plaza przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Siema, siema, siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: Jonesami All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest małe, białe i zjada kamyczki? Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Dokąd na wakacje?
17: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
16: Czyli Zdrojowa Hotels.
17: Zdrojowa Hotels?
16: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
17: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
16: Tylko na zdrojowahotels.pl.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury.
19: Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
18: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
20: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
21: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
22: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk, dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski Team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później.

0: Bonnie M w wersji od Majestic, Rasputin. Tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będziesz to za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

0: Reklama.
1: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie.
3: Siemanko, to już południe. Graceland Yearbooks, pierwszy numer ode mnie o 12 w weekendowym Melo. Opoka razem z wami, hej.

How does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak, gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Anglosia dla was.

Out of Love numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego z Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem zabieramy was do autokaru. Jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny, o szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, a to Save My Love i Kygo.

0: Nutka wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment, bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał, tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
11: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Siemano, to weekendowe Melo Poka. Kłaniam się, hej, hej, dajcie znać, gdzie jesteście, co u was. Śledzę was tam, gdzie jesteście. Mam nadzieję, dobry numer. Dla mnie świetny. Don't Want Your Love, Illenium na początek. Inni gadają, my gramy. Two ships in the night.

0: tabletkę Atomo i numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

w Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina: jest anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful Anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Player Meloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super jest.

0: Dobre do samochodu, pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14, to za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Z pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

Meloradio.

Radio.

Gibbs, Dope House for Money, Win w Meloradio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze, aby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Aux z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Nowa Sól. Nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
13: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi, jakąś wymówkę? Czy iść potulnie jak baranek? Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
1: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą. Ale właśnie takie samotne przejażdżki, muzyka na maksa. Dobra droga, tak lubię z wami.
0: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes. Proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie.

0: wracacie?
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kądziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, odcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam.
4: Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Dokąd na wakacje?
9: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
8: Czyli Zdrojowa Hotels.
9: Zdrojowa Hotels?
8: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
9: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
8: Tylko na zdrojowahotels.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
13: To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewni tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie!

Tak, podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

John Summit w Meloradio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

To Sigala w Melo na 18 minut do 16, a już w wakacje na Sunrise Festival. Czy wy już sobie ogarnęliście urlop pod koniec lipca, no bo to czasu coraz mniej? A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sony Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez. No wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

widzę nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają,

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mel...
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to mu

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam.
6: Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Ło, widzisz to co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
12: To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę, ale przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radia na kwadrans po 16. Jak kto z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów, tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies, oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

How does it feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ITB, to wszystko jeszcze przed 17.

0: Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocje. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
3: taniej masz. No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę biodrykami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: Clean Bandit, You Rather Be, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17:00 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
6: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
9: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
8: Cudownie!
9: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Po reklamie.

0: Meloradio Wrocław. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: 321-321-777. Już za chwilę podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczek, witajcie.

0: Podejmij wyzwanie. To już kwadrans po 17:00, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
1: Siemanko, hej.
0: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
1: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
0: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No, za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
1: Jestem gotowy, dawaj.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
1: Okej, okay, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
0: Okej. Okay.
1: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było zarzucone.
0: Albo zalało, albo co?
1: Muszę dojechać. I trzecie to może... Po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było dość pieszo.
0: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak, to jest w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
1: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
0: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam i szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: tu.
1: Tom Fischer w Meloradiu, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Timberg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na tu Norulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Ależ ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust i Gips i ZTB, czyli Z Tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione osoby. No, czyli jednym słowem, jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No, ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No, bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

takie tyry, tyry, tyry, tyry, tyry. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradio. Właśnie jutro komuś z was takie 200 podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival. To już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo. Rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem, ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście. Jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: So Sweet Lovin' jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy z nadmorza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.

0: 107,8 FM.
1: No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też Sanach i ja też będę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu 13 minut po 19.
1: Wow.
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam m.in. Armin Van Buren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow.
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudimental, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo 14 minut po 19.

No tego numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza w 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.

0: Melo.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: To jest Melo Radio.
1: Piszę ten sztos, sztos, ubieram głos. Na sobie mam stylowy dres, wygodny obuw. Chciałbym spędzić

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: Frekwencje, zainteresowanie kobiet w ciąży tą tematyką, czy nie zrealizujemy dwóch takich wydarzeń w ciągu roku, żeby zapewnić też dostęp wielu osobom, które w danym momencie na przykład chcą skorzystać z tej wiedzy.
1: Czyli zainteresowanie było tak duże, że nie wszystkie mamy się dostały?
0: No, musimy też zapewnić komfort tym mamom, które tak naprawdę korzystają z tych elementów warsztatowych, no bo warsztaty też, które prowadzimy na fantomach w zakresie udzielania takiej pomocy dzieciom, no muszą mieć też określoną liczbę kobiet, żeby to było komfortowe dla każdego, więc też nie możemy sobie pozwolić na nieokreśloną liczbę osób, która przyjdzie nam na wydarzenie, tylko mamy określoną liczbę tych osób, które chcą skorzystać.
1: A to powiedzmy jeszcze, bezpieczna mama, bezpieczeństwo, jakie tu są wątki poruszane? Jak specjaliści się wypowiadają?
0: Czy głównym takim elementem, wokół którego organizujemy to wydarzenie, to jest bezpieczeństwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli tych sytuacji kryzysowych, które mogą zdarzyć się codziennie w momencie zadławienia, zakrztuszenia, chociażby przy rozszerzaniu diety niemowlaka, czy też po prostu zabawy i przypadkowego połknięcia czegoś. Więc tutaj na fantomach warsztatowo, ale też teoretycznie kobiety poznają, co powinny zrobić krok po kroku, jak zachować spokój, jak się zachować w ogóle w sytuacji tak kryzysowej, która może nas tak naprawdę spotkać w życiu. Drugim takim elementem dotyczącym edukacji są zajęcia z położną, na których położna też odpowiada na pytania, ale też rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące porodu, dotyczące ćwiczeń, które kobiety powinny wykonywać, więc duży element związany właśnie z położnictwem. Trzeci element to dieta, która jest niezwykle istotna w tym okresie, czy też w okresie karmienia. To są te elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. I tu przechodzimy do czwartego elementu, którym są badania, które wykonujemy tutaj, czyli mamy badania glukozy, mamy badania cholesterolu, mamy badania EKG, ponieważ też serce zupełnie inaczej zaczyna u kobiety w ciąży działać. Jest bardzo obciążone, o czym też większość kobiet nie wie, więc o to też powinniśmy zadbać. I tutaj też chcemy wskazać na ten element. Też pokazujemy urządzenia KTG, jak one działają, jak można z nich skorzystać, że warto z nich korzystać, więc to jest taki bardzo dużo elementów, które odpowiadają właśnie na te trudne pytania, które pojawiają się na co dzień w związku z tym wyjątkowym momentem w życiu każdej z kobiet.
1: Wrocławianek zainteresowanych szkoleniem Bezpieczna Mama ostatnio rzeczywiście było sporo. Wśród nich były Karolina i Ela.
2: To generalnie, jeśli chodzi o udział w tym szkoleniu, tak naprawdę zaproponowała mi moja najlepsza przyjaciółka, która jest obecnie w ciąży, jest to jej pierwsza ciąża i ja poczułam się bardzo mocno w roli takiej cioci, bo jakby moja przyjaciółka jest taką moją trochę przyszywaną siostrą, więc chciałam być jak najbardziej odpowiedzialna w stosunku do dziecka, które przyjdzie na świat i jako właśnie taka odpowiedzialna ciocia chcę wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach stresowych, czy w takich sytuacjach niebezpiecznych. No, chcę być po prostu odpowiedzialną osobą.
1: A myślałaś o tym, jakie sytuacje, czy jakie w ogóle sprawy tutaj budzą twój największy strach, czy a propos czego najbardziej byś się chciała pogłębić swoją wiedzę?
2: Myślę, że najbardziej chciałabym pogłębić swoją wiedzę na temat zadławień, ponieważ z tego, co mi wiadomo, co też słyszałam na innych szkoleniach z pierwszej pomocy, jest to niestety bardzo częsta sytuacja, kiedy małe dzieci dławią się różnymi ciałami obcymi i to nawet nie zabawkami, tylko właśnie kawałkami owoców na przykład, więc z racji tego, że jest to na tyle powszechna sytuacja, chciałabym się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji reagować, bo niestety wiem, że jak ktoś się krztusi albo właśnie traci oddech, to bardzo wtedy mocno podnosi się poziom stresu i wchodzi panika, więc chciałabym wiedzieć po prostu, jak się zachować w takiej sytuacji.
3: Oj, najtrudniejszy to chyba moment jakby porodu, w sensie takim, jak on będzie finalnie wyglądał, jak to wszystko się potoczy, bo zawsze tak się mówi, że nigdy nie można tego przewidzieć, jak to będzie w takim przypadku. No i po porodzie to chyba cały ten połóg, bo jednak jest to taki ciężki czas i emocjonalnie, i właśnie dochodzenie do siebie. Bo szczerze mówiąc nie sądziłam, że będzie tak ciężko, jak było, ale to też wiadomo, jest kwestia indywidualna.
1: Poród to ruch. O tym przekonywała w trakcie szkolenia Bezpieczna Mama wrocławianki, położna i psycholożka Iza Dębińska.
4: Trochę takie inne spojrzenie na ten ruch i oddech w porodzie, które nas nie eksploatuje. Często kobiety też na tych piłkach skaczą mocno pod sufit w porodzie. Wydaje mi się,

0: Mówimy, że poród to ruch, to na przykład mają takie poczucie, że muszą być wysportowane, żeby urodzić dziecko, a to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby zrozumieć, że poprzez ruch my możemy zmiękczyć ciało, pomóc jakby uwolnić dziecko z naszego ciała, rozluźnić mięśnie głębokie i rozumieć ten ruch w kontekście takiego uwalniania, swobody rodzenia, a nie treningu porodowego. Ja myślę, że nawet w najlepsze przygotowanie musi być wpisany element tego, że poród nas zaskoczy i tak, i że nie na wszystko się przygotujemy. Natomiast warto rozpatrzyć, gdzie mamy największy lęk związany z tematem porodu. Czy jest to kwestia jakaś bardziej psychiczna, czy może właśnie kondycyjna, jak rozumiemy poród, więc dla części kobiet najlepszym przygotowaniem będzie praca z ciałem, dla innych rozmowa z psychologiem, z psychoterapeutą. A jeszcze inne kobiety będą nastawiały się bardziej na taką edukację formalną, bo interesują je fakty i fakty im dają i wiedza taka medyczna, poczucie bezpieczeństwa. Więc to zależy od tego, jakimi jesteśmy kobietami, czego my potrzebujemy, którą sferę zaopiekować.
1: Tymczasem mity dotyczące porodu mają się świetnie.
0: Oj, dużo jest tych mitów, że kobieta będzie cierpieć w porodzie, że ból porodowy jest jak rwanie zęba, że nie da się urodzić bez znieczulenia, albo że tylko powinnyśmy rodzić ze znieczuleniem, bo na pewno kobieta nie da rady urodzić bez, że pęknie nam krocze przy porodzie, że lepiej naciąć, bo wtedy nie pęknie, a no jest to jeden z większych mitów, że nacięcie krocza chroni przed jakimikolwiek problemami poporodowymi, czy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czy z kwestią życia intymnego, więc myślę, że no, jesteśmy na tym etapie wiedzy o porodzie, że naprawdę te mity już powinny dawno odejść do lamusa. Ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby nie wmuszać na kobietach tego, że teraz wszystkie powinny chodzić do fizjoterapeutki, wszystkie powinny coś robić, zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę kobiety, które nie mają możliwości logistycznych czy finansowych korzystać z takich usług. Natomiast jeżeli dochodzi do jakichś zespołów bólowych, dysfunkcji w ciele, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, no to na pewno warto by było przynajmniej raz na trymestr takiego specjalistę odwiedzić. Czasami chodzi też o świadomość, o pokierowanie, a jeżeli ciało w ciąży, że tak powiem, boli nas i utrudnia nam życie, to już nawet nie chodzi o poród, co to, żeby tą ciążę dobrze, sprawnie do końca donosić, w sensie takim, żebyśmy się dobrze czuły, a wiele dolegliwości takich typowych związanych z ciążą można czy odpowiednimi ćwiczeniami, czy fizjoterapią uroginekologiczną naprawdę zniwelować.
1: Bezpłatna dla uczestniczek i uczestników jest też Wrocławska Szkoła Rodzenia. W tym roku prowadzona jest w 6 miejscach w mieście.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zapakował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Drugie życie rzeczy we Wrocławiu. O tym teraz posłuchacie na naszej antenie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i sprawdźmy na początek, co wy robicie z ubraniami, butami, książkami, grami i innymi rzeczami, które nie są już wam potrzebne.
5: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
6: Ja je w sumie składuję w domu.
7: Ja myślę, że podobnie.
1: Duży jest ten stos?
6: No nie aż taki duży. Raczej lubię czasem do nich zaglądać mimo wszystko. W sensie no do ubrań nie, ale do książek coś tam się zawsze gdzieś wygrzebie, komuś da ewentualnie, no.
8: Teraz chyba się odchodzi od gromadzenia rzeczy w domach, tak jak w latach 90., także myślę, że nie.
1: Co robicie z niepotrzebnymi rzeczami?
9: Zależy, jakby, jeżeli idzie o takie niepotrzebne rzeczy, które na przykład są dla mnie za małe, to zwykle rozdaję znajomym.
1: Biorą?
9: Do mnie mniejsze. No tak, no jakby też nie zawsze, no ale zwykle się rozdaje albo sprzedaję po prostu.
6: To mnie podobnie mama zawsze dawała znajomym, którzy mieli młodsze dzieci.
1: A dużo takich rzeczy wam się zbiera?
9: Stosunkowo chyba mało. Jakby zwykle po prostu też, na przykład, jeżeli najwięcej mi się elektroniki zbierało, ale teraz zacząłem ją zużywać po prostu w różnych moich małych projektach. Na przykład kable tam zużywałem, żeby po prostu mieć do nich pozyskać. No tam sobie lutuję małe rzeczy.
1: A jeśli chodzi o jedzenie, czy zdarza się marnować jedzenie, albo co panie z nim robią, jak już wiadomo, że się nie przeje?
6: Myślę, że się dzielimy. Wczoraj koleżance kapustę dałam.
10: Ja wyrzucam, nie umiem gospodarować jedzeniem, miała nigdy, w sumie nie oddawałam do takiej ulotki, nawet nie wiedziałabym, gdzie taką znaleźć.
11: Jesteśmy troszeczkę jeszcze wciąż w takim klimacie studenckim. Jak na przykład wraca się na weekend do domu, to się pyta po znajomych, czy na przykład nie chciałby ktoś tam, nie wiem, dodatków, które po prostu mogłyby się zepsuć przez ten czas.
12: U mnie podobnie, ja też mieszkam właśnie z kilkoma osobami, więc jak po prostu wiem, że mnie nie będzie na dłuższy czas i coś może się zepsuć, to po prostu piszę na grupie, że możecie to zjeść albo coś w tym stylu i tak to działa. Raczej nie jestem nauczona, żeby wyrzucać w ogóle cokolwiek z jedzenia.
1: Co pan robi z niepotrzebnymi rzeczami, na przykład ubrania, książki? Czy pan wyrzuca, chomikuje, czy może wymienia się, oddaje?
13: Książki oddajemy, no, a rzeczy do tych kontenerów, PCK, czy to PCK jest, to nie wiem.
1: Ale dużo takich rzeczy się gromadzi, które trzeba oddać, gdzieś tam się ich pozbyć?
13: W tej chwili ja już nie kupuję tyle rzeczy, bo już nie potrzebuję. Nie mam za dużo rzeczy, nie mam. Także chodzę praktycznie do zdarcia.
14: Ja oddaję zazwyczaj, jeżeli chodzi o ubrania, no to oddaję do punktów, no chyba jacyś znajomi chcą, ale tak rzadko się zdarza.
1: A wiesz, gdzie mogłabyś na przykład takie rzeczy zanieść, gdybyś chciała się nimi wymienić?
12: Nie interesowałam się w ogóle tym do tej pory.
1: A tymczasem podpowiedź, co ważne, aktualizowana na bieżąco, jest w internecie.
15: Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Nieraz się spotykałam z takimi informacjami, zapytaniami w internecie, że na przykład gdzie na Nadodrzu można oddać stare ubrania, albo gdzie w Leśnicy można komuś przekazać zabawki dla dzieci, które już nie są potrzebne. No właśnie, jak się z tym zorganizować, bo miasto pomaga w tym.
15: Rzeczywiście my też takie głosy słyszeliśmy. Bardzo często w przypadku kampanii Wrocław nie marnuje, którą prowadzimy już od wielu, wielu lat, w ramach tej kampanii robimy pikniki, warsztaty dla dzieci i spotykamy się z osobami, dla których rzeczywiście ta idea less waste, czyli to, żebyśmy nie wyrzucali rzeczy, żeby one trafiały do ponownego użytkowania, jeżeli są dobre. Dla tych ludzi, dla których ta idea jest bliska, oni szczególnie właśnie pytali nas o to, gdzie daną rzecz można oddać, albo gdzie na przykład oddać elektroodpady. Rzeczywiście takie pytania się pojawiały i stąd pomysł na to, żeby stworzyć taką mapę, nazwaliśmy ją Mapa Wrocław nie marnuje, po to, by właśnie w jednym miejscu tak naprawdę mieć mapę i dzięki tej mapie możemy tak naprawdę kliknąć sobie na kategorię. Za pomocą jednego kliknięcia będziemy widzieć na mapie miejsca we Wrocławiu, gdzie można oddać ubrania, oddać elektroodpady, zobaczyć, gdzie są targowiska, targi lokalne, bo to też wszystko się wpisuje w ideę niemarnowania.
1: I to jest tak, że te miejsca zebrali urzędnicy, czy zgłaszają się osoby, u których są takie właśnie punkty?
15: Kiedy zaczynaliśmy i ruszaliśmy z mapą, stworzyliśmy tak naprawdę główne kategorie, tak? To między innymi shopy, szoty, czyli te nasze mobilne samochody, pokazujemy w których miejscach danego dnia są, bo to są akurat te mobilne.
1: To powiedzmy, zbierające odpady problematyczne i tekstylia.
15: Tak, dokładnie. Szoty i shopy, czyli odpady problematyczne i odpady tekstylne. Są to nasze takie mobilne punkty w różnych miejscach miasta. Kiedy wejdziemy na mapę, tam będziemy mieli link do konkretnych lokalizacji, w który dzień możemy oddać tekstylia, w który dzień możemy oddać odpady problematyczne. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy pszoki, które również znajdziemy na naszej mapie. Dodatkowo oczywiście często nie wiemy, gdzie oddać odpady remontowe, budowlane, opony, smary, oleje, ale nie wiemy też, gdzie chociażby wymienić się ubraniami i stąd też zależało nam na tym, żeby ta mapa była taką platformą wymiany, nie tylko oddawania takich odpadów problematycznych, ale też by pokazywała nam miejsca chociażby book crossingu, czyli miejsca, gdzie możemy oddać książki, oczywiście gdzie możemy też wziąć książkę i wymienić się nią. Tych punktów book crossingowych w naszym mieście jest coraz więcej. Latem staramy się je również umieszczać w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, w jakichś beach barach. Oddanie problematycznych materiałów to jest jedna rzecz, a druga to jest wymiana ubrań, książek i innych rzeczy, bo chociażby kilka miesięcy po tym, jak ruszyliśmy z mapą, dołączył się do nas dzielnik wrocławski, czyli takie punkty na mapie miasta, gdzie możemy oddać chociażby na przykład zabawki, które są w bardzo dobrym stanie. Są takie półki w konkretnych miejscach, które właśnie można sprawdzić na mapie i tam oddać gry, zabawki czy inne rzeczy niezużyte, i ktoś może przyjść i po prostu je sobie zabrać, jeżeli tego potrzebuje.
1: Mhm. No właśnie, bo i takich miejsc i rzeczy, którymi możemy się wymieniać, jest coraz więcej, bo to jeszcze ogródki działkowe i rośliny i na przykład znicze też na cmentarzach.
15: Rzeczywiście tych rzeczy jest coraz więcej. Nie możemy zapomnieć przede wszystkim o jedzeniu, tak? Bo mamy tam oczywiście na mapie lodówki społeczne. Wiemy, jak wiele jedzenia marnujemy. Chyba każdy z nas tak naprawdę może stwierdzić, jak wiele tego jedzenia w lodówce zostaje, więc wystarczy znaleźć taką lodówkę. Jest ich naprawdę bardzo dużo w naszym mieście. Zawieźć to jedzenie i na pewno ktoś z niego skorzysta, bo widzimy, jak duża jest potrzeba tego, by dzielić się tym jedzeniem w naszym mieście.
1: Jak się prezentuje ta mapa? To nie jest tylko centrum Wrocławia, te punkty, gdzie można się wymieniać rzeczami, jedzeniem?
15: Nie, obejmuje to cały Wrocław. Tak naprawdę wszystkie kategorie są w całym Wrocławiu. Dodatkowo mamy tam także umieszczone chociażby Zdroje, gdzie możemy się napić kranówki. Tak, mamy takich 13 punktów w naszym mieście. Jeżeli chcemy również dołączyć do tej idei niemarnowania, no bo przecież pijąc kranówkę również dołączamy do tego, że dbamy o nasze środowisko, możemy wziąć swój bidon, nalać sobie kranówki w 13 punktach w naszym mieście i takie miejsca również można znaleźć na tej mapie. Mając telefon komórkowy, wystarczy wejść na www.wrocław.pl/mapa/nie/marnuje i tam będzie cała mapa i wszystkie dostępne punkty. Co jest jakby bardzo istotne w tej kwestii, to, że chcemy, by ta mapa żyła i widzimy zresztą, że ona żyje, bo odkąd ją uruchomiliśmy, widzimy, jak wiele zgłoszeń do nas przychodzi. Przychodzą chociażby propozycje innych punktów. My nowe miejsca nanosimy przez cały czas na mapie i właśnie o to nam chodziło. Dlatego też, co ważne, pod mapą jest taki formularz. Wystarczy do nas napisać, jeżeli widzimy, że w naszej pobliskiej szkole, w calu, czy gdziekolwiek indziej w naszym otoczeniu, bo są różnego rodzaju aktywności lokalne, ludzie, którzy się skupiają i którzy bardzo chętnie biorą w tym udział i jest takie miejsce, gdzie chociażby można właśnie wymienić ubrania, wymienić książki czy cokolwiek innego, warto do nas napisać, a my takie miejsce dodamy na tej mapie. Ta mapa jest dla mieszkańców, ale też chcemy, żeby ona była tworzona przez mieszkańców, czyli wy nam dajecie znać o tym, gdzie są takie miejsca, my to umieszczamy na mapie i wszyscy razem z tego korzystamy, by nie marnować.
1: Jednym z miejsc, które można znaleźć na mapie Wrocław nie marnuje, jest przedpokój H13 przy ulicy Świdnickiej.
16: Magdalena Szopian-Wełyczko, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
1: No właśnie, i rozmawiamy o możliwościach wymiany rzeczami we Wrocławiu i tutaj u Państwa jest dużo takich możliwości.
16: Tak, są trzy takie główne inicjatywy. Mamy Book Crossing, czyli możliwość wymieniania się książkami różnego rodzaju, bo to są książki i dla dorosłych, i dla dzieci. Duża biblioteczka, można przyjść, zostawić, jakąś książkę zabrać, dowolnie.
1: Zastawiony regał.
16: Zastawiony i cały czas te książki się zmieniają, nie? Czyli one jednak wędrują. Niektórzy kojarzą to z biblioteką, więc oddają nam te książki, a niektórzy po prostu zabierają i zostawiają je w innych miejscach albo zostawiają je dla siebie.
1: Jakiego rodzaju książki przynoszą? Bo tu widzę i takie starsze, i nowsze wydania.
16: Jest tak naprawdę wszystko. Są książki w języku polskim, ale też się zdarzają na przykład książki w języku ukraińskim. Jest wszystko. Są książki naukowe, jakieś historyczne. Słowniki się nam często trafiają, ale są też nowe jakieś wydania. Lektury, książeczki dla dzieci, dla starszych, dla młodszych, różnego rodzaju poradniki. Jest w czym wybierać.
1: No właśnie widzę, że Państwo nawet działy musieli tu poznać.
16: Tak. Musieliśmy wyznaczyć działy z racji tego, że te książki się tak szybko ruszają i zmieniają swoje miejsce. Niekoniecznie te działy obowiązują.
1: A jest coś, czego Państwo nie przyjmują? Na przykład bardzo zniszczone książki, czy takie się w ogóle trafiają?
16: Trafiają się bardzo zniszczone książki, ale nie mówimy, że nie przyjmiemy, bo my tak naprawdę nie ingerujemy tutaj w tą biblioteczkę. Tutaj sami mieszkańcy się rządzą, więc oni zostawiają, co uważają i zabierają, co im się podoba. My staramy się tylko trzymać porządek, żeby tutaj było w miarę poukładane, żeby te książki były.
1: Mhm. I zaraz obok wieszak, jeden z dwóch chyba,
16: jeden
1: tak?
16: Z dwóch, tak. Podzieliliśmy wieszak ze względu na taką potrzebę, na wieszak z ciuchami dla osób dorosłych, a zaraz przy wejściu mamy na wieszak z ciuchami dla dzieci. No i te ciuchy dla dzieci też są w bardzo różnych rozmiarach, bo od takich dla malutkich bobasków, poprzez takie rozmiary jak już 1,60 m, 1,50 m, 1,60 m, nie? Czyli te dziecięce najwyższe rozmiary.
1: Mhm. No właśnie, i też widzę duży wybór wśród ubrań.
16: Jeśli chodzi o nasz wieszak z ubraniami, to mamy naprawdę bardzo dużo wyboru. I oprócz tego mamy jeszcze w magazynie trochę rzeczy. Staramy się po prostu sukcesywnie je dokładać. Jak się tylko nam zwolnią jakieś wieszaki, to dokładamy nowe rzeczy. No i też staramy się, żeby te rzeczy, które wiszą na wieszaku, były adekwatne do pory roku. Więc jak jest ciepło, jest gorąco, to wieszamy jakieś takie bardziej letnie rzeczy. Natomiast jak się aura zmienia, albo po prostu jest lato, ale zimno jest po prostu, to wieszamy coś cieplejszego. Wiemy o tym, że to najlepiej po prostu wtedy schodzi.
1: Tu widzę też buty, nawet jedne bym sama przytuliła, chociaż pewnie nie mój rozmiar.
16: Tak, buty też mamy, chociaż staramy się, żeby to były buty takie jeszcze znośne do użytku oczywiście. Rozmiary są bardzo różne, przede wszystkim damskie buty. Kobiety chyba mają zdecydowanie więcej, chociaż męskie też się zdarzają, ale i ciuchów, i butów mamy w większości damskie.
1: Mhm. I to jeszcze nie koniec. Obracamy się.
16: Tak, mamy regał, który nazywa się Dzielnikiem Wrocławskim. To jest taki regał, gdzie można zostawić rzeczy, które już się w domu nam nie przydają, a komuś innemu jeszcze mogą służyć. I taka jest idea tego regału i wieszaka i naszej biblioteczki, bo to nie są rzeczy dla osób potrzebujących, bo często to jest taka mylna idea, tylko to są rzeczy po prostu, które ktoś już nie potrzebuje. Chodzi o to, żeby podarować im drugie życie, żeby nie trafiły na śmietnik, żeby ich nie wyrzucać, tylko żeby po prostu przynieść ewentualnie do nas. Jeśli chodzi o rzeczy, to tutaj bardzo często są różnego rodzaju naczynia, kubeczki, rzeczy z kuchni, ale też zabawki dla dzieci, jakieś gry. Naprawdę na tym regale dzieje się dużo i codziennie zawsze jest coś innego i nowego.
1: Mhm. No właśnie, i te rzeczy z Dzielnika Wrocławskiego, te zabawki, te ubrania, te buty, te książki, to warto chyba podkreślić, wszystko można wziąć za darmo.
16: Tak, wszystko można wziąć za darmo.
1: No właśnie, bo ta idea dzielenia się rzeczami ma oczywiste zalety. A jak działa we Wrocławiu w praktyce? Jak to u Państwa działa? Bo mówi Pani o tym właśnie, że mają Państwo jeszcze w magazynie ubrania, czyli tego trochę jest. Czy rzeczywiście ludzie też przychodzą po rzeczy? Kto przychodzi?
16: Tak, jest tak, że rzeczywiście w godzinach otwarcia naszego centrum przychodzą ludzie, którzy są już przyzwyczajeni do naszych wieszaków, do naszych dzielników i przychodzą specjalnie zobaczyć, co dzisiaj ciekawego na dzielniku. Może jest coś takiego, co im się przyda.
1: Czyli regularnie. Tak?
16: Przychodzą regularnie, nie wiem, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, ale przychodząc po prostu wpadają tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, co ciekawego na naszych regałach i wieszakach. To są tacy mieszkańcy, a są tacy, którzy po prostu przychodzą do nas tutaj cyklicznie. Ja ich zawsze mówię, słuchajcie, grzebcie, zabierajcie. Tu naprawdę fajne rzeczy są. Natomiast jak przychodzą do nas nowi mieszkańcy, to mimo tego, że widzą, że to jest taka duża biblioteczka, że jest wieszak i tak dalej, to trochę się krępują, żeby sobie pogrzebać. Bardzo gdzieś tam zachęcamy, żeby jednak się nie krępowali, że to jest dla wszystkich, że tutaj naprawdę można się obłowić, że tak powiem, i fajne rzeczy dla siebie znaleźć.
1: A takich miejsc jest we Wrocławiu dużo więcej. Tak jak mówiliśmy, znajdziecie je na internetowej mapie Wrocław nie marnuje.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
18: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a odwiedzimy teraz centrum Wrocławia, a dokładniej zabieram Was na działający tam od końcówki maja jarmark świętojański. Co można tam znaleźć i za ile? Co o jarmarku sądzą wrocławianie i turyści? To wszystko teraz u nas.
19: Jak co roku mamy jarmark świętojański, wystartował już w maju, będzie trwał do 1 lipca. Obszar przy Pręgierzu, ulica Oławska, ulica Świdnicka zamieniły się już w taką wyjątkową przestrzeń. Natalia Prostak, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dużo kwiatów, oczywiście dużo też pysznych rzeczy, więc smaku i przede wszystkim unikatowe rękodzieło, dużo lokalnych rzeczy. Też taka mini plaża, gdzie możemy przysiąść na piasku, na leżakach w samym centrum miasta i bardzo, bardzo dużo zieleni, więc możemy się poczuć trochę w rynku, a trochę w ogrodzie.
1: Ta mini plaża to przy Pręgierzu, tak?
19: Tak, przy samym Pręgierzu jest taka mini plaża, oczywiście w roku stoiska. W sumie mamy w tym roku ponad 80 stoisk, takich domków, w których można kupić zarówno coś do jedzenia, jak i jakieś pamiątki, lokalne rzemiosło, rękodzieło i wiele, wiele unikatowych rzeczy. Także są w tym roku nowości.
8: Jakie?
19: Jeżeli chodzi o nowości w tych domkach wystawienniczych, to na przykład mamy importowaną wyjątkową ceramikę włoską, malowaną ręcznie przez włoskich artystów. Są także ręcznie wykonane kalejdoskopy z mosiądzu i takie instrumenty nawigacyjne w stylu vintage, wykonywane ręcznie. Też kolorową biżuterię artystyczną ze srebra i tytanu, z takich różnych rodzinnych pracowni. Mamy też jeden domek miejski, który też już tradycyjnie udostępniamy tym wszystkim podmiotom lokalnym, których zwyczajnie nie byłoby stać na to, żeby wynająć sobie domek. Oni się rotacyjnie zmieniają i taki domek miejski, tak go nazywamy, znajduje się na ulicy Świdnickiej.
16: Rotacyjnie, to znaczy jak często? Przez tydzień, tak mniej więcej, można tę samą osobę znaleźć z jej wyrobami?
19: Dokładnie tak. Co tydzień te osoby się zmieniają. W tym domku, w tym roku także gości również Drezno, czyli nasze miasto partnerskie, i ono będzie przybliżać odwiedzającym swoją ofertę turystyczną, najciekawsze miejsca i atrakcje, które są warte odwiedzenia. Więc jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się do Drezna, można przyjść i tam uzyskać wszystkie informacje i wtedy do tego Drezna się wybrać.
16: Jeśli chodzi o smakołyki, bo to też pewnie ludzi interesuje, co z jedzenia można kupić, czego można spróbować w trakcie jarmarku?
19: Tak naprawdę chyba wszystkiego, od lodów, poprzez różnego rodzaju napoje, poprzez oczywiście już słynne chyba na jarmarkach owoce w czekoladzie, ale też mnóstwo produktów lokalnych, tak naprawdę z całego świata, od portugalskich rzeczy, poprzez włoskie sery, no i dużo takich lokalnych miodów, lokalnych serów, chałów, tak.
20: U nas można dostać churrosy. To coś podobne do pączków, ale gofry, coś podobne, i polewamy różnymi polewami. Mamy Nutellę, Oreo, Kinder Bueno, cukier puder, cukier cynamon. Zapraszamy.
16: To jest hiszpańska, tak?
20: Hiszpański przysmak, tak, dokładnie.
16: Czy ludzie biorą raczej większe czy mniejsze porcje?
20: Mniejsze porcje i zawsze z Nutellą.
16: Czyli taki klasyk. Tak. A są jakieś pory dnia albo w tygodniu jakieś pory?
20: Zawsze więcej mamy ludzie.
16: To jest taka wieczorna przekąska?
20: Tak.
16: Ale można się pewnie najeść.
20: 100%. Małej porcji 100%.
16: A jak wygląda to cenowo? Ile trzeba Państwu?
20: Małe za 20 zł, normalne za 26, duże 35.
16: Co u Pani można dostać? To podobno takie klasyki jarmarku.
21: Tak, jesteśmy już na jarmarku bodajże 14 rok z rzędu. U nas dostaniecie owoce w czekoladzie belgijskiej, prawdziwej czekoladzie. Owoce przygotowujemy na miejscu, są zawsze świeże i smaczne.
16: To się macza w czekoladzie takie świeże owoce, nie suszone czy jakieś kandyzowane?
21: Nie, to są świeże owoce, nieprzetworzone i maczane w czekoladzie.
16: Które się cieszą największym powodzeniem?
21: No teraz zdecydowanie jest sezon na polskie truskawki, także truskawki to jest numer jeden.
16: Pani, rozumiem, przyjeżdża i na jarmark bożonarodzeniowy i na świętojański, tak?
21: Tak.
16: Jak by Pani miała porównać, jak to się też zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu, jeśli chodzi o sprzedawanie na jarmark?
21: Porównywalne są lata, nie ma co narzekać, jednak jarmark bożonarodzeniowy jest zupełnie inny, tak? Jest o wiele więcej ludzi z Polski przede wszystkim, bo przyjeżdżają, żeby zobaczyć tą całą otoczkę tego jarmarku. A jarmark świętojański to już raczej taki wakacyjny luz i sporo turystów.
16: Też turystów, polscy czy zagraniczni?
21: Myślę, że sporo jest z zagranicy. Akurat jestem fanką języków obcych, także poznaję i rozmawiam w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
16: Opowie mi Pani, co można u Pani dostać?
22: Mamy portugalskie babeczki, najpopularniejsza pastel de nata, ciasto francuskie, masa budyniowa. Mamy też przekąski na wytrawnie, z czego najpopularniejszy jest pastel de bacalao, suszony dorsz z ziemniakami i z pietruszką, ale są też pierożki w wersji z mięsem, z krewetkami, kalmary. Inne babeczki portugalskie, kawkę portugalską mamy.
16: A to czarne, te czarne babeczki?
22: To jest babeczka z czekoladą.
16: Po prostu, nie jakiś tajny składnik. Tutaj widzę babeczki z Lizbony.
22: One są ciekawe, bo są z czerwonej fasoli i migdałów, na słodko.
16: Czyli mówi Pani, że te pastel de nata to najpopularniejsza rzecz tutaj?
22: Zgadza się, taki klasyk.
1: Kto kupuje je najchętniej, dla dzieciaków bardziej, czy dorośli, czy turyści, czy nie?
22: W sumie wszyscy, i dzieci się zajadają, i dorośli. A turystów też tutaj nie brakuje.
1: Czy pani jest pierwszy raz na jarmarku?
22: Nie.
1: A była pani też na Bożonarodzeniowym?
22: Tak.
1: Jak by pani porównała te imprezy, czy na przestrzeni lat, jak to się zmienia tu we Wrocławiu? Bo rozumiem, że pani pewnie jeździ nie tylko po Wrocławiu na jarmarki.
22: Zgadza się. Jarmark Bożonarodzeniowy, wydaje mi się, jest bardziej popularny. Tutaj ludzie często nie do końca wiedzą, co tu jest, czemu, co się dzieje.
1: Są mile zaskoczeni?
22: Tak, raczej na ogół tak.
1: A w porównaniu do innych miast, jak wypada Wrocław?
22: Wydaje mi się, że całkiem dobrze.
1: Jarmark Świętojański, to o nim teraz na naszej antenie. Sprawdzamy, czy warto wybrać się tam na zakupy.
0: Mamy perfumy arabskie, olejki, oryginalne wszystkie. To jest już tak jakby trzeci rok, przy czym z perfumami jest tam drugi.
1: I jakby pani miała porównać, jak było wcześniej, jak jest teraz?
0: No niestety, tak jakby to porównanie nie dotyczy tylko jarmarku, dotyczy ogólnie całej sytuacji. Ogólnie co roku obserwujemy tak jakby taki mały spadek, ale no mamy nadzieję, że ten rok przyniesie jakąś zmianę i czekamy cierpliwie, aż rozwinie się czerwiec.
1: Bo ludzie mają mniej pieniędzy, tak, do wydawania?
0: Są ostrożniejsi. Są ostrożniejsi w wydawaniu, tak jakby bardziej ważą, na co wydają pieniądze.
1: Co u pana można dostać?
4: My product? Tak, mam salamę, wszystko Italy produkt, włoski produkt. Mam salamę, parmigiano, pecorino, mortadella.
1: Pachnie u pana. A co jest najpopularniejsze, co ludzie najchętniej kupują?
4: Carbonara, pecorino romano, guanciale, this most popular product in Poland. By Italy, from Italy.
1: Co u pani można kupić?
5: Można u mnie kupić biżuterię z naturalnymi kamieniami.
1: Właśnie, nawet sama nie wiem, gdzie patrzeć. A co ludzie najchętniej wybierają?
5: Ludzie najchętniej wybierają te bransoletki ze znakami Zodiaku.
1: To jakieś znaki Zodiaku, które sprzedają się najlepiej?
5: Tak. Najczęściej właśnie sprzedaje się to, co teraz jest. Teraz mamy akurat bliźnięta i ciągle muszę dokładać, bo ludzie najczęściej kupują właśnie bliźnięta.
1: Od razu na prezent urodzinowy.
5: Tak, dokładnie.
1: A proszę powiedzieć, pani jest pierwszy raz na jarmarku, czy kolejny?
5: Ja jestem pierwszy raz w tym roku.
1: I jak pani ocenia, kto kupuje, kiedy kupują najchętniej, jak się pani tu pracuje?
5: Zawsze rano jest tak mały ruch, ale pod wieczór zaczynają ludzie chodzić i na przykład turyści wracają, aby kupić właśnie pamiątkę. I bardzo fajnie mi się tutaj pracuje, naprawdę. Jest bardzo miła atmosfera i też ciekawi ludzie.
1: A dużo turystów, czy wrocławianie też?
5: Myślę, że więcej turystów. Bardzo dużo zauważyłam też turystów z Włoch.
23: Lalki ręcznie robione przez mnie i moją żoną. Robi ciała dla lalek, a żona szyje ubranka.
1: I z czego są te lalki robione?
23: A z dzieniny i w środku takiej napewnia się jak holofiber, jak do poduszek. Z Krakowa.
1: Przyjechali państwo do Wrocławia?
23: Tak, lalki można założyć ubranka, można jeszcze ich bawić się i czesać włosy, robić warkocie, kucki. Wszystko można robić, co można robić z lalką.
1: Kto kupuje u państwa? Turyści, wrocławianie? Czy dużo jest ludzi na jarmarku?
23: Wszyscy. I dziewczynki od 0 i do 80+.
1: Dla siebie czy dla wnuczek?
23: Dla siebie.
1: Pan jest z Krakowa, czyli rozumiem, pan pewnie tam też się wystawia, ma jakieś porównanie co do innych miast?
23: Takoż tylko na jarmarkach sprzedajemy.
1: No i jak ten jarmark świętojański we Wrocławiu w porównaniu do innych?
23: Dobra.
1: Pytanie, czy lubią i czy odwiedzają jarmark świętojański, zadałam też wrocławianom i turystom.
24: Pierwszy raz go widzę w ogóle, przechodzę. Nic szczególnego mnie tu nie przyciąga, po prostu przechodzę. Jestem w drodze do swojego domu.
1: Co państwo sądzą o jarmarku? Czy państwo specjalnie przyszli, czy przechodzą?
23: Nie. Jesteśmy tutaj na wakacjach, także przechodzimy
25: się. Zawsze lubimy przejść, zobaczyć.
1: Coś państwo kupują, czy nie?
23: Na razie nie.
25: To zależy, co komu potrzeba. Szukamy najpierw, a później jak coś się spodoba, to bierzemy.
1: A jak pani ocenia to, co tu można kupić? Coś zwróciło pani uwagę? Ciekawie w ogóle jest? Duży wybór, czy raczej...
25: Wybór to jest, tylko te ceny to są takie dla turystów.
1: Za dużo?
25: No, stanowczo za dużo. Jak dla normalnych ludzi, nie? Tylko chyba ci, co nie umieją liczyć.
1: A mówią państwo o czymś konkretnym?
23: Jak
1: państwo
23: wszystkim. Wszystko jest bardzo drogie w stosunku do tego, co to jest warte.
25: No ale to ładnie wygląda, błyszczy, prawda? Turysta weźmie.
1: Chciałam zapytać o jarmark, co pani o nim sądzi. Pani jest z Wrocławia, czy nie?
6: No, z Wrocławia i nie z Wrocławia. Mieszkam w tej chwili w Niemczech. I przyjechałam nie na jarmark, ale tak przypadkowo tutaj trafiłam. Piękny, bardzo ładny i dużo rękodzieła. Kupiłam sobie w niedzielę ładną graficzkę. Także dzisiaj kupiłam krasnala dla mojego wnuczka. Bardzo ciekawy mają tutaj ci wystawiający rzeczy.
7: Można by pewnie zostawić dużo pieniędzy. No właśnie, jak pani ocenia ceny na jarmarku?
6: Nie wiem. No chyba takie ceny jak wszędzie.
7: Wszędzie na jarmarkach?
6: Na jarmarkach. Czyli troszkę wyższe niż w sklepie, tak? Nie, właśnie krasnala kupiłam w cenie, jaką oferował też pan, bo to krasnal wrocławski w takim butiku, pan z pamiątkami. Taka sama cena, także. No ale zapewne na jarmarku jest troszkę drożej.
7: Co sądzicie o jarmarku? Jesteście z Wrocławia, czy nie?
9: Nie, jesteśmy z Wrocławia i bardzo nam się podoba. Przynajmniej mi.
10: Mi też bardzo się podoba.
7: A co wam się podoba?
9: Ładne domki są i dużo fajnych rzeczy można kupić.
7: Coś kupiliście, czy nie?
10: Jeszcze nie.
7: A co myślisz kupić?
9: Magnesiki chyba, nie? Magnesiki, szukamy magnesików.
10: Magnesów.
7: Na pamiątkę z Wrocławia?
10: Tak.
7: Co pani sądzi o jarmarku?
11: Nie jestem z Wrocławia, nie.
7: Przechodzi pani, tak?
11: Tylko przechodzę. Mhm. Także pierwszy raz, ale wygląda świetnie.
7: Nie robiła pani zakupów?
11: Nie, nie robiłam jeszcze, albo nie wiem, czy będę robiła, ale wszystko wygląda bardzo ładnie.
7: A są jakieś rzeczy, które zwracają pani uwagę bardziej?
11: Niekoniecznie. Nie, na chwilę obecną nie. Niczego nie szukam konkretnego.
13: Natalia Prostak, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7: Jarmark Świętojański tradycyjnie i też z nazwy zahacza o pierwszy dzień lata, o Święto Wrocławia też, więc jakie dodatkowe atrakcje wiążą się w tym roku z jarmarkiem?
13: Przede wszystkim możemy już zapowiedzieć, że Święto Wrocławia to jeszcze przed nami wiele, wiele atrakcji, o których na pewno niebawem będziemy mówić i zapraszać, bo to druga połowa czerwca, ale rzeczywiście w ramach Jarmarku Świętojańskiego w tym roku przygotowaliśmy też takie wydarzenia specjalne mini koncerty w najbliższe niedziele.
7: A w którym miejscu są te koncerty?
13: W tym roku scena, taka mini scena jest przy pręgierzu.
7: No i finał?
13: Tak, finał oczywiście 21 czerwca, czyli no tak naprawdę takie bardzo ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o Jarmark Świętojański, to jest właśnie konkurs florystyczny. W tym roku konkurs nazywa się Letnie przyjęcie w ogrodzie u wybranego artysty. To jest konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek na głowę i oczywiście odbędzie się także prezentacja tych wszystkich ozdób zgłoszonych do konkursu. Co ważne, konkurs poprowadzi wrocławska mistrzyni florystyki Agnieszka Mitko-Kominek i odbędzie się też pokaz florystyczny, więc na pewno możemy sobie popodglądać trochę piękne kompozycje kwiatowe. Jarmark Świętojański jest czynny do końca czerwca.
7: A handlowe domki otwarte są od godziny 10 do 21.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
26: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
27: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
28: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Pogadamy, pośmiejemy się, pospacerujemy. Tak będzie przez kilka najbliższych chwil na naszej antenie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie. I już teraz zapraszam na interesujące, ciekawe spacery po Wrocławiu.
2: Zwiedzaj z nami Wrocław.
18: Dziś z nami w studiu Beata Perdek i Łukasz Zemła. Beata Perdek z wrocławskich ciekawostek i Łukasz Zemła z luckytravel.pl i chcemy pospacerować po Wrocławiu, to znaczy przenieść naszych słuchaczy na te spacery, pokazać trochę Wrocław, trochę o nim opowiedzieć, ale przede wszystkim wytłumaczmy, jak wyglądają spacery w waszym wykonaniu, bo są wyjątkowe.
29: Dzień dobry. Czy są wyjątkowe? Dla nas na pewno. Mamy nadzieję, że dla naszych gości również. Natomiast to są takie spacery, na które zapraszamy wszystkich. No i spacery po Wrocławiu, czyli mówiąc krótko, mamy pewną ścieżkę, wokół której podążamy. Mamy obiekty, o których opowiadamy. Natomiast Myślę, że to, co nas wyróżnia, to to, że po pierwsze działamy w teamie, więc jest nas dwóch przewodników, co daje dobrą, myślę, taką relację. No i nasi uczestnicy też otrzymują trochę więcej, dlatego że każdy z nas ma troszeczkę inny sposób patrzenia na pewne rzeczy, więc mogą się zawsze odnaleźć w naszych historiach.
3: Jasne, dzień dobry, Łukasz Zamuła, Lucky Travel.pl. Idea samych spacerów, bo może od tego wyjdę, zrodziła się u nas gdzieś tam podczas jakiejś jednej przysłowiowej kawy, bo te spacery nasze to jest przyjemne i pożyteczne. Kawa też tam jest. Dlaczego? Dlatego, że siedzieliśmy kiedyś na jakimś spotkaniu, piliśmy tą kawę i zastanawialiśmy się, jak jako przewodnicy możemy uatrakcyjnić odkrywanie naszego miasta. No i w czasie rozmowy z Beatą wyszło nam, że to będziemy robić spacery. Dlaczego nie wycieczki? Stwierdziliśmy, że wycieczki zostawimy dla osób, które prowadzą grupy do miasta, niekoniecznie mieszkańców, a my skupimy się przede wszystkim na naszych odbiorcach, czyli naszych mieszkańcach, naszych, że tak powiem, tutaj towarzyszy, którzy chcą zgłębić historię naszego miasta. One są nietuzinkowe, to można zobaczyć na stronie i u Beaty, i u mnie, ponieważ czasami nasz spacer to jest właśnie, jak Beata powiedziała, krążenie trochę jak elektron wokół jądra, no nie? Mamy coś jako jeden przysłowiowy obiekt i dookoła niego poruszamy się, znajdując historię tego obiektu, znajdując ludzi powiązanych z tym obiektem, znajdując jakieś ciekawe fakty, historyjki, nierzadko jakieś plotki na temat jakiegoś obiektu bądź jakiejś osoby, co gdzieś tam urozmaica ten spacer. No ale przede wszystkim mamy ogromną interakcję z grupą. Dlaczego? No z Beatą staramy się aktywizować naszych odbiorców poprzez pytanie, jak państwo pamiętają dany budynek, jak państwo pamiętają okolice, a jak państwo pamiętają, co tutaj było. I okazuje się, że ilu naszych odbiorców, ilu naszych odbiorców jest w różnych pokoleniach, tyle mamy różnych odpowiedzi, tak? Bardzo często pojawia się kwestia chociażby takiego elementu, jak ktoś mówi, bo ja tu pamiętam, moja mama pracowała i tu było coś tam, tak? A później, nie, bo to tam ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, to coś było, tak? I okazuje się, że zażarta dyskusja, na co ja z Matą mówię, dobra, to ustalmy fakty, to powiem państwu, co tu było na początku. No i my tam zaczynamy tą historię oczywiście opowiadać, po czym uczestnicy się wypowiadają, no i tak powstają nam, że tak powiem, ciekawe spacery.
8: No to super. No i też trzeba zaznaczyć, że to są takie spacery, gdzie jeśli ktoś szuka jakichś konkretnych dat, informacji z historii sztuki, architektury, to niekoniecznie się dowie, prawda?
29: Nie, właśnie troszeczkę odbiegamy od takiego standardowego odprowadzania, dlatego że kierujemy się jednak tym, żeby spacery były ciekawe. No i w tym momencie korzystamy z książek, gazet, przygotowujemy zdjęcia, natomiast opieramy to rzeczywiście na dużo takich ciekawostkach bardziej niż na datach, dlatego że my nie zapamiętujemy tych dat. My zapamiętujemy pewną historię człowieka, który się za tym obiektem kryje i w zasadzie na tym chcemy opierać nasze historie.
3: Co nie oznacza, że nie odwiedzamy bibliotek, bo nasze kochane panie w kilku miejscach już po prostu jak nas widzą, to pytają, którego Breslauera Zeitung będziemy przeglądać. Czy to będzie rocznikowo, czy też jakoś przekrojowo, tak? Więc to jest na pewno jeden z takich elementów. I trochę to, co Beata powiedziała, bardziej ta wiedza związana z leksykonem, zostawiamy ją po prostu innym ekspertom, którzy się specjalizują w takim zakresie, a my staramy się raczej podejść do tematu przekrojowo i tak całościowo, tak? Czyli to, co Beata powiedziała, nas interesuje, co stoi za obiektem i nie chodzi nam o kolejny obiekt, tylko raczej o człowieka, o historię ludzi, o to, co jest pasjonujące, no bo okazuje się, że nasze miasto nie jest w pełni odkryte, tak? Nie jest w pełni odkryte i to chyba widać właśnie, ja tak będę zachęcał też odbiorców do tego, żeby pozerkali na te nasze strony. Beata ma bardzo często jakiś mały wycinek, jakiś kawałek obiektu bądź postaci. Okazuje się, że ona nie jest znana. Przyznam, że zaczęło się od profesora Gutmana, tak? Twórcy Paralimpiady, tak? Który mieszkał we Wrocławiu, który tutaj wiele lat był osobą odpowiedzialną za prowadzenie szpitala. Przy czym osoba ta średnia średnio gdzieś tam miała responsywność i odbiorczość, jeżeli chodzi o nas, ponieważ nie jest na czołówkach gazet, tak? Więc od tego się gdzieś tam zaczęło. Bywa tak, że nie wiem, w komentarz jednego z obserwatorów był, a gdzież tam ta wystawa w 1904 roku rzemiosł była na Powstańców Śląskich, konkretnie pan chce wiedzieć, więc zapraszamy wówczas na spacer, bo to powoduje, że ludzie, okazuje się, widzą dzisiaj obiekt nowoczesny, a 100 lat temu tam miejsce miało zupełnie inne wydarzenie, inni ludzie tam przyjeżdżali, inne osoby tam mieszkały. No nasze miasto jest tak naprawdę nasze dopiero do 80 lat, tak? Więc to też jest kwestia, która dywersyfikuje i zmienia nam ten pogląd, więc to, co Beata mówi, nasze spacery na pewno nie są leksykonem, tak? Są raczej odkrywaniem, doświadczaniem, no i też takim ruchem, tak? No bo jednak poruszamy się, przechodzimy, więc są dopasowane do tych, którzy wolą mniejszy dystans, a więcej obiektów, są dopasowane do tego, że ktoś woli więcej obiektów, ale krótszy dystans, ale też dla takich odważnych mamy spacery wyjazdowe do innych miast na terenie Śląska, gdzie mocno staramy się tę kulturę i historię Śląska pokazywać w aspekcie właśnie powiązań z Wrocławiem, co jest najdziwniejsze, typu Gerlitz, Zgorzelec, Legnica, Drezno i jak to właśnie koreluje, jak to łączy się z naszym cudownym Wrocławiem. Także to tak jeszcze uzupełniając tutaj nasze...
29: Bo my generalnie trochę tak jest, że łączymy nie tylko na naszych spacerach pokolenia, bo przychodzą bardzo różne osoby w różnym wieku i one zawsze znajdują coś dla siebie. Albo są to wspomnienia, albo jest to po prostu odkrywanie pewnej historii na nowo. Natomiast też staramy się łączyć te historie, bo my troszeczkę jesteśmy odcięci od 45 roku, więc próbujemy tak połapać te nitki tych osób, które tu były wcześniej, budynków, które były wcześniej, żeby przedstawić jakby, żeby zbudować pewną ciągłość tego miasta, bo my jesteśmy tacy troszeczkę czasami odcięci i wydaje nam się, że Wrocław to Wrocław, a to wcześniej to tak jakoś ginie nam w ogóle w pamięci, bo nawet nie do końca są książki na ten temat.
8: Plotki i ciekawostki o Wrocławiu, tego wszystkiego dowiecie się w trakcie tych wyjątkowych spacerów. Konkretnych wydarzeń szukajcie na przykład na Facebooku.
2: Co jest grane we Wrocławiu?
8: We Wrocławiu nie brakuje różnego rodzaju teatrów, ale my teraz skupimy się na teatrze improwizowanym. Z czym to się je? Gdzie to można oglądać i czy jest popularne w naszym mieście? Posłuchajcie. Ania Bienias z grupy Improwizowane Poniedziałki jest dzisiaj z nami, bo chcemy porozmawiać o teatrze improwizowanym we Wrocławiu. Cześć, Aniu.
0: Hej, cześć.
8: Teatr improwizowany. Mówi to samo za siebie. Mamy przedstawienie, które w jakiś sposób jest improwizowane. W jak dużym stopniu o tym na pewno pogadamy, ale jeśli mamy naszym słuchaczom jakoś zobrazować, jak to wygląda, czym się różni teatr improwizowany od tego tradycyjnego, jak to w szczegółach wygląda?
0: Myślę, że taką pierwszą różnicą, jaką widzowie widzą, wchodząc do miejsca, gdzie odbywa się teatr improwizowany, teatr impro, jest to, że przeważnie nie ma dedykowanego budynku, więc nie ma teatru jako budynek, jest teatr jako grupa i te spektakle odbywają się przeważnie w pubach, w barach. Co za tym idzie? Częściej na takim spektaklu impro można się czegoś napić. Jest, myślę, bardziej luźno, jest interaktywnie, bo aktorzy przed spektaklem bawią się i rozgrzewają publiczność jak ich siebie, więc bardzo mocno działa to na złapaniu wspólnej energii, takiej interaktywności. Publiczność jest zachęcana do reakcji. Bywam w teatrze często i wiem, że czasami widzowie się krygują, nawet jeśli idą na komedię, śmiać się w głos czy komentować. Myślę, że na spektaklach improwizowanych jest to normą. Taką największą różnicą jest to, że przeważnie jak idziemy do teatru, to możemy przeczytać, o czym to będzie, czego się spodziewać. Jest to oparte na jakimś dramacie, który być może znamy. Idąc na spektakl impro, przeważnie nie mamy pojęcia, co się wydarzy. Możemy wiedzieć mniej więcej, jaka będzie tematyka. No, ale wszystko jest niespodzianką, zarówno dla publiczności, jak i dla aktorów.
8: Jak to wygląda czasowo? Czy macie jakieś określone ramy, że chcecie się zmieścić w tej swojej improwizacji, nie wiem, w godzinę, w 30 minut? Czy jest pełna dowolność? Wszystko zależy od tego, jak potoczy się ta historia.
0: Myślę, że to zależy od grupy i od formatu. czyli powiedzmy takiego stylu, w którym tego dnia gra konkretna grupa. My, jako improwizowane poniedziałki, gramy przeważnie fabułę i informujemy naszą publiczność, że spektakl będzie trwał od godziny 20 do godziny 30, czyli taki zwykły spektakl w teatrze, bez przerwy. Są formaty, które trwają po 30-45 minut. Nam też zdarza się czasami coś takiego grać, wtedy informujemy, że jest przerwa w połowie. No i są bardzo, bardzo długie wieczory, które myślę, że zajmują nam 2 godziny, czasem więcej. Są to przeważnie zawody w improwizacji, my nazywamy to mistrzuniu impro. No i rzeczywiście to są takie najdłuższe, to są chyba najśmieszniejsze, najbardziej interaktywne wieczory, które bardzo lubimy. Nie gramy ich zbyt często, ale myślę, że zarówno my, jak i publiczność bardzo na nie oczekujemy.
8: No to powiedzmy w szczegółach, na czym to polega?
0: 12 zawodników, przeważnie od 8 do 10 improwizatorów. Mogą wziąć udział również osoby z publiczności, ale nie są do tego zmuszane. Zawsze pytamy, czy ktoś chce wystąpić z nami. Losujemy gry w 3 rundach. Losujemy osoby, z którymi gramy. No i chyba bardziej niż w jakichkolwiek spektaklach zupełnie nie wiemy, co się wydarzy, bo nie wiemy, z kim zagramy, nie wiemy, w co zagramy, ani jaką inspirację dostaniemy od publiczności. Więc są to na przykład krótkie gry typu filmowo, że 3 osoby grają scenkę i prowadzący krzyczy zmianę gatunku i nagle z horroru musi się to zmienić w romans albo w Bollywood, więc jest to zupełnym zaskoczeniem. Jest gra To brzmi jak tytuł piosenki, gdzie 2 aktorów gra w grę i w każdym momencie partner może odpowiedzieć na kwestię drugiego: to brzmi jak tytuł piosenki. I wtedy partner musi zaśpiewać piosenkę inspirowaną swoją ostatnią kwestią. Więc dużo interaktywności, dużo zaskakiwania siebie. No i myślę, że zabawy i takiej wolności.
8: A jak mieszkańcom Wrocławia podoba się ta forma komedii? Czy wasze spektakle, czy spektakle innych grup są popularne? Jak to obserwujesz?
0: Myślę, że coraz bardziej. Przed pandemią mieliśmy pełne sale. Nasza sala, w której gramy, mieści maksymalnie 100 osób, więc spektakle przeważnie miały do 80, setki w zależności od typu i tematu. Bardzo duży spadek po pandemii, który powoli się odbudowuje i wracamy do tego poziomu sprzed 2020 roku. Widzimy też trend, że spektakle impro są bardziej popularne jesienią, zimą niż latem, kiedy jest ciepło i jednak pogoda nakłania, żeby wyjść raczej na dwór. Ale też po ilości grup we Wrocławiu myślę, że to zainteresowanie wzrasta, zarówno jeśli chodzi o budowanie umiejętności, bo jest we Wrocławiu Akademia Improwizacji, której trenerem jest jeden z naszych członków, Iwo Wieczorek. Ale też są osoby, które po prostu chcą przyjść i popatrzeć i myślę, że nie chcę strzelać, ale w okolicach 10 grup impro, może więcej we Wrocławiu, czynnie działających jest.
8: A każda z tych grup gra z reguły w innym miejscu, więc macie gdzie oglądać teatr improwizowany we Wrocławiu. A na publiczności zarówno młodzież, dorośli, jak i seniorzy, więc nie będziecie czuli się rodzynkami. I to tyle, jeśli chodzi o teatr improwizowany w naszym mieście. Dawid Filipowski, do następnego.
2: Reklama. Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
15: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
16: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
17: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
2: Po reklamie. jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Obie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin, przeżywają teraz oblężenie. To przypomnę, Baba Beaty Śniechowskiej i Most Łukasza Budzika.
9: Ja już jestem w branży 20 lat. Wydaje mi się, że już nie tylko te reklamy, nie tylko ta Grand Prix, ale jeszcze po drodze było parę kamieni milowych, które dokonaliśmy. Jest to jakaś droga, którą obrałem, więc bardzo się cieszę, że mam ludzi, z którymi mogę grać dalej na tym boisku i w tą grę, w którą gramy, bo mam przy sobie chociażby Alicję czy Diego, którzy są ze mną już od ponad 6-7 lat, z Alicją to będzie ponad 10, nie? Więc jakby warto mieć przy sobie ludzi zaufanych i którzy wykonują razem ze mną swoją wizję. No i cały czas do pracy.
7: Jak wyglądała ta droga do gwiazdki? Znamy to z filmów, że tak ktoś tajniacko przychodzi. Jak to było?
9: Tak, to nie jest filmowe zagranie. Oni się nigdy nie przedstawiają, nigdy nie wiemy tak, kto jest inspektorem, kto nie jest. Mam oczywiście swoje podejrzenia, my ich typujemy, ale to jest taka zabawa w kotka i myszkę, więc o wiele łatwiej jest być takim samym, taką samą obsługą dla każdego gościa, wtedy jest o wiele łatwiej. Jeżeli będziemy mieli ten sam poziom dla każdego, to będzie wszystkim nam gra łatwiej, a gościom będzie się na pewno przyjemniej, że nie ma żadnych osób wyżej niż oni. No ja zawsze miałem trzy marzenia, zostać piłkarzem, kucharzem i pilotem samolotów i dalej to jakby kontynuuję. Może już nie gram w piłkę na takim poziomie, jak na jakim kiedyś grałem, ale dalej gotuję. Osiągnięcie gwiazdki tak jest dla mnie dużym... Nie chcę powiedzieć zaskoczeniem, jest to lata pracy, na które tego poświęciłem. Nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych i nigdy nie ukrywałem tego, że to jest dopiero początek i że to jeszcze są dwie, są jeszcze trzy, jest jeszcze po drodze dużo pracy, więc dalej idziemy po swoje wyżej. Ja zawsze mówiłem, że fajnie się dobywa się tą pierwszą, a teraz będzie stres o to, żeby jej nie stracić i tutaj będziemy musieli potwierdzać na każdym kroku swoją wartość i to, że nie dostaliśmy jej za darmo. Więc tak, no będzie to coraz więcej pracy, ale tak to jest w tym zawodzie, że na konkursach kulinarnych najczęściej dostajemy wynagrodę pracę u kogoś, żeby kogoś podglądać, więc często ta praca się, ten etos pracy się przewija i to jest, będzie tak samo, więc tak, dużo pracy, ale nie jest to odpowiedzialność, ale widzieliśmy się, z czym się piszemy. Tak, czym to się będzie jadło. Zapełniliśmy restaurację, padłem na chwilę system rezerwacyjny. Jeżeli chcecie u nas jeszcze, musicie zacząć szybciej to planować, bo zaczęło się.
7: Czy wiadomo, co urzekło jury, że udało się zdobyć tą gwiazdkę?
9: Znaczy, z tego, co słyszałem jedynie ze sceny, to pewnie Państwo też słyszeli, że moja ogromna pasja, poświęcenie i energia, którą podobno przekazuję do dań. Fajnie, że tak jest, ponieważ jak znacie mnie trochę, jestem energiczny i zawsze staram się taki być. I jeżeli przekazuję to w daniach, to tym lepiej, że dalej ta wizja jest od początku do końca i ten wizerunek szefa na talerzu jest bardzo ważny podobno według kryteriów Michelin, więc fajnie.
7: Tyle Łukasz Budzik z restauracji Most. Gwiazdkę dostała też restauracja Baba z szefową kuchni Beatą Śniechowską.
20: Moim motorem nigdy nie była gwiazdka. Ja nie pracuję, żeby mieć jakieś nagrody, tylko ja rzeczywiście serio zmieniłam zawód i zaczęłam gotować. Dla jednych późno, dla innych wcześnie, nie mi to oceniać, ale zaczęłam gotować z potrzeby serca, z potrzeby wyrażania się i ja zawsze chciałam karmić gości, gotować, rzeczywiście uczestniczyć w procesie gotowania i myślę, że otwiera się restauracje, żeby się dzielić tą filozofią, otwiera się dla ludzi i dla jakości, a nie dla gwiazdek. Wydaje mi się, że to jest bardzo złudna droga. Chociaż wiem, że wielu się udaje pięknie odrobić lekcje i sfokusować głównie na gwiazdce, ale to musi być bardzo obciążające. Ja tak nie chcę żyć. Warto być przy sobie i jak coś nie koresponduje z nami, to ja nie mówię o gastronomii, ale wydaje mi się, że warto sobie ufać w życiu i podążać swoją drogą. Rzeczywiście skończyłam doktorat, świetnie sobie tam radziłam i było to wspaniała kariera, wspaniale się kariera rozwijała, ale gdzieś tam czułam, że to nie mój świat. Aczkolwiek skończyłam doktorat na Politechnice Wrocławskiej z wymiany ciepła. Efekty Maillarda, straty ciepła na przesyle. To jest wszystko, w kuchni też jest dużo fizyki i chemii i wymiany ciepła, więc to nie są rzeczy, które gdzieś tam zostały zaprzepaszczone, tylko mnie wzmocniły od strony naukowej. Czasami spojrzenie na proces gotowania jest bardzo, bardzo przydatne. Fajnie nie tylko czuć, ale wiedzieć też, dlaczego na przykład mięso się karmelizuje.
7: Restauracja Baba już w zeszłym roku została uhonorowana przez inspektorów Michelin, ale w kategorii Bib Gourmand. Teraz awansowała i zdobyła gwiazdkę. No i to od razu dodaje restauracji popularności.
20: Baba to bistro, to modern bistro. Ja byłam bardzo dumna z Biba. I uważam, że to przepiękna nagroda. Ta nagroda jest naprawdę, jest żywa, energetyczna. Ja sama jak podróżuję po świecie, bardzo często chodzę do Bibów. One są wspaniałe, są pełne energii, pełne luzu, doskonałego jedzenia, świetnego smaku. To jest dla mnie duża ciekawostka, bo jest mało sytuacji na świecie, że ktoś przechodzi z Biba na gwiazdkę jeszcze w rok, więc nie wiem, co tu się wydarzyło, trzeba zapytać inspektorów, ale jestem przeszczęśliwa i dumna, że nasza kuchnia wyszła poza te ramy i została tak pięknie odznaczona. Ale BIP to piękna nagroda i gratuluję wszystkim, którzy są w tej kategorii. Trochę rzeczywiście ja czuję dużą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ale tak jak mówię, my musimy robić swoje, bo zwariujemy, jak będziemy podążać za nagrodami. Ja bym chciała się nacieszyć moją babą, chciałabym pokazać gościom, którzy pierwszy raz są w Babie, za co dostaliśmy nagrodę, jacy jesteśmy, i nie planuję na ten moment żadnych rewolucji, bo baba ma zostać

0: gastronomia, moja gastronomia, moja droga nie jest, żeby... Ja jestem z Masterchefa, jestem z konkursu. Ja nie po to poszłam do tak trudnej, ciężkiej pracy, żeby wpadać w kolejne pułapki i zastanawiać się, czy dzisiaj, czy jedna, czy dwie. Ja nie jestem już z pierwszej łapanki. Ja naprawdę kocham gotować. Zapraszam moich gości do mojego świata i to chcę przekazać. To jest niezwykłe, że jak jesteśmy przy sobie, robimy nie pod regulamin, nie pod kogoś, to one przychodzą, te nagrody przyjdą. Tylko trzeba wierzyć. Cały zespół musi w to wierzyć i podążać tą drogą. I będzie naprawdę dla każdego czymś innym jest gwiazdka. Aczkolwiek jest to spełnienie marzeń. Tylko nie chciałabym, żeby to był główny cel i wyznacznik w moim życiu. Baba zawsze była oblegana, bo jest bardzo małym kameralnym miejscem i to był sukces nasz od początku, a systemy padły. Systemy padły po 10 minutach, ale już zostały odbudowane. Więc jest to ogromny sukces. Ewidentnie. To nie można powiedzieć. Michelin to jest taki boost dla miejsca. Naprawdę. Już w zeszłym roku po Bibie widzieliśmy, jakie to jest niesamowite wyróżnienie.
1: Łącznie w tegorocznym zestawieniu Michelin znalazło się 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska.
2: Michał Tomaszewski, właściciel kompleksu Dworzysko, w tym właśnie restauracji Babinicz, która dostała rekomendację Michelin oraz prestiżową nagrodę za najlepszy serwis w Polsce 2026. Jest to praca całego zespołu. Bierze się na początku, myślę, z pasji naszej, właścicieli. Ta pasja jest przekuwana później na pracowników, a w konsekwencji dalej na gości. Powiem jeszcze, czym jest dla mnie serwis. Serwis to atmosfera, którą tworzymy od pierwszego dzień dobry, aż do pożegnania gościa. Serwis to też sztuka uważności, dbałość o szczegóły, przewidywanie potrzeb gości i sprawienie, że poczują się wyjątkowo. Część gości oczywiście wyraża swoje potrzeby, wprost, pewny siebie, ale jest wiele gości, którzy nie wiedzą, co chcą. Czują się niepewnie, oczekują pomocy, nie zawsze nawet się o to spytają. I dobry kelner wyczuje to. Wyczuje i takiej osobie pomoże, ugości ją, aby właśnie poczuła się wyjątkowa.
1: Jak to jest? Czy Państwo, będąc świadomymi tej doskonałości swojego serwisu, spodziewali się, że tutaj właśnie może być nagroda? Czy to jest zaskoczenie, że nie za całość?
2: Powiem tak, no, jadąc na galę, byliśmy pewni, że dostaniemy rekomendację. To było jakby pewne, no, zostaliśmy zaproszeni, ale sama nagroda za serwis była wielkim zaskoczeniem, szokiem, to było może widać, że ktoś oglądał galę, że byliśmy bardzo zaskoczeni. Tak, ale jesteśmy bardzo wdzięczni, dziękujemy przewodnikowi i wszystkim innym ludziom zaangażowanym.
1: Jak pan sądzi, co to może oznaczać dla restauracji?
2: Tak, powiem szczerze, jestem dumny z tego, że restauracja zresztą na Zdroju może być w tak zaszczytnym gronie i pokazać, że wielka gościnność nie musi pochodzić z wielkiego miasta, ale z ludzi i pasji. Więc myślę, że taka nagroda, czy nawet rekomendacja, obecność przewodnika Michelin mocno podkreśli naszą wartość na kulinarnej mapie Polski i będziemy się mogli rozwijać, robić to, co kochamy.
1: No właśnie, czy wyróżnienia Michelin przyciągną do Wrocławia i na Dolny Śląsk więcej turystów?
3: Wszelkie nagrody, a już na pewno właśnie wyróżnienia Michelin, potwierdzają to, co my, Dolnoślązacy, już wiemy, że jakość usług, naszych usług turystycznych jest bardzo wysoka. Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Michelin to jest najwyższej klasy wyróżnienie dla gastronomii i jest to doskonałe poparcie naszej narracji o wysokiej jakości usług turystycznych w regionie. To nas bardzo cieszy, bo chociaż wydawałoby się, że już tak nie powinno być, niektórzy jeszcze pamiętają o powodzi i zastanawiają się, czy na pewno to wszystko jest w porządku.

0: porządku. Tak, jest wszystko w porządku na całym Dolnym Śląsku i czy to właśnie restauracje, czy usługi gastronomiczne, czy usługi hotelarskie, czy atrakcje turystyczne przyjmują gości w taki sposób, że turyści, czy to krajowi, czy zagraniczni, są naprawdę zadowoleni. Mamy ten efekt wow.
1: Jak silnym trendem jest gastroturystyka, czy po prostu ona jest ponadczasowa i można powiedzieć, że zawsze ludzie jeżdżą i będą jeździli za dobrym jedzeniem?
0: Jedzenie jest od zawsze elementem turystyki. Nie da się uprawiać turystyki nie jedząc. A jeżeli, tak jak w przypadku Dolnego Śląska, jest bardzo duży wybór dobrych restauracji i porządnych produktów regionalnych, to jest to tym lepsze, tym lepiej, ponieważ uzupełnia całą ofertę. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest duże grono ludzi, dla których kuchnia jest powodem do wyjazdu w dany region. I tutaj właśnie to połączenie bogactwa regionalnego z certyfikatami takimi jak Michelin powoduje, że Dolny Śląsk jest lepiej widoczny na mapie dla tych osób, które poszukują, które uprawiają turystykę kulinarną.
1: No właśnie, jak do tej pory pozycja Dolnego Śląska, jeśli chodzi o tego rodzaju turystów, się plasuje?
0: Oczywiście nie ma badań typowo nakierowanych na turystykę kulinarną, więc nie mogę powiedzieć, jaka jest wielkość tego ruchu kulinarnego. Natomiast widzimy to chociażby po ilości powstających restauracji. Widzimy to po tym, że już nawet w regionie, tak jak wyróżniona restauracja Boreczna czy restauracja Babinicz, w weekendy są pełne i trzeba rezerwować miejsca. To są dowody na to, że ten ruch turystyki kulinarnej rośnie.
1: To jeszcze dodam, że gwiazdki Michelin restauracje zdobywają na rok. Po tym czasie inspektorzy Michelin mogą im je odebrać, utrzymać swoją ocenę albo przyznać kolejną gwiazdkę. Maksymalnie lokal może mieć 3 gwiazdki Michelin.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Obecne życie pędzi bardzo szybko i mamy coraz mniej czasu, żeby się zatrzymać i zrobić coś dla siebie. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i dziś będę Was zachęcał do tego, żeby właśnie się zatrzymać i zrobić coś fajnego dla siebie. We Wrocławiu takich miejsc i takich aktywności nie brakuje i za chwilę dowody na to.
6: Co słychać we Wrocławiu?
5: Na początek centra aktywności lokalnej, których we Wrocławiu mamy sporo, działają cały rok. A dla przykładu posłuchajcie, co dzieje się w takim calu na Hubach.
7: Dzień dobry, Teresa Malik. Jestem menedżerką calu, czyli Centrum Aktywności Lokalnej na Hubach, Widna 17.
5: Właśnie, we Wrocławiu mamy sporo takich miejsc na wrocławskich osiedlach. Centra Aktywności Lokalnej. Co w takim miejscu można robić? Kto w ogóle może przyjść do takiego miejsca?
7: Przyjść może każdy, tak po prostu zajrzeć, bo my mamy otwarte drzwi i w godzinach otwarcia calu przychodzą dzieci, młodzież zagląda, czasem nas prosi ktoś, żeby otworzyć w sobotę czy w niedzielę, bo coś się tam dzieje ważnego dla rodziny, albo na przykład młoda para chce poćwiczyć taniec weselny, tak? Czy młodzież ma do poćwiczenia jakiś układ, bowiem są dni szkoły. Więc my jesteśmy bardzo otwarci i tak też zapraszamy. Każdy z osiedla, kto ma fajną propozycję, może przyjść do nas i możemy wspólnie tę inicjatywę zrobić, tak? Przeprowadzić ją tutaj w przestrzeni albo wewnątrz, albo na zewnątrz, bo jest gdzie, prawda? Mamy tutaj bardzo fajny taki czas na aktywności. W środku dzieje się dużo, bowiem postawiliśmy zaraz na samym początku, żeby było to też stabilne miejsce. Stabilne miejsce dla tych, którzy lubią tańczyć, lubią rzemiosła artystyczne, lubią śpiewać, lubią spotykać się, na przykład przy grach planszowych. I ludzie sobie przychodzą, grają, mają przestrzeń. Tutaj przychodzą też osoby, które prowadzą Wrocław na języku, więc mają tutaj blisko, mogą sobie przyjść i normalnie przeprowadzić swoje zajęcia, tak? W soboty i w niedzielę często się odbywają takie mini plenery, mini pikniki, a też współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, innymi fundacjami, co też owocuje taką fajną wzajemną pomocą, wspieraniem się. Na przykład Centrum Aktywności na Tarnogaju mamy tutaj już nie jeden raz pyszną watę cukrową. Centaurus tutaj zainicjował i razem z nim zrobiliśmy wielki piknik dla zwierząt. Graliśmy dla zwierząt i już weszliśmy w ten cykl i będziemy po prostu to kontynuować, tak? Mamy dużą przestrzeń do tańca, więc są też oprócz gimnastyki, tam ze 20 osób, 18-20 osób mieści się w jednej grupie, to robimy kawiarenki i propagujemy podczas tych kawiarenek miły, sympatyczny czas do spędzenia w wolnej chwili, a także talenty nasze Hubowe i innych, którzy się tam, prawda, artyści do nas zgłoszą. Więc było już kilka takich bardzo pięknych występów. Mamy też potańcówki osiedlowe, czyli dużo takich aktywności. Wychodzimy naprzeciw mieszkańcom. Jeżeli komuś przyjdzie jakiś fajny pomysł do głowy, czemu nie? Staramy się wspólnie zrealizować. Nawiązaliśmy niedawno kontakt z Kohala Sport i będziemy mieć półkolonie. Są ludzie, którzy mają naprawdę sporo lat i śpiewają i mają tę pasję, tak jak tutaj cechowianie, tak jak amazonki. Efekty daje to, że zapraszamy do calu na rozmowy mniej więcej tam raz, dwa razy w semestrze, w zasadzie raz na kwartał, o tak można powiedzieć, te podmioty, które tutaj działają, a więc bibliotekę, a więc mały biznes, bibliotekę filia numer 4, przedszkole jedno, drugie, szkoły podstawowe i tak pomalutku, no nie narzucając żadnego programu, jednakże proponując, jesteśmy otwarci i oni też, także zapraszają nas też do siebie.
5: Zdecydowanie. Sporo się dzieje z tego, co pani mówi. A jakie były kulisy powstania tego calu? Trudno go było tutaj uruchomić?
7: Powiem z ogromną satysfakcją, że nie było trudno, dlatego że fundacja Myślę, czuję, jestem, która jest operatorem calu na Hubach Widna 17, tu właśnie ze spółdzielnią współpracowała już wiele lat, od 2017 roku, więc spółdzielnia już znała nas, wiedziała, że my mamy ciekawy program, że umiemy współpracować i podpisaliśmy partnerstwo. Jak już było partnerstwo, to udaliśmy się z pismem do urzędu miasta i z propozycją, żeby utworzyć tu na Hubach właśnie Centrum Aktywności Lokalnej, bowiem proszę sobie wyobrazić, że 18-tysięczne osiedle nie miało nic, ani domu kultury, ani żadnej świetlicy, nic takiego, co by mogło po prostu dać mieszkańcom możliwość bycia ze sobą albo dla siebie, albo jedno i drugie. I na przykład klubik małych mam, małych dzieci się tutaj zawiązał i co wtorki się spotykają mamy, które mają dzieci do roku, tak do dwóch lat i to było tak potrzebne, więc to jest ogromna satysfakcja dla nas i radość, bo mamy przyszły, czy my możemy się tu spotkać, czy możemy zaprosić kogoś ze specjalistów, bo nam jest, no, ktoś ma problem, komuś jest ciężko, prawda, w tym trudnym okresie bycia mamą, szczególnie kiedy jest się samemu tutaj, mężowie, partnerzy idą do pracy, no i mamy zostają same. Także i pomoc psychologiczną mieliśmy i poza tym jesteśmy otwarci na współpracę i udostępnianie calu. Na przykład chór senioralny Operetki Wrocławskiej tutaj ma cotygodniowe próby, więc się nasłuchaliśmy przepięknych głosów, cudownego repertuaru i do nas wracają też na kilka jeszcze takich prób. Tańczyliśmy country, bowiem tutaj kolega też realizował swój projekt. projekt Taniec Country. Była młodzież, która tutaj był punkt wsparcia dla młodzieży, też z innym podmiotem, prawda? I był psycholog i reedukator. No wspaniale po prostu było. Młodzież się świetnie tu znajdowała, dlatego że mamy przestrzeń piękną na górze, więc można, prawda, być. Tutaj są ludzie też, którzy przychodzą, żeby posłuchać o zdrowiu, wymienić swoje doświadczenia. Były taki cykl Dobre Chwile i przychodziły kobiety i przychodziła młodzież. Prowadzimy taką raczkującą na razie, ale coraz lepiej nam idzie, taką profilaktykę uzależnień też, bo to jest bardzo istotne, żeby... Bo to uzależnienia dzisiaj są, prawda, bardzo głębokie i wszechstronne niestety, tak? Ostatnio z młodzieżą rozmawialiśmy na temat uzależnień od cukru, od tak zwanego śmieciowego jedzenia, od tych napojów, które pod tytułem woda mineralna truskawkowa nigdy nie miała nic wspólnego z truskawkami, tak? Także młodzież, tutaj astronomiczne spotkania były wewnątrz z wykładem, na zewnątrz mieliśmy obserwacje, więc dużo ciekawych propozycji jest.
5: Pani Teresa Malik wymieniła tyle zajęć, tyle aktywności, że naprawdę dużo to mało powiedziane.
6: Czas wolny we Wrocławiu.
5: A teraz propozycja dla tych, którzy lubią sztukę. Lubią ją oglądać, o niej rozmawiać, ją kontemplować, bo w taki sposób można właśnie jej doświadczać w nowej galerii we Wrocławiu. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Patti Dubiel z Versus Studio and Gallery, ale możecie też ją znać z galerii Versus na wrocławskich Jatkach. Cześć.
8: Cześć.
5: Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym nowym dziecku, które funkcjonuje na terenie Wrocławia, twoim nowym dziecku, czyli Versus Studio and Gallery. Ono się przeniosło z Grodzca do Wrocławia. Witamy w stolicy regionu i pytamy, co tam można zobaczyć, po co tam zaglądać?
8: Przede wszystkim do galerii zawsze warto zaglądać, dlatego że są to miejsca inspirujące, powodujące, że nasza głowa, nasz mózg, nasza percepcja zaczyna inaczej pracować. Poza tym są to miejsca, które wzbogacają i moim zdaniem wręcz trzeba wchodzić, oglądać, rozmawiać. To jest jakby podstawowe zadanie galerii sztuki i miejsca kulturalnego, gdzie są zarówno prace artystów, jak i można się spotkać też z samym artystą, bądź przeżyć jakieś inne wydarzenie związane z kulturą, sztuką, muzyką, książką, poezją, czymś wizualnym. Więc jest to szeroko pojęte spektrum takich doznań intelektualno-kulturalno-artystycznych.
5: Okej, ale co konkretnie możemy tam oglądać?
8: Versus Studio and Art Gallery ma przestrzeń podzieloną na takie trzy sektory. Pierwsza sala jest salą troszeczkę autorską, dlatego że w naszej galerii na Jatkach, która jest niewielkich rozmiarów, niestety nie jestem w stanie wyeksponować swoich największych prac z racji na to, że one wymagają jednak jakiejś przestrzeni, otoczenia, które nie jest zakłócone przez natłok innych przedmiotów, obiektów. Więc będzie to sala związana z moją sztuką, ale też gdzieniegdzie będą wtręty innych artystów. Druga sala, największa, to jest sala z ekspozycją stałą i tu jest taka ciekawostka, ponieważ pokazujemy tam i będziemy też pokazywali w najbliższej przyszłości prace artystów, których we Wrocławiu nie ma. Nie są pokazywani w żadnym miejscu. Natomiast my z racji swoich kontaktów, moich kontaktów, które gdzieś tam przez lata wypracowałam, mamy możliwość współpracy z osobami, które w zasadzie można zobaczyć bardziej za granicą. Żyją w Polsce, pracują w Polsce, natomiast swoje prace pokazują głównie za granicą, a tutaj będzie możliwość obejrzenia, zakupu tej pracy właśnie w tej galerii na ulicy Podwale i to będzie ekspozycja w największej sali, która się tam znajduje. I trzecia sala dedykowana na wydarzenia czasowe, głównie wernisaże, eventy, spotkania z artystami. I tutaj jest takie założenie, żeby w tym miejscu mogli pokazywać się też ludzie, którzy są bardzo młodzi, albo studiują jeszcze, albo są dopiero po studiach, a mają fajne rzeczy, robią fajne rzeczy, są ciekawi świata i chcą też dzielić się z tym światem, swoją sztuką, swoją pracą kreatywną. A sama wiem z doświadczenia, że zaraz po studiach naprawdę nie jest łatwo się pokazać i zrobić fajną wystawę. Więc w dużej mierze będzie to sala poświęcona właśnie na tego rodzaju wydarzenia, na pracę z młodymi ludźmi, którzy są niezwykle kreatywni. To wiem, bo obserwuję kilka takich postaci teraz nawet. I chcemy w ten sposób im pomóc, pokazując w fajnej, ciekawej przestrzeni ich rzeczy i też promując ich i wypuszczając dalej na szerokie wody.
5: Czyli mamy fajne, nowe miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia dla młodych i nie tylko. Co tam możemy oglądać? Czy to są rzeczy podobne, które znajdziemy na Jatkach?
8: Jatki to jest miejsce turystyczne, miejsce odwiedzane przez zarówno wrocławian, jak i zawsze odwiedzany. To jest obowiązkowy punkt programu praktycznie każdej wycieczki, każdego turysty, który przyjeżdża do Wrocławia. Więc Jatki mają taką formułę bardziej turystyczną, z racji tego też, że jest to mała galeria, mamy tam dużo mniejsze obiekty, takie, które jest łatwo schować do walizki, przewieźć. I to się sprawdza, to jest fajne, to też powoduje, że ludzie do nas przychodzą, ale też wracają bardzo często, nawet jeżeli są z drugiego krańca świata, to będąc z powrotem gdzieś tam we Wrocławiu, zawsze nas odwiedzają, przychodzą, przywitać się nawet. Jatkom brakowało przestrzeni, którą dysponujemy teraz w nowej galerii. Brakowało zaplecza, które pozwoliłoby na organizowanie większych eventów, lepszych wystaw i potraktowania każdego artysty i każdego wydarzenia bardziej kompleksowo i bardziej profesjonalnie.
5: Można powiedzieć, że Versus Studio and Art Gallery jest świetnym rozwinięciem działalności galerii Versus na wrocławskich Jatkach, z tymże w większych formatach, ale też tam znajdziecie szkło, jest dużo koloru i z pewnością dobrej atmosfery. A gdzie to? Przy ulicy Podwale, naprzeciwko Kładki Świętego Antoniego. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. No i kończymy już temat galerii. Dawid Filipowski, kłaniam się nisko.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
10: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. U nas ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują we Wrocławiu wyrobić dowód osobisty. Jedno z miejskich centrów obsługi mieszkańca przechodzi remont, co nie znaczy, że nie da się tam tych spraw załatwić, ale może być mniej komfortowo.
11: Korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają.
1: Szczegóły wkrótce, bo najpierw o tym, czym we Wrocławiu oddychamy. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, smog pochodzący ze spalin samochodowych jest teraz gorszym zagrożeniem w naszym mieście niż smog związany z paleniem w piecach czy kominkach zimą.
12: Tego zimowego smogu nie widać. Krzysztof Smoliński, Dolnośląski Alarm Smogowy. Tu umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane dotyczące dwutlenku azotu. Ten dwutlenek azotu jest toksyczny. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapy. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, mamy w tej chwili ze sobą też raport przygotowany. Według naszego badania na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
13: Joanna Szczygielska-Żółtańska, Rodzice dla Klimatu. Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, znaczy żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. I teraz, żeby to było jasne, jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować, dlatego my apelujemy w dalszym ciągu i niezmiennie od lat, żebyśmy ograniczali ruch samochodowy. Władze miasta mają na to różne sposoby i nie mówię tutaj wyłącznie o strefie czystego transportu, bo absolutnie nie jest to jedyny sposób. Sposoby są naprawdę liczne, możemy o tym rozmawiać, tylko chcielibyśmy z tym miastem o tym rozmawiać, a nie chować głowę w piasek, kiedy miasto mówi, że powietrze w naszym mieście jest wspaniałe, a w strategii rozwoju na 2050 rok o tlenkach azotu w ogóle nie ma mowy. Także w takim mieście chwilowo żyjemy.
14: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy. No generalnie problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą, idąc na przykład do szkoły, czy czekając na tramwaj na przystanku.
12: Te miejsca, w którym badaliśmy jakość powietrza i mamy przekroczone obecne normy, to jest 20 punktów. Gdybyśmy mieli znakować według nowej normy, byśmy mieli 47, więc to jest bardzo poważna sprawa, bo to nie tylko chodzi o te normy, tylko tak naprawdę chodzi o nasze życie i zdrowie, bo według wyliczeń, które przygotowaliśmy na podstawie tych zanieczyszczeń, około 500 osób przedwcześnie umiera we Wrocławiu co roku w związku z zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu i to jest w tej chwili wygląda nawet, że poważniejsza sprawa niż zanieczyszczenie zimowe, bo jeśli chodzi o zanieczyszczenie zimowe, to jakość powietrza poprawiła się. Szacuje się, że nawet ilość przedwczesnych zgonów zmalała w ciągu 10 lat z 14 do 4%, a przedwczesne zgony związane z dwutlenkiem azotu mamy 6%. Czyli z badań wynika, że to jest w tej chwili nawet poważniejszy problem. Uwaga, niewidoczny, niewyczuwalny, bo my tlenku azotu nie jesteśmy w stanie wyczuć.
15: Małgorzata Słowińska, Rodzice dla Klimatu.
16: Gdzie myśmy mierzyli te punkty? To są takie miejsca, gdzie są rozlokowane na przykład przystanki tramwajowe. To są wszystko takie miejsca, gdzie są normalnie, tak jak w naszym mieście wszędzie, ścieżki rowerowe, czyli jeżeli na przykład rowerzyści przejeżdżają codziennie rano, poruszają się w tym smogu spalinowym, no to automatycznie zaciągają dużo więcej tego powietrza i dużo bardziej są narażeni na te szkodliwe skutki wciągania spalin samochodowych i niszczenia sobie płuc tlenkami azotu. Także i każda osoba, która korzysta u nas też z przystanków, które są rozlokowane, tak jak tutaj, jak się obrócimy na Świdnickiej pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
17: Wyjaśnijmy, jaka jest korelacja, jeśli chodzi o spaliny samochodowe, właśnie tego zanieczyszczenia powietrza z pogodą.
12: Nie ma takiego zjawiska jak w przypadku pyłu zawieszonego, czyli tego smogu zimowego, że mamy koncentrację w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym. NO2 występuje tak naprawdę przez cały rok, a stężenie NO2 maleje w momencie, kiedy mamy wiatr, ale oczywiście przede wszystkim maleje też wtedy, kiedy mamy mniej samochodów. mamy też ataki smogu ozonowego. Był komunikat parę dni temu we Wrocławiu, że mamy stężenia ozonu wysokie. Stan alarmowy nawet był ogłoszony. No, ten ozon też się bierze z komunikacji, to znaczy tym prekursorem powstawania ozonu, który tu jest negatywny i też podrażnia choroby sercowo-naczyniowe, astma i tak dalej, to ten ozon się bierze właśnie też z transportu, bo się syntetyzuje. Akurat ozonu mamy więcej wtedy, kiedy pogoda jest bezwieczna, ale świeci też słońce. Wtedy on się syntetyzuje. Więc te dwa groźne gazy, które są niewyczuwalne specjalnie naszym powonieniem, powstają wtedy, kiedy mamy komunikację, więc, a nie wtedy, kiedy mamy zimno. Więc dlatego te nasze badania, nie ma znaczenia, czy byśmy je robili w lutym, w marcu, byśmy je zrobili w lipcu, w sierpniu, to byłoby podobnie, no, wszystko zależy od samochodów i ilości gazu. Natomiast jak patrzymy na stężenia te roczne, to faktycznie we Wrocławiu jest tak, że w momencie, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, samochodów jest mniej, no to faktycznie stężenia są niższe.
14: To jest bardzo ważną kwestię poruszył Krzysztof, jeżeli chodzi o samą strefę czystego transportu wcześniej. Generalnie jest to rozwiązanie punktowe, ono dotyczy tylko i wyłącznie miast, a nie przestrzeni poza miast. Dlaczego? Ponieważ tu jest dużo samochodów, gęsta zabudowa i jeżeli nie ma jakiegoś wybitnie silnego wiatru, te zanieczyszczenia się po prostu kondensują, tak? Te stężenia są coraz większe, mamy kaniony uliczne związane właśnie z tą gęstą zabudową, więc to rozwiązanie ma dotyczyć tylko i wyłącznie miast, tylko i wyłącznie ze względu na to, że poprawia zdrowie ludzi.
1: Co na pytania o wprowadzenie strefy czystego transportu odpowiadają wrocławscy urzędnicy?
18: Joanna Urbańska-Jaworska, Urząd Miejski, Biuro Prasowe.
19: Na ten moment miasto Wrocław nie planuje uruchomienia strefy czystego transportu, ponieważ nie ma do tego podstaw środowiskowych ani akceptacji społecznej, co pokazały przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
1: A my teraz temat zmieniamy. Zgodnie z obietnicą będzie o remoncie jednego z urzędów miasta we Wrocławiu i o tym, co to dla nas oznacza.
11: Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Zapolskiej. Mikołaj Czerwiński, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ja tylko przypomnę, że do tej pory udało nam się wyremontować już salę S1 i salę S2, gdzie wydajemy prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne. Teraz przyszedł czas na salę numer S3, gdzie do tej pory mieszkańcy mogli załatwiać sprawy związane z dowodami osobistymi, z PESEL-ami. Podobnie jak w tych poprzednich przypadkach, robimy to dlatego, żeby mieszkańcy mieli dostosowaną, nowoczesną przestrzeń do załatwiania swoich spraw urzędowych. W ramach remontu, który wystartował 1 czerwca, planujemy przede wszystkim poszerzenie tej przestrzeni dla mieszkańców o większą, wygodniejszą poczekalnię.
1: To mówimy o sali na parterze, tak?
11: Dokładnie tak, jest to sala na Gabrieli Zapolskiej po prawej stronie od tego głównego wejścia. Znajdzie się tam 13 stanowisk, ale także dodatkowy system informacyjny z komunikatami głosowymi oraz wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
1: 13 stanowisk to więcej niż do tej pory?
11: Tak, to więcej stanowisk. Chcemy implementować jak najwięcej tych stanowisk, aby mieszkańcy mogli załatwiać sprawy szybko i wygodnie. Co też ważne przy tego typu inwestycjach, korzystając z tego, że ta sala będzie zamknięta do 30 listopada tego roku, apelujemy do mieszkańców, aby załatwiać te sprawy związane z dowodami osobistymi w innych centrach mieszkańca. Tam nasi urzędnicy na Państwa czekają. W tych takich wyjątkowych sytuacjach sprawy związane z dowodami i meldunkami można załatwić na drugim piętrze budynku przy ulicy Gabrieli Zapolskiej.
17: Czyli jeśli nie na Zapolską, to gdzie iść konkretnie?
11: Chociażby do Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolii, czyli do naszego terenowego punktu Centrum Obsługi Mieszkańca. Tam, przypomnę, można załatwić sprawy także w sobotę, ale mamy Centra Obsługi Mieszkańca także na Placu Nowy Targ, na Kromera i tam te wszystkie sprawy również można załatwiać.
17: Jak to jest z rezerwacją miejsc, z systemem internetowym? On teraz nie obejmuje tego Urzędu przy Zapolskiej?
11: Tak, on teraz nie będzie obejmował Urzędu przy Zapolskiej. Tak jak powiedziałem, te sprawy związane z numerami PESEL czy dowodami osobistymi w takim ograniczonym zakresie funkcjonują na drugim piętrze budynku przy Zapolskiej. Dlatego zachęcamy, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało się w tym czasie na korzystanie z innych centrów.
17: To już kolejny etap prac przy Zapolskiej, ostatni?
11: Jeszcze nie, przed nami jeszcze sala S4. No i tutaj te prace powinny zakończyć się w przyszłym roku, w 2027 roku. Wtedy oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
17: Sala S4, czyli?
11: Tam mieszkańcy mogą załatwiać m.in. sprawy związane chociażby z podatkami. Powstanie tam 17 nowoczesnych stanowisk. Wtedy po zakończeniu tych prac będziemy mogli powiedzieć, że całe Centrum Obsługi Mieszkańca przy ulicy Gabrieli Zapolskiej zostało w pełni wyremontowane.
17: Tutaj w Urzędzie przy Zapolskiej jest pani, która informuje i wskazuje, gdzie pójść. To jest takie rozwiązanie na czas remontu?
11: Tak, zwłaszcza w tym początkowym etapie, kiedy mieszkańcy jeszcze nie do końca sprawdzili wszystkie informacje. Na miejscu jest obsługa, która wszystkich niezbędnych informacji udzieli, pokieruje w odpowiednie miejsca oraz przekaże wszystkie najważniejsze informacje.
17: A jak teraz się załatwia sprawy związane z dowodami osobistymi w Urzędzie przy ulicy Zapolskiej? Pani czeka tu w kolejce?
20: Tak.
17: Teraz remont, takie warunki, jak pani ocenia właśnie tutaj obsługę i organizację? I...
20: Bardzo szybko i sprawnie.
17: Czas załatwienia sprawy to ile?
20: Ja dopiero przyszłam i zaraz wchodzę, więc bardzo szybko, nie wiem, 5 minut.
17: A pani po prostu przyszła bez zapisywania się?
20: Nie, ja przyszłam już odebrać dowód osobisty.
17: Łatwo było trafić tutaj na drugie piętro?
20: Tak, tam na dole stoi pani i mówi, gdzie trzeba się kierować.
17: Tak, tutaj w tym rozpoczętym remoncie sprawy się załatwia?
21: Sprawnie. Wyszliśmy do pierwszego pomieszczenia tam na dole. Jest opisane, jest pani, która kieruje. Wyszliśmy tu na górę, chwilę z żoną czekaliśmy, żona w tej chwili już załatwia sprawę.
17: Przypomnę jeszcze, remont sali, w której obsługiwane są sprawy związane z dowodami osobistymi, potrwa w urzędzie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej do końca listopada.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
23: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
24: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
25: Zdarza mi się kilka razy w tygodniu, ale czasem mam przerwy, ale tak, korzystam. I jak nie z grupy, to po prostu ze śmietników.
26: Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka po późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy.
17: A chodzi o wrocławską grupę Uwaga Śmieciarka Jedzie. O niej porozmawiamy, choć nie jest to jedyny temat, o którym będzie w naszym programie. Joanna Strutyńska, zapraszam do słuchania.
6: Czas wolny we Wrocławiu.
17: Przenosimy się teraz do jednej z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia, by sprawdzić, na czym polegają ciche godziny w Hydropolis, bo to o nim mowa.
27: Osoby z specjalnymi potrzebami mogą zwiedzić naszą wystawę w pełnym komforcie. Przemysł Gołecki, wiceprezes zarządu MPWiK Wrocław. Co to oznacza? W tym czasie nie ma grup zorganizowanych i nie ma przewodników, którzy siłą rzeczy hałasują i odrobinę zakłócają wystawę. W tym czasie jest zdecydowanie bardziej cicho. Nasze atrakcje są albo wyłączone, jeśli chodzi o dźwięk, albo ten dźwięk jest zdecydowanie cichszy. Wreszcie światło, tam gdzie to nie jest potrzebne przy zwiedzaniu wystawy, jest ono zdecydowanie bardziej wygaszone bądź zupełnie wyłączone. Wreszcie stworzyliśmy specjalny przewodnik, czyli dokument, który osoby na przykład ze spektrum autyzmu mogą pobrać z naszej strony internetowej jeszcze przed zwiedzaniem, przeczytać, aby poczuć się komfortowo w trakcie zwiedzania Hydropolis.
0: Jest na pewno spokojnie, jest mniej bodźców takich rozpraszających. Jako premier Fundacja Eudaimonia więcej rzeczy pozwala skupić uwagę, tak, na tych ważniejszych rzeczach niż na po prostu tym, co jest z zewnątrz.
3: Dorota Szadajko, Fundacja Eudaimonia. Jestem tym człowiekiem, którego rozpraszają właśnie jasne światła, głośne dźwięki, więc dla mnie to jest teraz takie miejsce, w którym ja się czuję dużo lepiej.
4: Czyli pani by nie przyszła, gdyby nie ciche godziny?
3: Tak, miałabym kłopot i z natężeniem dźwięku, i z natężeniem światła przede wszystkim. Więc dla mnie to jest ważne.
5: Justyna Mańkowska-Kaczmarek, wiceprezeska Fundacji Katarynka. Mieliśmy tą przyjemność szkolić zespół Hydropolis. Tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zarówno osoby, które mają niepełnosprawność wzroku, jak i słuchu, czy też są w spektrum autyzmu, mogły na równych zasadach doświadczać tego niesamowitego miejsca, jakim jest Hydropolis, także w taki sposób bezpieczny dla swoich emocji, dla swoich wrażeń.
4: Jakie wyzwania, jakie kwestie to się pojawiły? Bo Hydropolis to nie jest łatwa przestrzeń, ciemny labirynt.
5: Tak, Hydropolis jest niezwykłym miejscem, które korzysta z takiej narracyjnej formuły, ale to jest bardzo dużo wyzwań. Właśnie tak jak mówimy, to jest ciemna przestrzeń, jest dużo migających świateł, dużo multimediów i tu bardzo, bardzo ważne jest dostępność, którą możemy zapewnić dzięki wsparciu obsługi, wsparciu przewodników.
27: To nie chodzi tylko o osoby na przykład ze spektrum autyzmu czy neuroróżnorodne. Czasem osoba starsza chciałaby zwiedzać w większym komforcie wystawę. Czasem osoba słabo słysząca potrzebuje większego komfortu, czyli brak grup zorganizowanych i po prostu większego spokoju, żeby lepiej odebrać naszą wystawę.
4: Bo to jest tak, że na co dzień w Hydropolis jest duży tłum, jest dużo grup zorganizowanych. Jaką popularnością cieszy się teraz ta atrakcja? Jedna z chętniej odwiedzanych we Wrocławiu.
27: Przede wszystkim odwiedzają nas grupy zorganizowane. Przyjeżdżają szkoły autokarami, wówczas przewodnik oprowadza taką grupę. Najczęściej są to dzieci, młodzież, jest głośno. Tak powinno być. Ale są osoby, które mają specjalne potrzeby i właśnie dla nich są przygotowane specjalne tak zwane ciche godziny. Wówczas nie ma tych grup zorganizowanych, wówczas jest ciszej, światła jest mniej, gwaru jest także mniej, aby w pełnym komforcie na przykład osoby ze spektrum autyzmu mogły zwiedzić Hydropolis.
4: Kiedy w Hydropolis obowiązują ciche godziny, na bieżąco możecie sprawdzać na internetowej stronie obiektu.
6: Zmieniamy temat.
4: Niektórzy wrocławianie, korzystając z facebookowej grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie, potrafią urządzić sobie całe mieszkanie. Grupa liczy we Wrocławiu kilkadziesiąt tysięcy osób.
7: Cześć, jestem Aleksander z grupy Uwaga Śmieciarka Jedzie.
4: Jesteś administratorem?
7: Tak, teraz jestem administratorem takim pełnoprawnym, wcześniej byłem moderatorem.
4: Ja mam wrażenie, tak rozmawiając ze znajomymi, że śmieciarka jest znana we Wrocławiu, ale wytłumaczmy jeszcze, może ktoś nie zna, jak to działa?
7: Może najpierw to, czy jest znana. Nas jest prawie milion w Polsce, czyli co 36 Polak. Jak przełożymy tą statystykę na Wrocław, to nas jest jeszcze ciągle mało. Jak to działa? Unikałbym mówienia grupa, bo Śmieciarka Jedzie jest fundacją. W tej chwili staliśmy się fundacją już jakiś czas temu i trzymałbym się tego, że jesteśmy fundacją, a grupa jest przy fundacji. Kiedyś było odwrotnie, to fundacja była odpowiedzią na zapotrzebowanie grupy, nie? No i sprawne administrowanie, pozyskanie funduszu. W tej chwili ta fundacja jest wyżej, a grupa jest niżej w hierarchii. A jak grupa działa? Grupa działa tak, że zamieszczamy na grupie facebookowej dedykowanej do danego miasta przedmioty, które znajdujemy pod wiatą śmietnikową, czy też w jej okolicach. Albo drugi taki sposób, to zamieszczamy zdjęcia takich rzeczy z opisem prosto z domu, zanim wyrzucimy je na śmietnik, nie?
4: Ale mówisz w liczbie mnogiej, czyli każdy, kto jest na tej grupie, może taki post umieścić?
7: Nawet powinien. Tak, tak. Ten content pochodzi od użytkowników. My jako moderatorzy i administratorzy jedynie sterujemy tym, żeby grupa była grupą z gatunku pure content, żeby nie było w niej takich, no powiedzmy, no, śmieci, nomen omen, ale mam na myśli wirtualne śmieci, a nie takie rzeczywiste.
4: Czyli można to sobie odebrać za darmo z domu albo sprzed wiaty śmietnikowej?
7: Cała grupa działa za darmo i od tego nigdy nie odejdziemy. To jest jednym z głównych celów statutowych, żeby nie płacić ani w jedną, ani w drugą stronę. Więc zarówno ci, którzy wystawiają te śmieci, jak i ci, którzy je odbierają, no nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz przeciwnie, bo unikają kosztów tak naprawdę ukrytych, ponieważ jeżeli ja wyrzucę na, powiedzmy, gabaryty stary tapczan, to oczywiście ja za niego nie płacę, ale płacę za podstawienie kontenera na gabaryty składki, którą co miesiąc płacę za śmieci i ten koszt ponosi całe społeczeństwo.
4: Trzymając się tego nazewnictwa związanego ze śmieciami, jaki jest przemiał
17: tej grupy śmieciarkowej we Wrocławiu? No bo w porównaniu do innych dużych miast może nie jest tam najwięcej ludzi, ale czy dużo tych rzeczy się pojawia?
26: Jest to jeden z najtrudniejszych faktorów do zmierzenia fundacji. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu postów dziennie. Na poście czasami jest jedna, dwie rzeczy, a czasami jest ich kilkadziesiąt.
17: No i właśnie, jakie to są rzeczy?
26: Wszystkie, jakie możemy sobie wyobrazić. Najfajniejszym przykładem był kontener zabawek erotycznych po likwidowanym seksshopie.
17: To była głośna sprawa.
26: Tak.
17: Też szybko poszło.
26: Moment.
17: A ty co masz ze śmieciarki?
26: A to jest takie trudne pytanie. W sumie to nie jestem na nie przygotowany, bo mam ich tak dużo rzeczy, że nawet nie jestem w stanie w jednym zdaniu udzielić odpowiedzi. Mam córkę, która była w zasadzie bezkosztowym dzieckiem do prawie 4 lat. Także wszystko, co możemy sobie wyobrazić do obsługi noworodka, od powiedzmy kołysek, przytulanek, mebli dziecięcych, po powiedzmy już takiego późnego przedszkolaka, mamy pozyskane z grupy. Ubrania, zabawki, no w zasadzie wszystko oprócz pieluch i jedzenia.
17: Na to trudne pytanie odpowiedzieli mi też Asia i Iwo, którzy również korzystają ze śmieciarki.
20: Czasami są to rzeczy, które się nie spodziewałabym, żebym potrzebowała, a czasami są to właśnie rzeczy, których potrzebuję. Jak ostatnio szukałam kwietników takich dużych, drewnianych, nie? I kosztują krocie. Stwierdziłam, no dobra, nie, bez sensu, jakąś siatkę sobie kupię. No i co, wracam ze spaceru i właśnie stał taki, jaki potrzebowałam. Trochę zniszczony, ale nie potrzebuję nowego przecież, nie? I mam już na kwiatki.
17: Co jeszcze masz ze śmieciarki?
20: Meble. Staram się brać takie, które nie są z materiałem takim, którego się nie da wybrać, z obiciem, no. Ale drewniane meble, czy to stoliki, czy krzesła. W poprzednim mieszkaniu 90% rzeczy było ze śmieciarki albo po prostu z kontenerów, bo po prostu były super i były niepowtarzalne. Dla dzieciaków, pracuję też w przedszkolu, dla dzieciaków stoliki takie, te plastikowe, są regularnie powyrzucane. Ostatnio też zabrałam bujaczek, nówka sztuka.
8: Pianino. Przy dwóch różnych okazjach ktoś oddawał. Dwa różne, więc to też jest ciekawe.
20: Także no, dużo, dużo rzeczy.
17: Nie wydaje się pieniędzy, ale to jest poświęcony czas, czasami podróże do innej części Wrocławia.
26: Moim zdaniem ten czas jest zyskany z tego względu, że ja mam zrobione w ten sposób zorganizowane zaplecze, że trzymam na przykład na strychu cztery rowery usegregowane od najmniejszego do największego. Jeżeli moja córka wyrasta z jednego, znoszę ze strychu drugi. Nie muszę poświęcić czasu na jego kupno. I tak musiałbym pojechać go kupić i tak musiałbym go pojechać kupić. A tak to on już jest. Wybór dokonał się za mnie, bo taki był na grupie, taki mam. Ściąga to ze mnie nie tylko taki obowiązek, żeby pojechać i kupić, ale również sam takie obciążenie intelektualne, nie? Czy ty powiesz taki rower, czy taki? No nie, po prostu to jest wybór dokonany za mnie i po temacie. Także ja właśnie zyskuję czas, a nie tracę go jeżdżąc po rzeczy ze śmieciarki.
17: Podobnych grup jak wrocławska Uwaga Śmieciarka Jedzie działa w całej Polsce kilkadziesiąt. A teraz u nas o budynku w ścisłym centrum Wrocławia. Pałac Królewski określany jest jako wyjątkowo instagramowe miejsce.
6: Zwiedzaj z nami Wrocław.
9: Tak, tutaj oczywiście zgodzę się z tym, że medialnie, instagramersko jest to dobre miejsce. Róże na naszym ogrodzeniu ogrodowym są takim jednym z najbardziej lubianych miejsc właśnie do fotografowania się, do różnych rolek, selficzków, jak to teraz młodzież mówi, ale same wnętrza pałacu również sprzyjają temu, żeby tutaj nie tylko zdobyć solidną dawkę wiedzy, ale też dla swoich tutaj powiedzmy potrzeb artystycznych, potrzeb jakiegoś tutaj posiadania dobrego zdjęcia, pokazania się w dobrym anturażu, też chętnie jest to wykorzystywane. Mateusz Magda, Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Przyjemny z pożytecznym, starają się też tutaj nasi goście łączyć.
17: To nie zawsze było muzeum miejskie.
9: Nie zawsze. Nie zawsze było to muzeum miejskie, nie zawsze było to muzeum, bo jeśli mówimy sobie o placówce muzealnej, no to tutaj wnętrza Pałacu Królewskiego pierwszy raz zostały udostępnione niecałe 100 lat temu, w 1926, kiedy to właśnie dawna rezydencja królewska została upaństwowiona. I to jest kontynuowane po różnych zmianach, też zmianach tego, jakie instytucje tutaj pracowały. Tu było muzeum archeologiczne, tu było muzeum etnograficzne.
17: Kiedy powstał ten budynek?
9: Budynek powstał, a można powiedzieć zaczął powstawać de facto, no bo to nie jest tak, że powstało to wszystko naraz, on był oczywiście przebudowywany, rozbudowywany. Tutaj musimy patrzeć w początki XVIII wieku jeszcze, w ten czas habsburski, historii Wrocławia, kiedy był on częścią Królestwa Czech, które stanowiło z kolei część monarchii habsburskiej. Początkowo rezydencja szlachecka, głównie kojarzona z baronem Szpetgenem, dlatego też ta część pałacu, która do dzisiaj nam się zachowała, ten barokowy korpus też jest nazywany Pałacem Szpetgena lub Szpetgenów. Dopiero w 1750, czyli już w tym okresie pruskim, został on nabyty przez Fryderyka II, zwanego również Wielkim.
17: Ta część, która się zachowała, to znaczy, że pałac był dużo większy?
9: Pałac był dużo większy. Tutaj jakbym miał mówić jakimiś tutaj liczbami statystycznie, no to czym dysponujemy tutaj obecnie w skali Pałacu Królewskiego, czyli ten korpus wraz z przyległymi do niego skrzydłami, jeszcze z pozostałością dawnego skrzydła południowego, gdzie mamy Muzeum Teatru. Trzeba sobie uzmysłowić, że jak teraz widzimy nasze dwa budynki, czyli budynek Pałacu Królewskiego, budynek, gdzie mamy Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego na Placu Wolności, one dawniej były połączone. Teraz widzimy, mamy ogród, mamy Plac Wolności, jest tutaj duży fragment, kawał, można by nawet rzec, przestrzeni pomiędzy nimi, a dawniej biegł tutaj łącznik, tak zwane skrzydło fydercjańskie, który przedłużał nasz budynek ku południu. Potem w XIX wieku pojawiło się już takie typowo skrzydło południowe, które biegło, tak jak teraz mamy te róże nasze słynne, jak mamy Plac Wolności, to praktycznie można powiedzieć z jednej strony sięgało tych okolic tej nowo powstałej, różnie ocenianej kamienicy na Placu Wolności, z drugiej strony właśnie budynku Muzeum Teatru, więc tutaj możemy sobie porównać, jaki ogrom to był założenie. Ono praktycznie vis-a-vis położony do też budynku, na który teraz spoglądam zresztą, czyli do budynku obecnej Komendy Wojewódzkiej Policji, a dawnego Prezydium Policyjnego we Wrocławiu. Także tutaj te okazałe gmachy monumentalne współgrały ze sobą przez wieki. Obecnie nieco jest to przekształcone, ale nadal ten nasz pałac jest widoczny z oddali, wkomponował się też w tą tkankę współczesną Wrocławia.
17: A oprócz tego, że jest mniejszy niż dawniej, Pałac Królewski jak przetrwał różne zawieruchy dziejowe, że tak powiem, Wrocławia?
9: Same działania wojenne pałac przetrwał w stosunkowo dobrym stanie. Dopiero kilka dni po zakończeniu działań zbrojnych, po kapitulacji Wrocławia, czyli po 6 maja 1945 roku, pałac w przypadkowych, oczywiście tutaj cudzysłów się pojawia, okolicznościach, spłonął. Częściowo wcześniej jego wyposażenie zostało już rozszabrowane przez wkraczające oddziały radzieckie, częściowo niestety uległo zniszczeniu. Przetrwała w stosunkowo dobrym stanie część zachodnia naszego budynku, tutaj część, w której teraz jesteśmy, centralna, skrzydło wschodnie, niestety w znacznie gorszej kondycji, a najgorzej łącznik i skrzydło południowe, czyli to, czego już de facto dzisiaj nie mamy, co pod koniec lat 60. zostało rozebrane.
17: Nie odważę się obstawiać, jaki procent wrocławian odwiedził Pałac Królewski, ale gdyby pan mógł opowiedzieć tym, których tu jeszcze nie było, ale też w zasadzie wszystkim, jak pałac jest wykorzystywany, tak piętro po piętrze, i czy jest jakaś część, która jest niedostępna dla zwiedzających?
9: Aktualnie Pałac Królewski jako placówka muzealna pełni funkcję wystawienniczo-biurową, bo tutaj również znajdują się pokoje pracowników, siedziby dwóch oddziałów Muzeum Miejskiego Wrocławia, który tych oddziałów ma 7. Tutaj mamy Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Medalierskiej, również część Muzeum Sztuki Mieszczańskiej funkcjonuje w pałacu, czyli de facto można powiedzieć 3 oddziały. Jest tutaj również nasza wspólna muzealna biblioteka zlokalizowana, część działu pedagogicznego. Oczywiście mamy tutaj również sale ekspozycyjne, sale wystawiennicze stałe, czyli wystawę 1000 lat Wrocławia. No i są również sale wystaw czasowych, zlokalizowane na parterze, jak i na piętrach.
17: Pracownicy Pałacu Królewskiego organizują też oprowadzania po wystawach, więc jeśli chcecie się tam wybrać, warto sprawdzić, czy akurat jakieś się nie odbywa.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty.
5: Na to wszystko można dostać do 8,5 tysiąca złotych, a to w konkursie Dolnośląskie Małe Granty, o którym więcej za chwilę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i choć Dzień Dziecka już za nami, porozmawiamy wcześniej o placach zabaw i o pieniądzach na ich stworzenie czy rozbudowę.
6: Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Ponad 5 milionów złotych do 18 żłobków czy klubów dziecięcych na terenie Dolnego Śląska zostało rozdysponowane na budowę, modernizację aktywnych placów zabaw. To taki prezent na Dzień Dziecka, do tego by właśnie w placówkach, gdzie jest opieka dla dzieci do lat 3, rozwijać infrastrukturę, przygotowywać, przede wszystkim dbać o rozwój, prawidłowy rozwój maluchów, o poprawę też warunków do zabawy i temu służy program Aktywne Place Zabaw. W większości przypadków powstaną nowe obiekty i co ważne, praktycznie większość dzisiaj samorządów, które podpisują umowę, dostało maksymalną wartość dofinansowania do takiego zadania, bo program określał, że do 300 tysięcy na powstanie czy na modernizację takiego obiektu można sfinansować takie zadanie. W związku z tym, tak jak mówię, ponad 5 milionów złotych to dla samorządów bardzo duży zastrzyk finansowy, co umożliwia jeszcze uatrakcyjniać ofertę właśnie opieki dla maluchów do lat 3. Pieniądze muszą być wykorzystane do końca tego roku, więc teraz czas na to, by podpisać, wyłonić wykonawcę, podpisać umowy, ale mamy też doświadczenia z poprzednich lat, że ten czas jest absolutnie wystarczający do tego, żeby taką modernizację czy w ogóle budowę wykonać.
5: Jakie było zainteresowanie tymi pieniędzmi na place zabaw? Czy wszyscy, którzy chcieli, dostali te fundusze?
6: Jeśli chodzi o zainteresowanie, bo to pamiętajmy, że to jest kolejna edycja aktywnych placów zabaw i co roku taki nabór na aktywne place zabaw był ogłaszany. W tym roku większość tych samorządów, które zgłosiły swój akces, otrzymało dofinansowanie.
5: A dostał je między innymi Wrocław.
7: Anna Gazda, główny specjalista we wrocławskim zespole żłobków. Tak naprawdę zrobimy świetny plac zabaw w jednej z naszych placówek. Będzie to już bardzo wtedy komfortowe miejsce do zabawy dla dzieci. Bardzo bezpieczne, też spełniające wszystkie standardy, które przewidziało ministerstwo. W związku z czym myślę, że to będzie taki dobre miejsce do spędzania czasu przez dzieci.
5: A jaka to placówka i dlaczego ona?
7: Żłobek 15, dlatego że tam tak naprawdę decydując się na to, którą placówkę wesprzemy, czy zmodernizujemy, no ona wymagała największej uwagi, więc trzeba było zdecydować, która placówka będzie pierwsza. Jeśli w przyszłych latach też będą takie nabory, możliwość pozyskiwania takich środków, to prawdopodobnie kolejne placówki też z tego skorzystają.
5: A żłobek numer 15, to jaka to jest część Wrocławia, jaka to jest ulica?
7: Na Stabłowicach. W żłobku jest 266 miejsc, więc taka maksymalna ilość dzieci może skorzystać z tego placu zabaw.
5: A jaka to jest kwota i co?
7: 300 tysięcy. Czyli tak jak przewidywało ministerstwo, z tego limitu będziemy korzystać.
5: To pokryje część kosztów czy całe?
7: To, co zaplanowaliśmy, powinno pokryć w całości.
5: Co Państwo zaplanowali na przykład?
7: Wymianę nawierzchni na taką, żeby była i biologicznie czynna, bo to też jeden z takich warunków. Nowe zabawki, budowa wzniesienia, nowe kąciki zabaw, różne takie strefy, gdzie dzieci będą mogły troszeczkę doświadczać różnych obszarów i zabaw tematycznych, i zabaw takich ruchowych, trochę ogrodnictwa takiej pracy w ziemi, także myślę, że
5: będzie ogródek.
7: Taki mikro ogródek, pamiętajmy, że to wciąż dzieci takie do trzeciego roku życia, więc adekwatnie do ich wieku. Na pewno musimy zamknąć inwestycje do końca roku. łącznie z certyfikatem bezpieczeństwa, także tak, na pewno wtedy. Dotychczas tak naprawdę w ramach budżetu, którym dysponuje jednostka, dokonywane są bieżące naprawy, jakieś wymiany sprzętów, tak żeby to bezpieczeństwo zachowywać, natomiast no, na pewno nie byłoby to kompleksowe.
5: Dużo jest tych żłobków w kolejce?
7: Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że mamy dwa bardzo nowe żłobki, jeden po gruntownej przebudowie, to tak naprawdę zostaje nam jeszcze 12, 13 takich, które można by było zaplanować do takiej inwestycji.
5: A Państwo wskazali jeden, bo tak działa, rozumiem, program, tak? Że tylko można jeden?
7: Kwota tak naprawdę 300 tysięcy no, pozwoli nam zrobić taką inwestycję w jednym żłobku. Natomiast myślę sobie, że to też dobry taki argument, żeby zobaczyć, jak nam to pójdzie, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe. Tak, bo tutaj jesteśmy bardzo ograniczeni czasem. Ale to jest kwestia i przetargów, i różnych innych procedur, i też samego wykonania później inwestycji, więc taki dobry model, żeby sprawdzić też.
1: Tomasz Głąbicki, sekretarz gminy Wądroże Wielkie.
5: Proszę powiedzieć, ile Państwo dostali pieniędzy i co z nimi zrobią?
1: Otrzymaliśmy promesę 270 tysięcy złotych na aktywne place zabaw. W naszym przypadku jest to doposażenie żłobka w miejscowości Postolicy. Są to tereny wiejskie, więc tym bardziej nas to cieszy, że tego typu inicjatywy i te pieniążki są również kierowane do nas, gdzie dzieci, które na terenach wiejskich są, mogą korzystać z tego typu infrastruktury.
5: Doposażenie, czyli też powiększenie, czy...
1: Planujemy również nieznaczne powiększenie tego żłobka, tak.
5: Tyle o rozdanych już pieniądzach na place zabaw na Dolnym Śląsku, a teraz o pieniądzach, które mogą trafić też do Was, jeśli wymyślicie coś fajnego i zgłosicie swój projekt do Dolnośląskich Małych Grantów. Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
8: Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa, która jest realizowana przez samorząd województwa dolnośląskiego przez ostatnie kilkanaście lat. Kwota około 4 milionów złotych została rozdystrybuowana właśnie w ten sposób. Dla grup nieformalnych, dla stowarzyszeń, ale również grup nieformalnych wystarczy 3 osoby dorosłe, które chcą zrealizować przedsięwzięcie, mają pomysł, fajny pomysł i mogą w tym konkursie wystartować. Kwoty projektów do 8,5 tysiąca złotych na zadanie. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z projektem. Zwiększona pula

0: ilość wniosków, stąd zdecydowaliśmy jako samorząd województwa, jako zarząd, jako też później sejmik w budżecie na zwiększoną alokację na ten cel. Cel oczywiście szczytny, wsparcie inicjatyw oddolnych, ich zawsze, nigdy nie brakowało na Dolnym Śląsku, zawsze ich było dużo, stąd takie podejście do tego przedsięwzięcia.
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Ogłosiliśmy 13. edycję Dolnośląskich Małych Grantów, program, który trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Samorząd województwa przeznaczył na tą inicjatywę już blisko 4 miliony złotych. W tym roku nowość, ponieważ podwajamy budżet, dotychczas było to 500 tysięcy, w tym roku jest to 1 000 000 złotych. Kwoty, o które się możemy starać, to jest 8,5 tysiąca złotych na dany projekt. W małych grantach najfajniejsze jest to, że realizować projekty mogą grupy nieformalne, że to nie musi być stowarzyszenie, nie musi być żadna organizacja. 3 dorosłe osoby, które mają ciekawy projekt na zmianę swojego środowiska lokalnego, na zaangażowanie, na mobilizację swoich mieszkańców, mogą złożyć taki projekt. Nabór trwa od 8 czerwca do 19 czerwca i realizacja projektów to jest od 15 sierpnia do 15 listopada. Gorąco zachęcam do udziału, ponieważ naprawdę jest mało takich projektów, że nie musimy być nigdzie zrzeszeni, sformalizowani, a możemy coś zrobić dla lokalnej społeczności.
2: Co możemy zgłosić?
1: Tak naprawdę są to różnego rodzaju warsztaty, różnego rodzaju, nie wiem, odbudowa jakichś miejsc do użytku społecznego, wyjazdy integracyjne, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają na dobro, dla dobra lokalnej społeczności, czy dla miejsca, w którym mieszkamy tak naprawdę. Różnego rodzaju też festyny typu Mikołajki, Dni Dziecka, różnego rodzaju wydarzenia sportowe, ale też chociażby małe rewitalizacje parków, czy jakieś budowy wiatr przy świetlicach. Tak naprawdę tutaj pomysłów jest bardzo dużo. Chodzi o to, żeby to były projekty społeczne, które angażują też społeczność lokalną. I więc jak najbardziej tutaj jest dowolność. Nie ma takich kryteriów, ale warto tutaj składać te wnioski. Bo takich projektów, tak jak już powiedziałem, jest mało, a można zrealizować ciekawe projekty. I co ciekawe, zrealizowaliśmy 600 wniosków. W tym roku planujemy 105 w 5 okręgach. Podzieliliśmy nasze województwo na 5 okręgów. Okręg Wałbrzyski, Wrocławski, Legnicki, Miasto Wrocław i Jeleniogórski. Więc te regiony mogą składać. Mieszkańcy tych regionów mogą jak najbardziej składać te wnioski, na które czekamy, ponieważ warto, naprawdę warto i zachęcamy.
2: A ten podział oznacza też podział pieniędzy?
1: Nie, tutaj myślę, że tak, są podzielone na każdy jest relatywnie i 5 okręgów, więc będą porówno podzielone te wnioski z danych okręgów, więc myślę, że to spokojnie każdy okręg będzie sprawiedliwie podzielony i mieszkańcy ich dostaną taką samą ilość projektów, jak pozostali.
0: W tym roku nowość w postępowaniu przetargowym. Wyłoniliśmy jak zawsze operatora. Najkorzystniejszą ofertę złożył Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, który dzisiaj będzie zajmował się przyjęciem wniosków, ich weryfikacją i przedstawieniem, i później rozpatrzeniem, ale też realizacją.
3: Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
2: Mówiliśmy o dużym zainteresowaniu małymi grantami. Jak będą wybierane te zwycięskie projekty? Co zadecyduje o tym, że wygrają te, a nie inne?
3: Oczywiście czekamy w tej chwili na zgłoszenia. Od 8 do 19 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Nie ma co się śpieszyć, trzeba na spokojnie je przygotować. Nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy, tylko w tym przypadku czekamy na wszystkie zgłoszone granty, a następnie komisja konkursowa się zbierze. Ma swoich przedstawicieli, m.in. również Urząd Marszałkowski ma swojego przedstawiciela tej komisji i komisja będzie oceniała wszystkie granty. Wybierze te najlepsze, te 105 grantów, które będą najlepsze. Oczywiście po pierwsze muszą spełniać wymogi formalne, czyli po pierwsze grupa inicjatywna, która będzie składała, to będzie osoby prywatne, musi być lider tej grupy, no i oczywiście punktacja za poszczególne składniki tego, co chcą zorganizować dane instytucje. My to robimy po raz pierwszy, może nie tyle, że się uczymy, bo Fundusz Regionowy Wałbrzyskiego różne pożyczki, tak, czy tam dotacje, czy granty udzielał, więc to dla nas nie jest nowość, ale niemniej jednak, jeżeli chodzi o małe granty, to tak.
2: No tak, ale co będzie decydowało o wygranej? Spełniamy warunki formalne, ale oryginalność pomysłu, czy...
3: Oczywiście będą wybierane najbardziej wartościowe projekty. Wszystkie te, które będą spełniały zapotrzebowanie danego miejsca, w którym będą organizowane, czyli wartość społeczna, wartość edukacyjna dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, bo to też mogą być dla projekty, które są realizowane dla seniorów.

0: seniorów. Punktacja będzie oczywiście ogłoszona, czyli wszystkie informacje, które potrzebne, które trzeba zrealizować, kryteria, będą na naszej stronie internetowej www.dolnośląskie-małegranty.pl bez polskich znaków.
1: Czy warto, można się inspirować tym, co już było, co wygrało wcześniej?
0: Ja myślę, że tak, że trzeba podejść do tego, co się dzieje, jakie jest zapotrzebowanie na poszczególnych miejscach, skąd te granty pochodziły. Jeśli nie granty, tylko imprezy, które były organizowane, czy wydarzenia. Ale warto też podejrzeć, co robili poprzednicy, w jaki sposób, co ich inspirowało. Myślę, że tak, to ponad 600 grantów, które było realizowane, to też jest inspiracja dla innych i przykład.
1: Mało czasu na składanie wniosków, skomplikowane są te formularze?
0: Nie, myślę, że generalnie nie. Ci, którzy już składali, to już dla nich nie będzie pierwszyzna. Wiemy o tym, że odsetek jest duży, że bardzo dużo wpływa tych wniosków. Niestety kwota była prawie 500 tysięcy. Niemniej jednak to jest niemała kwota, ale na Dolnym Śląsku to jednak było za mało, stąd i radni, i pan marszałek podjęli decyzję o tym, żeby zwiększyć tę kwotę do miliona i cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że w tym razem będzie więcej takich instytucji, grantobiorców, które złożą wnioski.
1: Daty już padły, ale warto powiedzieć o nich jeszcze raz. Swoje pomysły do dolnośląskich małych grantów można zgłaszać od 8 do 19 czerwca.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie i zapraszam Was teraz do odwiedzin dwóch miejsc. Miejsc różnych, ale oba znajdują się w centrum Wrocławia. Dokładniej jedno na ulicy Świdnickiej, drugie na Placu Wolności. To najpierw Plac Wolności, właściwie to nawet schodzimy trochę pod jego powierzchnię.
5: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
1: Plac Wolności we Wrocławiu to teraz nie jest już tylko takie miejsce, które jest takim punktem miejskich imprez na przykład. Ale też coś więcej, co tam się mieści.
5: Tak, no Plac Wolności ma inną funkcję i to nas też bardzo cieszy, bo takie multifunkcjonalne obiekty i wykorzystanie tutaj akurat parkingu pod Placem Wolności, które służy centrum, ale i Narodowemu Forum Muzyki, dostało zadanie w postaci mikrohuba przeładunkowego. To oznacza, że to jest takie miejsce, do którego przyjeżdżają samochody dostawcze, które dostarczają różne produkty i towary do odbiorców w centrum miasta. W tym no takim naszym sercu Wrocławia, to jest około 140 hektarów między Kazimierza Wielkiego a Starą Odrą. No, tam jest wiele firm, wiele restauracji, wiele odbiorców takich prywatnych i codziennie cała masa samochodów dostawczych przyjeżdża w to miejsce, żeby właśnie dostarczyć przesyłki czy produkty spożywcze do restauracji. No, generalnie ruch jest tam od samego rana. W tej chwili na przykład na rynku to okno dostaw jest między 5 a 10. No i to się okazało, że to trochę mało, że to nie jest tak do końca funkcjonalne. Mieliśmy dużo głosów od dostawców, że potrzeba, żeby ten czas wydłużyć, a to nie o to chodzi, bo rynek służy również pieszym, rowerzystom. Wydłużanie tego czasu też ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynku z perspektywy człowieka i mieszkańca. No w związku z tym podjęliśmy wyzwanie wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym i naszym partnerem, czyli Interparkingiem, który zarządza parkingiem pod Narodowym Forum Muzyki. W ramach naszego takiego partnerstwa o współpracy na rzecz obsługi towarowej Centrum Wrocławia i wymyśliliśmy właśnie, że stworzenie takiego huba ukrytego pod ziemią, który nie będzie miał tych takich, można powiedzieć, ciężkich rzeczy na wierzchu, będzie dobrym być może rozwiązaniem, żeby te dostawy usprawnić i żeby funkcjonowanie w centrum dla wszystkich było wygodniejsze.
1: A jak on usprawnia te dostawy w zasadzie?
5: Jeżeli jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że ileś odbiorców codziennie korzysta właśnie z dostaw tych samochodów dostawczych do 3,5 tony, to są takie busy, no, każdy z nas widzi. Bardzo często te busy zastawiają chodniki, zastawiają jezdnie, no bo muszą podjechać, rozładować towar, a teraz przy działaniu takiego huba, te busy wszystkie, które jakby korzystają z mikrohuba, wjeżdżają do parkingu podziemnego, tam mają specjalne miejsce, gdzie rozładowują swój towar i ten towar jest przeładowywany na rowery towarowe, rowery cargo. I tymi rowerami wyjeżdżają do centrum i już w takim, no, bardzo spokojnym ruchu, z poszanowaniem innych użytkowników, pieszych, rowerzystów, mogą dojechać również bezpośrednio do odbiorcy i w sposób taki bezpieczny, czysty, ekologiczny, zeroemisyjny w końcu dostarczyć ten towar efektywnie. No i mamy nadzieję, że to się przełoży na lepsze funkcjonowanie i przedsiębiorców, i mieszkańców, i odbiorców w Starym Mieście. Mhm.
6: I to jest takie rozwiązanie, które jest dostępne całą dobę?
5: Tak, to jest rozwiązanie dostępne całą dobę, bo parking jest czynny całą dobę, ale wszyscy dostawcy, czy wszyscy kurierzy, którzy weszli z nami do tego projektu od początku, ustawiają sobie według własnych potrzeb funkcjonowania, bo to oni ze swoimi klientami mają ustalone godziny, to zależy od otwarcia restauracji, kiedy ten towar ma być dostarczony, albo do odbiorców poszczególnych przesyłek, więc generalnie on jest otwarty cały czas, ale już każda z firm organizuje w ramach swojej przestrzeni, takiego specjalnego stworzonego boksu, organizuje już sobie tą logistykę dostaw według własnych potrzeb i własnego systemu, który ma w swojej firmie.
6: Mhm. No właśnie, i jakiego rodzaju firmy, jakiego rodzaju branże mogą korzystać z takiego mikrohuba? Kojarzy się gastronomia, ale też kurierzy.
5: Tak, no kurierzy to są te największe firmy kurierskie, które wszyscy znamy. We Wrocławiu działają i ogólnopolsko i to są od gabarytów leciutkich, małych paczek do automatów paczkowych, bo to jest też taka relacja, czyli z mikrohuba, rowerem cargo, załadowanym po uszy, można powiedzieć. Paczki trafiają do lokalizacji z automatem paczkowym i tam kurier wsadza je w odpowiednie dziurki, czekają już na odbiorcę, ale nie musi tam podjeżdżać wtedy samochód dostawczy, nie musi kluczyć po uliczkach wąskich na Starym Mieście i tarasować przejazdy innym, tylko podjeżdża małym, zgrabnym rowerem towarowym, który jest cichy i bezpieczny. Mhm. A oprócz tego to jest, można powiedzieć, największa innowacja we wrocławskim mikrohubie, że będą dostarczane również do restauracji te produkty, które wymagają utrwalania odpowiedniej świeżości związanej z temperaturą przechowywania, czyli na przykład jedzenie, warzywa i tak dalej, bo jedna z firm na potrzeby właśnie funkcjonowania tego mikrohubu wymyśliła, a potem wspólnie z producentem z Wałbrzycha skonstruowała specjalny rower, który ma w środku system taki, który ziębi do odpowiedniej temperatury, spełnia wszystkie normy w zakresie przewożenia żywności. No i oni działają już w mieście, rozwożą żywność do wrocławskich restauracji na Starym Mieście. Mhm.
6: Współpraca jest dobrowolna. Oczywiście. I czy to się wiąże z dodatkowymi kosztami dla...
5: Nie, właśnie to jest klucz tego projektu, że ten projekt by się nie udał, gdyby od samego początku nie było tutaj dobrowolności. To jest raz. A po drugie, nie byłoby otwarcia z każdej ze stron, bo Uniwersytet Ekonomiczny i profesor Maja Kibajaniak, która jest liderem naszego partnerstwa właśnie w tym projekcie, i miasto, jakby byliśmy inicjatorami. Zaprosiliśmy firmy kurierskie i właśnie dostawcę żywności do tego projektu. Zaprosiliśmy Interparking, czyli dzierżawcę parkingu, i każdy tutaj w ramach swoich możliwości zrobił coś, co się złożyło na wspólny projekt. projekt, więc to jest naprawdę, no myślę, że duża rzecz i bardzo się z niej cieszymy.
1: A teraz o miejscu, z którego cieszą się zapewne szczególnie mieszkańcy Przedmieścia Świdnickiego, choć nie tylko, bo przedpokój H13 chętnie przyjmuje też inicjatywy wszystkich wrocławian.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
7: Magdalena Szopian, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
1: Właśnie, to jest takie specyficzne, bym powiedziała, Centrum Aktywności Lokalnej, dlatego że jest w centrum. I te cale, myślę, na obrzeżach Wrocławia mają tak, że jednak mieszkańcy pewnie z okolicy głównie tam przychodzą. Jak jest tutaj? Czy tutaj też tak jest? Czy jest większa klientela?
7: No u nas stety i niestety jest większa klientela. Naszym zadaniem jest oczywiście działalność na rzecz mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego i takich też serdecznie do siebie zapraszamy. Ale tak jak pani powiedziała, ze względu na to, że jesteśmy w centrum miasta, że to jest ten węzeł przesiadkowy, to docierają do nas ludzie naprawdę z różnych osiedli, zwłaszcza z takich osiedli, na których jeszcze centrum aktywności lokalnej nie ma.
1: I co mogą tu znaleźć? Jaką ofertę?
7: Ofertę mamy dość szeroką, ale naszym zadaniem nie jest realizowanie jakiejś oferty dla mieszkańców, tylko dawanie im przestrzeni na to, żeby oni mogli się tutaj pod naszym dachem spotykać i taka jest nasza idea, więc my zachęcamy do tego, żeby samemu tą ofertę tworzyć i tak też robimy, pomagamy oczywiście we wszystkim, ale bardzo często jest tak, że przychodzą do nas osoby lub grupy ludzi, które mają jakiś pomysł, jakieś hobby, którym chcą się podzielić i tak właśnie działa na przykład kółko szydełkowe, gdzie przychodzą panie i się dzielą swoimi umiejętnościami, tak działa tutaj kółko plastyczne, gdzie też przychodzą panie, dzielą się swoimi umiejętnościami, nawzajem się motywują, przychodzą do nas różne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia i realizują różne działania. Są takie wydarzenia, takie zajęcia, które się dzieją cyklicznie, a są takie wydarzenia raczej, które się dzieją jednorazowo. Wszystko znajdziecie na naszej stronie h13.pl albo na naszym Facebooku Przedpokój H13. My raz w miesiącu publikujemy miesięcznik, czyli taki harmonogram z miesięcznymi wydarzeniami, które się tutaj u nas dzieją, ale też dodatkowo pojawiają się co chwilę jakieś nowe działania, nowe wydarzenia.
1: Wymieniła pani panie, które przychodzą, a panowie, i to jest szersze pytanie właściwie, kto najczęściej korzysta z państwa przestrzeni, miejsca, oferty?
7: To jest trudne pytanie, bo każdy tydzień u nas wygląda inaczej. Są wydarzenia dedykowane dla młodzieży, organizowane przez różne organizacje i wtedy mamy przestrzeń wypełnioną młodzieżą. Są wydarzenia, które są organizowane dla wszystkich, na przykład jakieś wykłady, spotkania, prelekcje historyczne. No to tutaj raczej taka bardziej dorosła młodzież. Mamy też wydarzenia dla dzieci, których mamy zdecydowanie mniej. Więcej jest oczywiście pań, bo panie chętnie korzystają z takich ofert, ale na przykład kiedy mamy spotkania z grami bitewnymi, tutaj raczej przychodzą panowie.
1: To powymieniajmy jeszcze, jakiego rodzaju wydarzenia albo inicjatywy na stałe czy jednorazowo się tu pojawiają?
7: Musiałabym długo wymieniać. Mamy treningi pamięci dla seniorów, mamy koncerty Fundacji Młoda Scena, takie recytale.
1: Koncerty nawet?
7: Koncerty, tak. Są u nas bardzo często różnego rodzaju wystawy, czy to wystawy plastyczne, czy fotograficzne, bo współpracujemy po prostu z różnymi twórcami albo zgłaszają się do nas różne kółka, różne instytucje, które chciałyby u nas taką wystawę powiesić. Mamy kółko planszowe, są zajęcia z gimnastyki, są zajęcia taneczne. O szydełkowaniu już mówiłam, ale naprawdę jest tego dość sporo. W zależności od miesiąca w roku też mamy po prostu różne inicjatywy. Bardzo często staramy się, żeby raz w miesiącu było jakieś takie wydarzenie dotyczące jakiegoś święta, które w danym miesiącu się odbywa, czyli na przykład jakieś wianki świętojańskie albo obchody pierwszego dnia wiosny, albo obchody Dnia Kobiet, żeby też tak po sąsiedzku świętować te nasze święta, które obchodzimy w kalendarzu. Nasz cal pracuje głównie popołudniami, bo taka jest potrzeba. Ludzie się spotykają raczej po pracy, czy dzieci i zazwyczaj jesteśmy otwarci od godziny 15 w górę, czyli do 19, 20, 21. Natomiast te godziny się zmieniają też w zależności od potrzeb, bo nie chcemy sztywno stawiać godzin, tylko chcemy po prostu dostosowywać się do możliwości naszych mieszkańców. Zawsze, jak publikujemy nasz harmonogram, na harmonogramie są godziny otwarcia i ich staramy się trzymać, ale nasze centrum bardzo często też jest otwarte po tych godzinach, więc jak ktoś będzie przychodził, zobaczą, że drzwi otwarte, to zapraszamy do środka.
1: A biorąc pod uwagę mnogość rodzajów tych wszystkich wydarzeń, powiedzmy, jaka to jest przestrzeń?
6: przestrzeń. To znaczy, skoro i koncerty, i warsztaty, tak? Idziemy
7: tutaj, tak. No. Tu mamy taką dużą salę, która jest salą wielofunkcyjną i w tej sali naprawdę odbywa się wszystko. Taniec, zajęcia z dziećmi, yoga, warsztaty plastyczne, bo stawiamy stoły, wystawa, wykłady, prelekcje i jakieś takie spotkania w bardziej zamkniętym gronie. Robimy też koncerty z Fundacją Młoda Scena i innymi artystami i wykorzystujemy do tego na przykład parapety i często robimy koncerty na parapetach, więc to też jest kawałek takiej przestrzeni. No, staramy się, żeby ona była bardzo mobilna i żeby tutaj w tej przestrzeni było dużo różnych wydarzeń.
6: No bo to duże okna, witryny, które wychodzą na Świdnicką.
7: Które wychodzą na Świdnicką, tak, tak. Często wykorzystywane są, jak nie koncerty, to też staramy się na tych witrynach robić jakieś zajawki, jeśli chodzi o wystawy, żeby ktoś się zainteresował i wszedł do środka i zobaczył, co ciekawego u nas tym razem wisi.
6: Mhm. Idziemy dalej?
7: Tak. Tutaj mamy małą salę, którą przeznaczyliśmy na takie działania warsztatowe, więc mamy rzutnik, mamy ekran. Są tu takie spotkania zamknięte różnych organizacji, ale też właśnie takie spotkania typu warsztaty, wykłady, prelekcje. Nie jest to jakoś super duża sala, bo 14 osób się tu mieści. Tu się też spotyka klub seniora, tutaj się planszówki spotykają, czyli raczej takie inicjatywy bardziej, gdzie potrzebne są stoły, więc dlatego mamy tutaj stoły na stałe. No ale oprócz tego, tych dwóch sal, bo to są tylko dwie sale, a u nas się dużo dzieje. Staramy się tą przestrzeń wykorzystywać jeszcze w inny sposób. Na zewnątrz mamy bardzo fajne podwórko. Tam też robimy różnego rodzaju inicjatywy, pikniki, spotkania, czy nawet wynosimy jakieś warsztaty na zewnątrz, żeby skorzystać z tej dobrej aury. No i tyle. Jakbyśmy mieli więcej tej przestrzeni, więcej tych sal, myślę, że też by się spokojnie zapełniły.
1: Także jeszcze raz, strona internetowa i profil przedpokoju H13 na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach w tym miejscu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a porozmawiamy sobie o tym, jak Wrocław wspiera kobiety, które szykują się do porodu oraz takie, które niedawno urodziły. Najpierw o opcji dla tych drugich, czyli o Banku Mleka.
10: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Oczywiście współcześnie mamy dostęp do różnych mieszanek, ale nikt nie wymyślił jeszcze takiego składu, który by dorównywał naturalnemu mleku matki, które ma wiele elementów odpornościowych. Stąd też mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych. Także to jest piękna idea, która wspiera wrocławskie mamy, młode mamy, które borykają się z brakiem mleka naturalnego. Mamy muszą się zgłosić do szpitala na ulicy Borowskiej i tam zostaną poinformowane o całej procedurze. Jeśli chodzi o mamy, które z tego korzystają, no ponieważ to jest duży szpital, w którym też jest oddział neonatologiczny, gdzie jest dużo wcześniaków, to tam to mleko jest przechowywane, częściowo mrożone, też na okoliczność taką, w którym, bo wiadomo, Jeśli chodzi o dawstwo tego mleka, to ono jest różnie to wygląda. Czasami jest większe w danym momencie, czasami mniejsze, ale żeby utrzymać tą bieżącą dostępność, to w tamtym miejscu potem to jest też dystrybuowane, więc te wcześniaczki, które są w szpitalach, one mają bezpośredni dostęp już na miejscu do tego mleka, a potem korzystając z różnych porad też edukacyjnych w zakresie laktacji, którego my nawet udzielamy, tak jak wspomniałam, my mamy zarówno wsparcie w szkołach rodzenia przed porodem, jak i w tym pierwszym okresie i właśnie ta laktacja jest często takim trudnym momentem dla mam. Uczymy, jak wzbudzić tą laktację, żeby miało dziecko dostęp do mleka naturalnego własnej mamy.
11: O wsparciu dla mam i przyszłych mam we Wrocławiu właśnie rozmawiamy.
12: Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City, Urząd Miejski Wrocław.
11: Nowoczesne technologie, jak one służą wrocławskim mamom?
12: No tak, już szósta edycja to KTG dla kobiet w ciąży, które oferujemy od 36 tygodnia ciąży. To technologia, dzięki której kobieta może wykonać badanie KTG w domu 24 godziny, 7 dni w tygodniu, o dowolnej porze, więc technologia zapewnia nam ten komfort, że możemy to zrobić dowolnie w momencie, kiedy mamy jakieś elementy, które nas niepokoją, a więc też takie zadbanie o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie. I wykonanie takiego badania trwa 30 minut, następnie jest wysyłane do Centrum Położnictwa. Tam jest sprawdzane i za chwilę przychodzi informacja, czy powinniśmy udać się na SOR, czy powinniśmy odpoczywać i nie martwić się i wszystko jest w porządku. I w tamtym roku w tamtej edycji mieliśmy 21 interwencji, które uratowały życie, zdrowie kobiet i mam, więc to znaczna liczba, a do tej pory ponad 900 kobiet we Wrocławiu skorzystało z tego typu rozwiązania, wykonując prawie 14 tysięcy badań. To bardzo duża liczba. Oprócz tego oczywiście...
11: To jeszcze zatrzymajmy się. Jak mamy mogą się dostać do takiego programu? Jak mogą skorzystać z takich urządzeń? Czy nabór jest ciągły? Czy ile jest urządzeń? Kiedy ono się zwalnia? Jak to działa?
12: To jest ciężko powiedzieć, ponieważ urządzenia rotują, czyli mamy urządzenia, które kobiety zwracają. Musimy je oczywiście szybko przeserwisować, wyczyścić i wtedy możemy wysłać do kolejnej kobiety. Natomiast to jest 36 tydzień, więc tak mniej więcej 3-4 tygodnie to jest taka średnia, kiedy to urządzenie jest wykorzystywane i ja jakby cały czas mamy ciągłość w tym obrocie. Natomiast no to zależy od tego, kiedy jakby też jest takie urządzenie dostępne i wtedy jak najszybciej wysyłamy takiej mamie.
11: A jak można się zgłosić?
12: Mamy stronę internetową i telefon, na który kobiety powinny zadzwonić.
11: Można to znaleźć
12: kontakt telefoniczny, tak, kontakt telefoniczny i w ramach tego możemy zapytać o takie urządzenie.
11: Wrocław organizuje też szkolenia Bezpieczna Mama. Ostatnie odbyło się w Dzień Matki, poprzednie w grudniu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o szkolenie Bezpieczna Mama, czy ono jest organizowane cyklicznie?
12: Teraz można powiedzieć, że będziemy je realizowali cyklicznie. Natomiast pierwsza edycja pokazała nam, jak bardzo potrzebne są tego typu szkolenia, tego typu warsztaty. Czyli jest to realna odpowiedź na to, czego kobiety potrzebują. Inspiracji, rzetelnej wiedzy, wsparcia w zakresie tych trudnych pytań, które pojawiają się cały czas w momencie tego niezwykłego, ale też ciężkiego okresu, jakim jest macierzyństwo i pytań, które się pojawiają w tym elemencie, więc będziemy organizowali to na pewno raz do roku, ale zastanawiamy się, patrząc na frekwencję, zainteresowanie kobiet w ciąży tą tematyką, czy nie zrealizujemy dwóch takich wydarzeń w ciągu roku, żeby zapewnić też dostęp wielu osobom, które w danym momencie na przykład chcą chcą skorzystać z tej wiedzy.
6: Czyli zainteresowanie było tak duże, że nie wszystkie mamy się dostały?
12: Musimy też zapewnić komfort tym mamom, które tak naprawdę korzystają z tych elementów warsztatowych, no bo warsztaty też, które prowadzimy na fantomach w zakresie udzielania takiej pomocy dzieciom, no muszą mieć też określoną liczbę kobiet, żeby to było komfortowe dla każdego, więc też nie możemy sobie pozwolić na nieokreśloną liczbę osób, która przyjdzie nam na wydarzenie, tylko mamy określoną liczbę tych osób, które chcą skorzystać.
6: A to powiedzmy jeszcze, bezpieczna mama, bezpieczeństwo, jakie tu są wątki poruszane? Jak specjaliści się wypowiadają?
12: Głównym takim elementem, wokół którego organizujemy to wydarzenie, to jest bezpieczeństwo w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli tych sytuacji kryzysowych, które mogą zdarzyć się codziennie w momencie zadławienia, zakrztuszenia, chociażby przy rozszerzaniu diety niemowlaka, czy też po prostu zabawy i przypadkowego połknięcia czegoś. Więc tutaj na fantomach warsztatowo, ale też teoretycznie kobiety poznają, co powinny zrobić krok po kroku, jak zachować spokój, jak się zachować w ogóle w sytuacji tak kryzysowej, która może nas tak naprawdę spotkać w życiu. Drugim takim elementem dotyczącym edukacji są zajęcia z położną, na których położna też odpowiada na pytania, ale też rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące porodu, dotyczące ćwiczeń, które kobiety powinny wykonywać, więc duży element związany właśnie z położnictwem. Trzeci element to dieta, która jest niezwykle istotna w tym okresie, czy też w okresie karmienia. To są te elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. I tu przechodzimy do czwartego elementu, którym są badania, które wykonujemy tutaj, czyli mamy badania glukozy, mamy badania cholesterolu, mamy badania EKG, ponieważ też serce zupełnie inaczej zaczyna u kobiety w ciąży działać, jest bardzo obciążone, o czym też większość kobiet nie wie, więc o to też powinniśmy zadbać i tutaj też chcemy wskazać na ten element. Też pokazujemy urządzenia KTG, jak one działają, jak można z nich skorzystać, że warto z nich korzystać, więc to jest taki bardzo dużo elementów, które odpowiadają właśnie na te trudne pytania, które pojawiają się na co dzień w związku z tym wyjątkowym momentem w życiu każdej z kobiet.
11: Wrocławianek zainteresowanych szkoleniem Bezpieczna Mama ostatnio rzeczywiście było sporo. Wśród nich były Karolina i Ela.
13: To generalnie, jeśli chodzi o udział w tym szkoleniu, tak naprawdę zaproponowała mi moja najlepsza przyjaciółka, która jest obecnie w ciąży, jest to jej pierwsza ciąża i ja poczułam się bardzo mocno w roli takiej cioci, bo jakby moja przyjaciółka jest taką moją trochę przyszywaną siostrą, więc chciałam być jak najbardziej odpowiedzialna w stosunku do dziecka, które przyjdzie na świat i jako właśnie taka odpowiedzialna ciocia chcę wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach stresowych, czy w takich sytuacjach niebezpiecznych. No, chcę być po prostu odpowiedzialną osobą.
6: A myślałaś o tym, jakie sytuacje, czy jakie w ogóle sprawy tutaj budzą twój największy strach, czy a propos czego najbardziej byś się chciała pogłębić swoją wiedzę?
13: Myślę, że najbardziej chciałabym pogłębić swoją wiedzę na temat zadławień, ponieważ z tego, co mi wiadomo, co też słyszałam na innych szkoleniach z pierwszej pomocy, jest to niestety bardzo częsta sytuacja, kiedy małe dzieci dławią się różnymi ciałami obcymi i to nawet nie zabawkami, tylko właśnie kawałkami owoców na przykład, więc z racji tego, że jest to na tyle powszechna sytuacja, chciałabym się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji reagować, bo niestety wiem, że jak ktoś się krztusi albo właśnie traci oddech, to bardzo wtedy mocno podnosi się poziom stresu i wchodzi panika, więc chciałabym wiedzieć po prostu, jak się zachować w takiej sytuacji.
14: Oj, najtrudniejszy to chyba moment jakby porodu, w sensie w takim, jak on będzie finalnie wyglądał, jak to wszystko się potoczy, bo zawsze tak się mówi, że nigdy nie można tego przewidzieć, jak to będzie w takim przypadku. No i po porodzie to chyba cały ten połóg, bo jednak jest to taki ciężki czas i emocjonalnie, i właśnie dochodzenia do siebie. Bo szczerze mówiąc nie sądziłam, że będzie tak ciężko, jak było, ale to też wiadomo, jest kwestia indywidualna.
11: Poród to ruch. O tym przekonywała w trakcie szkolenia Bezpieczna Mama wrocławianki, położna i psycholożka Iza Dębińska.
15: Trochę takie inne spojrzenie na ten ruch i oddech w porodzie, które nas nie eksploatuje. Często kobiety też na tych piłkach skaczą mocno pod sufit w porodzie. Wydaje mi się, że jak mówimy, że poród to ruch, to na przykład mają takie poczucie, że muszą być wysportowane, żeby urodzić dziecko. A to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby zrozumieć, że poprzez ruch my możemy zmiękczyć ciało, pomóc jakby uwolnić dziecko z naszego ciała, rozluźnić mięśnie głębokie i rozumieć ten ruch w kontekście takiego uwalniania, swobody rodzenia, a nie treningu porodowego. Ja myślę, że nawet w najlepsze przygotowanie musi być wpisany element tego, że poród nas zaskoczy i tak, i że nie na wszystko się przygotujemy. Natomiast warto rozpatrzyć, gdzie mamy największy lęk związany z tematem porodu. Czy jest to kwestia jakaś bardziej psychiczna, czy może właśnie kondycyjna, jak rozumiemy poród, więc dla części kobiet najlepszym przygotowaniem będzie praca z ciałem, dla innych rozmowa z psychologiem, z psychoterapeutą, a jeszcze inne kobiety będą nastawiały się bardziej na taką edukację formalną, bo interesują je fakty i fakty im dają i wiedza taka medyczna, poczucie bezpieczeństwa. Więc to zależy od tego, jakimi jesteśmy kobietami, czego my potrzebujemy, którą sferę zaopiekować.
11: Tymczasem mity dotyczące porodu mają się świetnie.
15: Oj, dużo jest tych mitów, że kobieta będzie cierpieć w porodzie, że ból porodowy jest jak rwanie zęba, że nie da się urodzić bez znieczulenia, albo że tylko powinnyśmy rodzić ze znieczuleniem, bo na pewno kobieta nie da rady urodzić bez, że pęknie nam krocze przy porodzie, że lepiej naciąć, bo wtedy nie pęknie, a no jest to jeden z większych mitów, że nacięcie krocza chroni przed jakimikolwiek problemami poporodowymi, czy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czy z kwestią życia intymnego, więc myślę, że no, jesteśmy na tym etapie wiedzy o porodzie, że naprawdę te mity już powinny dawno odejść do lamusa. Ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby nie wmuszać na kobietach tego, że teraz wszystkie powinny chodzić do fizjoterapeutki, wszystkie powinny coś robić, zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę kobiety, które nie mają możliwości logistycznych czy finansowych korzystać z takich usług. Natomiast jeżeli dochodzi do jakichś zespołów bólowych, dysfunkcji w ciele, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, no to na pewno warto by było przynajmniej raz na trymestr takiego specjalistę odwiedzić. Czasami chodzi też o świadomość, o pokierowanie, a jeżeli ciało wciąż, że tak powiem, boli nas i utrudnia nam życie, to już nawet nie chodzi o poród, co o to, żeby tą ciążę dobrze, sprawnie do końca donosić, w sensie takim, żebyśmy się dobrze czuły, a wiele dolegliwości takich typowych związanych z ciążą można czy odpowiednimi ćwiczeniami, czy fizjoterapią uroginekologiczną naprawdę zniwelować.
11: Bezpłatna dla uczestniczek i uczestników jest też Wrocławska Szkoła Rodzenia. W tym roku prowadzona jest w 6 miejscach w mieście.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Drugie życie rzeczy we Wrocławiu. O tym teraz posłuchacie na naszej antenie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska i sprawdźmy na początek, co wy robicie z ubraniami, butami, książkami, grami i innymi rzeczami, które nie są już wam potrzebne.
19: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
20: Ja je w sumie składuję w domu.
21: Ja myślę, że podobnie.
11: Duży jest ten stos?
20: No nie, aż taki duży. Raczej lubię czasem do nich zaglądać mimo wszystko. W sensie, no do ubrań nie, ale do książek coś tam się zawsze gdzieś wygrzebie, komuś da ewentualnie, no.
22: Teraz chyba się odchodzi od gromadzenia rzeczy w domach, tak jak w latach 90., także myślę, że nie.
11: Co robicie z niepotrzebnymi rzeczami?
23: Zależy, jakby, jeżeli idzie o takie niepotrzebne rzeczy, które na przykład są dla mnie za małe, to zwykle rozdaję znajomym.
11: Biorą?
23: No tak, no jakby też nie zawsze, no ale zwykle się rozdaje albo sprzedaje po prostu.
20: To mnie podobnie mama zawsze dawała znajomym, którzy mieli młodsze dzieci.
11: A dużo takich rzeczy wam się zbiera?
23: Stosunkowo chyba mało. Jakby zwykle po prostu też, na przykład, jeżeli najwięcej mi się elektroniki zbierało, ale teraz zacząłem ją zużywać po prostu w różnych moich małych projektach. Na przykład kable tam zużywałem, żeby po prostu mieć do nich pozyskać. No tam sobie lutuję małe rzeczy.
11: A jeśli chodzi o jedzenie, czy zdarza się marnować jedzenie, albo co panie z nim robią, jak już wiadomo, że się nie przeje?
20: Myślę, że się dzielimy. Wczoraj koleżance kapustę dałam.
24: Ja wyrzucam, nie umiem gospodarować jedzeniem, a nigdy w sumie nie oddawałam do takiej ludki. Nawet nie wiedziałabym, gdzie taką znaleźć.
0: znaleźć.
4: Jesteśmy troszeczkę jeszcze wciąż w takim klimacie studenckim. Jak na przykład wraca się na weekend do domu, to się pyta po znajomych, czy na przykład nie chciałby ktoś tam, nie wiem, dodatków, które po prostu mogłyby się zepsuć przez ten czas.
5: U mnie podobnie, ja też mieszkam właśnie z kilkoma osobami, więc jak po prostu wiem, że mnie nie będzie na dłuższy czas i coś może się zepsuć, to po prostu piszę na grupie, że możecie to zjeść albo coś w tym stylu i tak to działa. Raczej nie jestem nauczona, żeby wyrzucać w ogóle cokolwiek z jedzenia.
7: Co pan robi z niepotrzebnymi rzeczami, na przykład ubrania, książki? Czy pan wyrzuca, chomikuje, czy może wymienia się, oddaje?
24: Książki oddajemy, no, a rzeczy do tych kontenerów, PCK, czy to PCK jest, to nie wiem.
7: Ale dużo takich rzeczy się gromadzi, które trzeba oddać gdzieś tam się ich pozbyć?
24: W tej chwili ja już nie kupuję tyle rzeczy, bo już nie potrzebuję. Nie mam za dużo rzeczy, nie mam. Także chodzę praktycznie do zdarcia.
25: Ja oddaję zazwyczaj. Jeżeli chodzi o ubrania, no to oddaję do punktów. No chyba jacyś znajomi chcą, ale tak rzadko się zdarza.
7: A wiesz, gdzie mogłabyś na przykład takie rzeczy zanieść, gdybyś chciała się nimi wymienić?
5: Nie interesowałam się w ogóle tym do tej pory.
11: A tymczasem podpowiedź, co ważne, aktualizowana na bieżąco, jest w internecie.
26: Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7: Nieraz się spotykałam z takimi informacjami, zapytaniami w internecie, że na przykład gdzie na Nadodrzu można oddać stare ubrania, albo gdzie w leśnicy można komuś przekazać zabawki dla dzieci, które już nie są potrzebne. No właśnie, jak się z tym zorganizować, bo miasto pomaga w tym.
26: Rzeczywiście my też takie głosy słyszeliśmy. Bardzo często w przypadku kampanii Wrocław nie marnuje, którą prowadzimy już od wielu, wielu lat. W ramach tej kampanii robimy pikniki, warsztaty dla dzieci i spotykamy się z osobami, dla których rzeczywiście ta idea less waste, czyli to, żebyśmy nie wyrzucali rzeczy, żeby one trafiały do ponownego użytkowania, jeżeli są dobre. Dla tych ludzi, dla których ta idea jest bliska, oni szczególnie właśnie pytali nas o to, gdzie daną rzecz można oddać, albo gdzie na przykład oddać elektroodpady. Rzeczywiście takie pytania się pojawiały i stąd pomysł na to, żeby stworzyć taką mapę, nazwaliśmy ją Mapa Wrocław nie marnuje, po to, by właśnie w jednym miejscu tak naprawdę mieć mapę i dzięki tej mapie możemy tak naprawdę kliknąć sobie na kategorię. Za pomocą jednego kliknięcia będziemy widzieć na mapie miejsca we Wrocławiu, gdzie można oddać ubrania, oddać elektroodpady, zobaczyć, gdzie są targowiska, targi lokalne, bo to też wszystko się wpisuje w ideę niemarnowania.
7: Mhm. I to jest tak, że te miejsca zebrali urzędnicy, czy zgłaszają się osoby, u których są takie właśnie punkty?
26: Kiedy zaczynaliśmy i ruszaliśmy z mapą, stworzyliśmy tak naprawdę główne kategorie, tak? To między innymi shopy, szoty, czyli te nasze mobilne samochody, pokazujemy w których miejscach danego dnia są, bo to są akurat mobilne.
7: To powiedzmy, zbierające odpady problematyczne i tekstylne.
26: Tak, dokładnie. Szoty i shopy, czyli odpady problematyczne i odpady tekstylne. Są to nasze takie mobilne punkty w różnych miejscach miasta. Kiedy wejdziemy na mapę, tam będziemy mieli link do konkretnych lokalizacji, w który dzień możemy oddać tekstylia, w który dzień możemy oddać odpady problematyczne. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy pszoki, które również znajdziemy na naszej mapie. Dodatkowo oczywiście często nie wiemy, gdzie oddać odpady remontowe, budowlane, opony, smary, oleje, ale nie wiemy też, gdzie chociażby wymienić się ubraniami i stąd też zależało nam na tym, żeby ta mapa była taką platformą wymiany, nie tylko oddawania takich odpadów problematycznych, ale też by pokazywała nam miejsca chociażby book crossingu, czyli miejsca, gdzie możemy oddać książki, oczywiście gdzie możemy też wziąć książkę i wymienić się nią. Tych punktów book crossingowych w naszym mieście jest coraz więcej. Latem staramy się je również umieszczać w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, w jakichś beach barach. Oddanie problematycznych materiałów to jest jedna rzecz, a druga to jest wymiana ubrań, książek i innych rzeczy, bo chociażby kilka miesięcy po tym, jak ruszyliśmy z mapą, dołączył się do nas dzielnik wrocławski, czyli takie punkty na mapie miasta, gdzie możemy oddać chociażby na przykład zabawki, które są w bardzo dobrym stanie. Są takie półki w konkretnych miejscach, które właśnie można sprawdzić na mapie i tam oddać gry, zabawki, czy inne rzeczy niezużyte i ktoś może przyjść i po prostu je sobie zabrać, jeżeli tego potrzebuje.
7: Mhm. No właśnie, bo i takich miejsc i rzeczy, którymi możemy się wymieniać, jest coraz więcej, bo to jeszcze ogródki, działkowe i rośliny i na przykład znicze też na cmentarzach?
26: Rzeczywiście tych rzeczy jest coraz więcej. Nie możemy zapomnieć przede wszystkim o jedzeniu, tak? Bo mamy tam oczywiście na mapie lodówki społeczne. Wiemy, jak wiele jedzenia marnujemy. Chyba każdy z nas tak naprawdę może stwierdzić, jak wiele tego jedzenia w lodówce zostaje. Więc wystarczy znaleźć taką lodówkę. Jest ich naprawdę bardzo dużo w naszym mieście. Zawieźć to jedzenie i na pewno ktoś z niego skorzysta, bo widzimy, jak duża jest potrzeba tego, by dzielić się tym jedzeniem w naszym mieście.
7: Jak się prezentuje ta mapa? To nie jest tylko centrum Wrocławia, te punkty, gdzie można się wymieniać rzeczami, jedzeniem?
26: Nie, obejmuje to cały Wrocław. Tak naprawdę wszystkie kategorie są w całym Wrocławiu. Dodatkowo mamy tam także umieszczone chociażby Zdroje, gdzie możemy się napić kranówki. Tak, mamy takich 13 punktów w naszym mieście. Jeżeli chcemy również dołączyć do tej idei niemarnowania, no bo przecież pijąc kranówkę również dołączamy do tego, że dbamy o nasze środowisko, możemy wziąć swój bidon, nalać sobie kranówki w 13 punktach w naszym mieście i takie miejsca również można znaleźć na tej mapie. Mając telefon komórkowy, wystarczy wejść na www.wrocław.pl/mapa/nie/marnuje i tam będzie cała mapa i wszystkie dostępne punkty. Co jest jakby bardzo istotne w tej kwestii, to, że chcemy, by ta mapa żyła i widzimy zresztą, że ona żyje, bo odkąd ją uruchomiliśmy, widzimy, jak wiele zgłoszeń do nas przychodzi. Przychodzą chociażby propozycje innych punktów. My nowe miejsca nanosimy przez cały czas na mapie i właśnie o to nam chodziło. Dlatego też, co ważne, pod mapą jest taki formularz. Wystarczy do nas napisać, jeżeli widzimy, że w naszej pobliskiej szkole, w calu, czy gdziekolwiek indziej w naszym otoczeniu, bo są różnego rodzaju aktywności lokalne, ludzie, którzy się skupiają i którzy bardzo chętnie biorą w tym udział i jest takie miejsce, gdzie chociażby można właśnie wymienić ubrania, wymienić książki czy cokolwiek innego, warto do nas napisać, a my takie miejsce dodamy na tej mapie. Ta mapa jest dla mieszkańców, ale też chcemy, żeby ona była tworzona przez mieszkańców, czyli wy nam dajecie znać o tym, gdzie są takie miejsca, my to umieszczamy na mapie i wszyscy razem z tego korzystamy, by nie marnować.
7: Jednym z miejsc, które można znaleźć na mapie Wrocław nie marnuje, jest przedpokój H13 przy ulicy Świdnickiej.
0: Magdalena Szopian-Wełyczko, Centrum Aktywności Lokalnej, przedpokój H13.
7: No właśnie, i rozmawiamy o możliwościach wymiany rzeczami we Wrocławiu i tutaj u Państwa jest dużo takich możliwości.
0: Tak, są trzy takie główne inicjatywy. Mamy Book Crossing, czyli możliwość wymieniania się książkami różnego rodzaju, bo to są książki i dla dorosłych, i dla dzieci. Duża biblioteczka, można przyjść, zostawić, jakąś książkę zabrać, dowolnie.
7: Zastawiony regał.
0: Zastawiony i cały czas te książki się zmieniają, nie? Czyli one jednak wędrują. Niektórzy kojarzą to z biblioteką, więc oddają nam te książki, a niektórzy po prostu zabierają i zostawiają je w innych miejscach albo zostawiają je dla siebie.
7: Jakiego rodzaju książki przynoszą? Bo tu widzę i takie starsze, i nowsze wydania.
0: Jest tak naprawdę wszystko. Są książki w języku polskim, ale też się zdarzają na przykład książki w języku ukraińskim. Jest wszystko. Są książki naukowe, jakieś historyczne. Słowniki się nam często trafiają, ale są też nowe jakieś wydania, lektury, książeczki dla dzieci, dla starszych, dla młodszych, różnego rodzaju poradniki. Jest w czym wybierać.
7: No właśnie widzę, że Państwo nawet działy musieli tu
0: tak, musieliśmy wyznaczyć działy z racji tego, że te książki się tak szybko ruszają i zmieniają swoje miejsce. Niekoniecznie te działy obowiązują.
7: A jest coś, czego Państwo nie przyjmują? Na przykład bardzo zniszczone książki, czy takie się w ogóle trafiają?
0: Trafiają się bardzo zniszczone książki, ale nie mówimy, że nie przyjmiemy, bo my tak naprawdę nie ingerujemy tutaj w tą biblioteczkę. Tutaj sami mieszkańcy się rządzą, więc oni zostawiają, co uważają i zabierają, co im się podoba. My staramy się tylko trzymać porządek, żeby tutaj było w miarę poukładane, żeby te książki były.
7: Mhm. I zaraz obok wieszak, jeden z dwóch chyba,
0: jeden
7: tak?
0: z dwóch, tak. Podzieliliśmy wieszak ze względu na taką potrzebę, na wieszak z ciuchami dla osób dorosłych, a zaraz przy wejściu mamy na wieszak z ciuchami dla dzieci. No i te ciuchy dla dzieci też są w bardzo różnych rozmiarach, bo od takich dla malutkich bobasków poprzez takie rozmiary jak już 1,60 m, 1,50 m, 1,60 m, nie? Czyli te dziecięce najwyższe rozmiary.
7: Mhm. No właśnie, i też widzę duży wybór wśród ubrań.
0: Jeśli chodzi o nasz wieszak z ubraniami, to mamy naprawdę bardzo dużo wyboru. I oprócz tego mamy jeszcze w magazynie trochę rzeczy. Staramy się po prostu sukcesywnie je dokładać. Jak się tylko nam zwolnią jakieś wieszaki, to dokładamy nowe rzeczy. No i też staramy się, żeby te rzeczy, które wiszą na wieszaku, były adekwatne do pory roku. Więc jak jest ciepło i jest gorąco, to wieszamy jakieś takie bardziej letnie rzeczy. Natomiast jak się aura zmienia, albo po prostu jest lato, ale zimno jest po prostu, to wieszamy coś cieplejszego. Wiemy o tym, że to najlepiej po prostu wtedy schodzi.
7: Tu widzę też buty, nawet jedne bym sama przytuliła, chociaż pewnie nie mój rozmiar.
0: Tak, buty też mamy, chociaż staramy się, żeby to były buty takie jeszcze znośne do użytku oczywiście. Rozmiary są bardzo różne, przede wszystkim damskie buty. Kobiety chyba mają zdecydowanie więcej, chociaż męskie też się zdarzają, ale i ciuchów, i butów mamy w większości damskie.
7: Mhm. I to jeszcze nie koniec. Obracamy się.
0: Tak, mamy regał, który nazywa się Dzielnikiem Wrocławskim. To jest taki regał, gdzie można zostawić rzeczy, które już się w domu nam nie przydają, a komuś innemu jeszcze mogą służyć. I taka jest idea tego regału i wieszaka i naszej biblioteczki, bo to nie są rzeczy dla osób potrzebujących, bo często to jest taka mylna idea, tylko to są rzeczy po prostu, które ktoś już nie potrzebuje. Chodzi o to, żeby podarować im drugie życie, żeby nie trafiły na śmietnik, żeby ich nie wyrzucać, tylko żeby po prostu przynieść ewentualnie do nas. Jeśli chodzi o rzeczy, to tutaj bardzo często są różnego rodzaju naczynia, kubeczki, rzeczy z kuchni, ale też zabawki dla dzieci, jakieś gry. Naprawdę na tym regale dzieje się dużo i codziennie zawsze jest coś innego i nowego.
7: Mhm. No właśnie, i te rzeczy z Dzielnika Wrocławskiego, te zabawki, te ubrania, te buty, te książki, to warto chyba podkreślić, wszystko można wziąć za darmo.
0: Tak, wszystko można wziąć za darmo.
7: No właśnie, bo ta idea dzielenia się rzeczami ma oczywiste zalety. A jak działa we Wrocławiu w praktyce? Jak to u Państwa działa? Bo mówi Pani o tym właśnie, że mają Państwo jeszcze w magazynie ubrania, czyli tego trochę jest. Czy rzeczywiście ludzie też przychodzą po rzeczy? Kto przychodzi?
0: Tak, jest tak, że rzeczywiście w godzinach otwarcia naszego centrum przychodzą ludzie, którzy są już przyzwyczajeni do naszych wieszaków, do naszych dzienników i przychodzą specjalnie zobaczyć, co dzisiaj ciekawego na dzienniku. Może jest coś takiego, co im się przyda.
7: Czyli więc regularnie. Tak?
0: Przychodzą regularnie, nie wiem, czy raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, ale przechodząc po prostu wpadają tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, co ciekawego na naszych regałach i wieszakach. To są tacy mieszkańcy, a są tacy, którzy po prostu przychodzą do nas tutaj cyklicznie. Ja ich zawsze mówię, słuchajcie, grzebcie, zabierajcie. Tu są, naprawdę fajne rzeczy są. Natomiast jak przychodzą do nas nowi mieszkańcy, to mimo tego, że widzą, że to jest taka duża biblioteczka, że jest wieszak i tak dalej, to trochę się krępują, żeby sobie pogrzebać. Bardzo gdzieś tam zachęcamy, żeby jednak się nie krępowali, że to jest dla wszystkich, że tutaj naprawdę można się obłowić, że tak powiem, i fajne rzeczy dla siebie znaleźć.
7: A takich miejsc jest we Wrocławiu dużo więcej. Tak jak mówiliśmy, znajdziecie je na internetowej mapie Wrocław nie marnuje.

0: Halo Radio Wrocław. Reklama.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

stacja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości. Dziś ze mną w studiu jest...
2: Profesor doktor habilitowany Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.
1: I pan też jest specjalistą od klimatu, tak można o panu powiedzieć.
2: Tak, bez wątpienia.
1: No i właśnie o tym klimacie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo zawsze w ciągu roku, czy to zima, czy to lato, pojawiają się głosy, można nawet o tym powiedzieć fake newsy albo po prostu pewne niezrozumienie tematu, jak chociażby w tym roku więcej śniegu spadło, było mroźno. Pojawiają się głosy w internecie mówiące o tym, że skoro jest to globalne ocieplenie, to ja go nie widzę, przecież za oknem mam zaspy śniegu. Albo w drugą stronę, kiedy latem mamy kilka dni bardzo deszczowych, no to wtedy pojawiają się głosy, gdzie jest ta susza, gdzie to ocieplenie, jak cały czas pada, jest chłodno i mokro. I od tego chciałem zacząć, od tego, że często myli się klimat z pogodą, bo to chyba tutaj jest klucz tego problemu.
2: Tak, z całą pewnością. Problem polega na tym, że nie potrafimy rozróżnić pojęcia klimat od pojęcia pogody. I tutaj warto przypomnieć, że pogoda to chwilowy stan atmosfery w danym miejscu i w danym czasie. A pogoda jest opisywana przez szereg elementów, do których zaliczamy temperaturę, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, usłonecznienie, zachmurzenie itd., itd. Oczywiście zjawiska meteorologiczne, atmosferyczne i szereg różnych elementów. Natomiast klimat, tutaj zacznę może od bardzo tradycyjnej, szkolnej definicji, bo myślę, że większość słuchaczy tą definicję powinna sobie bardzo szybko przypomnieć. Klimat to charakterystyczna pogoda występująca w danym miejscu czy na danym obszarze w dłuższym okresie. Istota tej definicji tkwi zasadniczo w zdefiniowaniu dłuższego okresu, czyli jak długi ten okres powinien być, aby można było mówić, że jesteśmy w stanie opisać klimat danego miejsca poprzez typową pogodę dla tego miejsca. Ustalono kiedyś dość arbitralnie, dziś wiemy, że ma to podstawy naukowe, że ten okres to jest okres minimum 30 lat. Współczesna definicja klimatu to natomiast statystyka elementów opisujących proces. Jest to bardzo zbliżone do tej bardzo starej, tradycyjnej, niemalże szkolnej definicji, a zatem statystyka, czyli od średniej poprzez wariancje, poprzez miary pozycyjne i bardzo różne, dość skomplikowane statystycznie charakterystyki dotyczące elementów opisujących klimat. A co to są te elementy opisujące klimat? To ponownie temperatura, wilgotność powietrza, wysokość opadu, ciśnienie atmosferyczne, usłonecznienie, ale przede wszystkim promieniowanie, bowiem klimat to jest tak naprawdę równanie bilansu energetycznego danego miejsca. Innymi słowy, o klimacie decyduje wielkość docierającej do danego obszaru energii i wielkość tej energii ją opuszczająca i jej rozkład w okresie roku. Aby klimat był w równowadze, ilość energii, która do danego obszaru dociera, czy nawet do Ziemi dociera, musi się równać ilości energii, która tę planetę opuszcza w skali roku. W przypadku pogody ten wymóg nie jest niezbędny, bowiem jak wiemy, pogoda zmienia się z dnia na dzień dość dramatycznie, często i mamy dzień upalny, następnie mamy dzień chłodny i tutaj te strumienie energii wcale się nie równoważą z dnia na dzień, ale w skali roku, czyli pełnego cyklu słonecznego, związanego z obrotem Ziemi wokół Słońca, bilans energetyczny powinien się równoważyć. Jeżeli bilans jest niezrównoważony, to będziemy mieli do czynienia z driftem klimatu. I ten drift może być w kierunku ocieplenia, jeżeli więcej energii będzie do systemu docierało niż go opuszczało, albo będzie w kierunku ochłodzenia, kiedy więcej energii będzie system klimatyczny opuszczało niż do niego docierało. Dziś, czy obecnie, w okresie ostatnich co najmniej 170 lat, a nawet i dłużej, bo od początku ery przemysłowej, mówimy o tym, że bilans jest niezrównoważony bowiem więcej energii do systemu dociera niż go opuszcza. Przy czym tak naprawdę istota polega na tym, że energia, która dociera do systemu klimatycznego, to jest energia pochodząca od Słońca i ona jest mniej więcej stała w czasie, ale mniej energii system opuszcza, bowiem system ziemski zatrzymuje część energii. I zatrzymuje część energii w zakresie długofalowego promieniowania cieplnego planety naszej. Słońce przesyła w stronę Ziemi energię w zakresie promieniowania krótkofalowego, które jest absorbowane i częściowo rozpraszane i odbijane przez atmosferę ziemską, następnie pochłaniane przez powierzchnię Ziemi, czy to ląd, czy ocean, i powierzchnia Ziemi ogrzewa się w związku z absorpcją tej energii i następnie planeta nasza emituje zwrotnie promieniowanie termiczne, które jest promieniowaniem długofalowym. I to promieniowanie przechodzi sobie przez atmosferę i uchodzi w przestrzeń kosmiczną. Ale ponieważ zmieniliśmy skład naszej atmosfery, produkując dodatkową ilość gazów cieplarnianych, które mają widma absorpcji, zdolność pochłaniania promieniowania cieplnego odpowiadające temperaturze mniej więcej plus 15 stopni Celsjusza, w związku z tym atmosfera część energii pochłania, zatrzymuje w dolnej warstwie i powstaje niewielka nierównowaga. Tak naprawdę niewielka różnica, bowiem obecnie szacuje się, że wielkość, która nie opuszcza systemu klimatycznego, to jest mniej więcej 2,5 W na metr kwadratowy. To tak naprawdę jest niedużo, ale jak się to pomnoży przez całą powierzchnię naszej planety, to już jest to olbrzymia ilość energii. Chcę przypomnieć, że Słońce przesyła w kierunku Ziemi mniej więcej 1300 watów na metr kwadratowy, czyli widać, że tutaj ilość energii, która nie opuszcza system w stosunku do tej, która jest wysyłana ze Słońca, też jest stosunkowo nieduża. A to wystarcza, żeby tak poważnie zaburzyć system klimatyczny. Wywołać taki efekt ocieplenia, jaki obserwujemy od 150-170 lat i spowodować zachwianie w równowadze systemu, pojawianie się zjawisk ekstremalnych, zaburzenia w opadach, wzrost poziomu morza, topnienie lodowców śródlądowych, lądolodów, co jest szczególnie groźne, zanik lodu morskiego itd., itd. Oczywiście wpływ na biosferę, na warunki życia człowieka, funkcjonowanie systemów gospodarczych w różnych obszarach.
1: Od ponad 100 lat, jak pan profesor mówił, te zmiany już zachodzą przez to, że my produkujemy tej energii więcej niż ona jest oddawana. I mówił też pan, wspomniał o tych ekstremalnych zjawiskach. Czy to jest też tak, że mimo globalnego ocieplenia, mimo że cały czas klimat, jakby temperatura klimatu rośnie, to te ekstremalne też zimowe pogody, właśnie śnieżyce, są efektem tych zmian? Czy mówimy tylko o ekstremalnych latem przykładowo zmianach?
2: Nie.
1: Zmianach?
2: Tutaj jednak małe sprostowanie. My nie produkujemy więcej energii tak naprawdę. My produkujemy więcej gazów, które zatrzymują energię termiczną w dolnej warstwie atmosfery.
1: A, czyli to są te gazy, które zatrzymują energię.
2: Tak, jest to tak zwany antropogeniczny efekt cieplarniany. Mamy dwa efekty cieplarniane. Może jeszcze tutaj należy to przypomnieć. Naturalny efekt cieplarniany, który odpowiada za to, że temperatura przy powierzchni Ziemi jest rzędu 14-14,5 stopnia. Gdyby atmosfera ziemska miała inny skład, albo gdyby jej nie było, to temperatura przy powierzchni Ziemi wynikająca chociażby z aktualnej pozycji lokalizacji Ziemi w Układzie Słonecznym wynosiłaby około minus 18 stopni. I to każdy jest w stanie to zrozumieć wtedy, że życie człowieka na takiej planecie byłoby praktycznie niemożliwe. A zatem obecność naturalnych gazów cieplarnianych

0: One powodują zatrzymanie energii cieplnej, którą Ziemia promieniuje w przestrzeń kosmiczną. I teraz wracając do pytania. Ekstremalne zjawiska występują w sposób naturalny przez cały okres. Teoria globalnego, współczesnego globalnego ocieplenia mówi jedynie tyle, że te zjawiska, ponieważ system wychodzi, został wytrącony jak gdyby ze stanu równowagi i dąży ku nowemu stanowi równowagi, czy jest w takim stanie przejściowym, będą częstsze. To jest generalnie znana zasada w fizyce. I tutaj pojawiają się zarówno epizody, częściej epizody gorąca, ale niestety jeszcze nie na tym etapie rozwoju globalnego ocieplenia epizody chłodu są niemalże tak samo prawdopodobne jak kilka dekad wcześniej. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś dramatycznych sytuacjach, ale jak spojrzymy na to z punktu widzenia statystycznego, to funkcja gęstości prawdopodobieństwa opisująca rozkład temperatury uległa przesunięciu w stronę wyższych wartości, ale jednocześnie z powodu zwiększenia właśnie zakresu zmienności tak zwane ogony rozkładu pozostały mniej więcej w tych samych pozycjach, przynajmniej w zakresie niskich temperatur. Prawdopodobieństwo wystąpienia niskich temperatur niewiele się zmniejszyło niż było wcześniej i dopiero mniej więcej za dwie dekady to przesunięcie tego rozkładu w stronę wysokich temperatur będzie silniejsze i wtedy na naszym obszarze prawdopodobieństwo wystąpienia zimy takiej jak dzisiaj, czy takie jak mieliśmy w 2010 roku, czy przedtem w 1997 chociażby, czy 2006, będzie jeszcze niższe i praktycznie będzie można mówić, że już takie zimy nie miałyby prawa występować.
1: Czyli tak naprawdę to jest kwestia krótkiego okresu, no bo dwie dekady to nie jest wcale aż tak dużo, nawet w życiu człowieka i w ciągu dwóch dekad mamy duże prawdopodobieństwo, jeżeli oczywiście tendencje się nie zmienią, że pożegnamy się z takimi zimami, jak chociażby w tym roku.
0: Najprawdopodobniej tak. Jeżeli teoria globalnego ocieplenia jest kompletnie prawdziwą teorią. Trzeba pamiętać, że jest to teoria, dla której mamy wyjaśnienie mechanizmów fizycznych, ale zawsze w tak dużym i skomplikowanym systemie jak system ziemski istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że gdzieś coś przeoczyliśmy. Osobiście ja, jako osoba zajmująca się zagadnieniem współczesnej zmiany klimatu od wiele lat, byłbym szczęśliwy, gdyby się okazało, że ta teoria ma swoją lukę i za 20-30 lat ujawni się mechanizm w systemie klimatycznym, który powstrzyma te niekorzystne zmiany. Ale nasza wiedza nie tylko z pomiarów instrumentalnych, które z punktu widzenia historii naturalnej Ziemi są stosunkowo krótkie, bo mają mniej więcej historię od początku XVIII wieku, ale wiedza na podstawie innych badań geologicznych, paleobiologicznych, limnologicznych, badań osadów, badań i innych zapisów, badań rdzeni lodowych, mówi, że niestety ten mechanizm się powielał w historii Ziemi. Występowały gwałtowne ocieplenia jeszcze i długotrwałe ochłodzenia. I wszystko byłoby, wszystko to mogłoby nie stanowić problemu, gdyby nie fakt, że te wcześniejsze epizody ochłodzeń i ociepleń występowały na Ziemi wtedy, gdy najprawdopodobniej gatunek ludzki na niej jeszcze nie występował. A dziś mamy na Ziemi populację liczącą blisko 8 miliardów osób. I ta populacja w stosunku do końca wieku XIX, a początku XX wzrosła mniej więcej z 1,5 miliarda, aż pięciokrotnie, co najmniej. A zatem za kilka dekad ta populacja będzie jeszcze większa,

0: tempo zmian, jakie wtedy będzie występować, będzie tak poważne, że pewne obszary stracą swoją wartość dla człowieka jako obszary, na których może funkcjonować osadnictwo i na których człowiek może prowadzić działalność gospodarczą, będzie szukał rejonów, w których jeszcze warunki klimatyczne będą sprzyjające. Mówię jeszcze, będą sprzyjające. Tym samym nastąpi wielka, wielka migracja ludzi, wielkie wędrówki ludów, tylko czy jesteśmy w stanie zwiększoną populację, tej zwiększonej populacji zapewnić miejsce do życia i zapewnić, co jest ważne, dostęp do wody, którą potrzebujemy i do żywności. Tutaj mamy wątpliwości. Dlatego warto mówić już o zagrożeniach, które wynikają ze współczesnego globalnego ocieplenia teraz i podejmować działania, które to spowalniają albo wręcz mogłyby zatrzymać, tak aby nie doszło do katastrofy cywilizacyjnej i humanitarnej.
1: Niecałe 3 lata temu młoda dziewczynka, tak naprawdę Greta Thunberg, w pewien sposób zwróciła na siebie uwagę całego świata, a poprzez siebie na zmiany klimatyczne. W efekcie potem powstało coś takiego jak młodzieżowy strajk klimatyczny i młodzi ludzie również w Polsce walczą jakby o uświadamianie społeczeństwa, ale przede wszystkim chyba też rządzących na całym świecie o tym, że wisi jakby widmo nad nami zmian klimatycznych i tego, co może, do czego mogą doprowadzić, o czym pan profesor też wspomniał przed chwilą odrobinę. I teraz pytanie, co my możemy zrobić tak naprawdę, my jako ludzie, ale też w którym kierunku powinni iść rządzący, żeby te zmiany klimatyczne nie miały takiego dramatycznego wpływu na naszą przyszłość?
0: Skoro znamy powód, to należy przeciwdziałać nasilaniu się tego powodu, tej przyczyny, czy wręcz podejmować działania, które spowodują, że przyczyna tego procesu albo osłabnie, złagodnieje, albo wręcz ustąpi. Skoro wiemy, że jest to emisja nadmiernej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, nadmiernej, bo pewną ilość gazów cieplarnianych system naturalny jest w stanie zagospodarować. To przede wszystkim biosfera, to są lasy, to są użytki zielone, to jest również ocean, bo tam możemy również rozpuścić dwutlenek węgla i go tam zatrzymać. Natomiast zdolność środowiska jest ściśle określona. Powyżej pewnego poziomu koncentracji w atmosferze ta zdolność praktycznie zaczyna spadać do zera. W okresie przed rozpoczęciem ery przemysłowej szacuje się, że koncentracja gazów cieplarnianych była co najmniej 40% mniejsza niż obecnie, a dziś mamy już prawie 415 ppm, czyli cząstek dwutlenku węgla na milion cząstek powietrza. A zatem przekroczyliśmy taką granicę, którą fizycy uważają już za granicę stabilności lądolodów. I zaczęły się procesy, które mogą być bardzo groźne. Zatem wszystkie działania, które mogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, są pożądane. Stąd chociażby zmiana polityki energetycznej już nie w skali pojedynczego kraju, a wręcz w skali kontynentów czy w skali globalnej następuje. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce mówiono powszechnie o zachowaniu energetyki opartej na węglu. Dzisiaj przyjęto politykę energetyczną państwa na najbliższe dekady, która wyraźnie mówi o tym, że następuje sprawiedliwa transformacja, która ma zmienić polską energetykę z energetyki opartej na węglu na energetykę opartą na innych źródłach, w tym o znacznym udziale sektora odnawialnych źródeł energii. Tutaj mamy oczywiście kilka takich źródeł. Nie każdy rodzaj odnawialnej energii jest możliwy do wykorzystania przemysłowo w polskich warunkach klimatycznych. najwcześniej zaczęliśmy korzystać z energii wiatru i energii wody, to już w wiekach w średnio, to już wiele, wiele stuleci temu zaczęto z tego korzystać. My, jak wiemy, niestety zasoby wodne Polski nie są zbyt duże, w związku z tym energetyka wodna jako rozwiązanie alternatywne nie jest żadnym rozwiązaniem w Polsce. Natomiast wykorzystanie energii wiatrowej, energii słonecznej może przynieść korzyści. Jak pokazują analizy innych krajów europejskich i nie tylko, jest to źródło poważnej ilości energii, choć pojawiają się tutaj inne problemy, takie jak brak stabilności w produkcji energii, zależność, to w przypadku energetyki wiatrowej, czy zależność fotowoltaiki od zmieniającego się poważnie zachmurzenia. No i jednocześnie pojawiają się problemy techniczne, takie jak skoki mocy w systemach przesyłowych, trzeba to rozwiązać i to się rozwiązuje, oraz magazynowanie tej energii wtedy, kiedy jest jej więcej, kiedy prędkość wiatru umożliwia pracę turbin wiatrowych z pełną mocą, a zapotrzebowanie ze strony odbiorców nie jest tak duże. Trzeba tą energię umieć zgromadzić po to, żeby ją później wykorzystać. To jest przed nami dzisiaj duże zadanie. Jeżeli ten problem rozwiążemy, to zapewnimy sobie znacznej części bezpieczeństwo energetyczne. Oczywiście pozostają jeszcze inne źródła energii. Ja już nie będę mówił o biopaliwach i tak dalej, ale chociażby energetyka oparta na wodorze. Wodór jest gazem, który jest produkowany powszechnie w wielu procesach przemysłowych i który może być źródłem energii. I o tym się w tej chwili mówi. To również jest w tej chwili analizowane, jak technologię dotyczącą produkcji wodoru i dystrybucji rozwiązać i jak to wykorzystać w celu łagodzenia współczesnej zmiany klimatu, czy wręcz jej spowolnienia.
1: Miałem kiedyś przyjemność rozmawiać właśnie z młodzieżowymi aktywistami z młodzieżowego strajku klimatycznego. Tu pan profesor mówił o tych zmianach takich globalnych w pożytkowaniu energii, wytwarzaniu energii dla krajów, kontynentów. Natomiast młodzi też bardzo często podkreślają, że my możemy, jako każdy obywatel, każdy człowiek, możemy wpływać na to też oddolnie, starać się w jakikolwiek sposób dołożyć tą, jak oni o tym mówią, cegiełkę od siebie, żeby powstrzymywać lub hamować te zmiany klimatyczne. I czy faktycznie takie działania oddolne, jak chociażby korzystanie ze zbiorowej komunikacji i unikanie jeżdżenia samochodem, czy korzystanie z roweru, czy na przykład unikanie jedzenia mięsa, bo też często podaje się jako argument, że te hodowle przemysłowe mięsa też mają bardzo duży wpływ na zmiany klimatyczne. Czy to są rzeczy, które faktycznie mają prawo zadziałać i pomóc?
0: W zakresie komunikacji, tak, komunikacja samochodowa jest poważnym źródłem emisji gazów cieplarnianych i innego rodzaju zanieczyszczeń, które pogarszają jakość powietrza i są przyczyną tylko w Polsce śmierci wielu tysięcy osób rocznie. A zatem zmiana modelu funkcjonowania transportu w Polsce może się przyczynić nie tylko do poprawy jakości powietrza i stanu zdrowotności społeczeństwa, ale również do ochrony klimatu. Oczywiście rower nie zawsze jest rozwiązaniem, które możemy zastosować w każdych warunkach. Tutaj się okaże, że jednak samochód dzisiaj wygrywa i jeszcze pewno samochód w wielu społeczeństwach będzie cieszył się dużą popularnością, zwłaszcza w tych społeczeństwach, które nie zdążyły się nacieszyć możliwością posiadania własnego samochodu i jego prowadzenia. Trzeba pamiętać o tym, że są takie społeczeństwa na świecie, gdzie ta tradycja to już sto kilkadziesiąt lat, a powszechna dostępność aut w Polsce to niekoniecznie jest sto kilkadziesiąt lat. Chcę zwrócić uwagę, więc w mentalności być może Polaków tkwi to, że chcemy mieć samochód i chcemy nim jeździć. Na pewno należy stworzyć rozwiązania, które promowałyby transport zbiorowy. Ale te rozwiązania muszą być sensowne. To znaczy się, to nie może być buspas, który powoduje, że pojazd komunikacji miejskiej jedzie bez problemu pustym pasem, a samochody w tym czasie stoją na drugim i przejazd, który normalnie zajmowałby 10 minut, zajmuje 40 minut, bo to nie sprzyja wcale poprawie jakości powietrza. To wręcz pogarsza jakość powietrza w miejscu funkcjonowania tego buspasu, bo wszyscy stoją w korku i spalają paliwo i wzrasta koncentracja różnego rodzaju zagęszczeń na tym szlaku komunikacyjnym. Tylko powoduje niższe koszty funkcjonowania operatora transportu publicznego. A zatem nie sam buspas, a inne mechanizmy. Tak samo transport kolejowy. Transport kolejowy jest bardzo wygodną formą. Jeżeli mam wybrać jazdę samochodem, na przykład z Gdańska do Warszawy, bądź jazdę pociągiem, to ja osobiście chętnie wybiorę pociąg. Daje mi to dużą możliwość swobody, choć lubię jeździć samochodem, ale jazda samochodem wymaga ode mnie uwagi. Zajmie mi szereg godzin, więc muszę być skoncentrowany i wypoczęty. Natomiast jadę pociągiem, mogę zająć się dodatkowymi zajęciami, które lubię pracować w tym czasie, czy czytać książkę. A zatem transport publiczny to bez wątpienia to, co może złagodzić bolączki związane ze szkodliwością komunikacji samochodowej. Nie mówiąc już o komunikacji lotniczej, która wcale nie jest sprzyjająca klimatowi i jakości powietrza. Ona również ma negatywny wpływ. Elektromobilność ma sens tylko wtedy, kiedy emisja w danym kraju z produkcji energii elektrycznej jest niska. Na przykład w Norwegii, gdzie emisja przypadająca na wyprodukowanie 1 megawattogodziny energii jest na poziomie 12 kg CO2. W Polsce wyprodukowanie 1 megawattogodziny energii elektrycznej wiąże się z emisją rzędu 850 kg CO2.
1: To olbrzymia różnica.
0: To są dane z KOBIZE, z Krajowego Administratora Emisji. W związku z tym w Norwegii, jeżeli ten sam samochód jeździ w Polsce i w Norwegii, spala tylko 6 litrów benzyny na 100 km, to na przejechanie 100 km wyemituje blisko 15 kg CO2 na przejechanie 100 km. Natomiast z 1 megawattogodziny samochód elektryczny może pokonać 1000 km. W związku z tym widać, jaka jest różnica. W Norwegii opłaca się przejść na transport elektryczny. W Polsce jeszcze niestety nie. Jeszcze nie, dlatego że przejechanie tego 1000 km wiązać będzie się z dużo większą emisją w miejscu produkcji energii. Zastąpimy źródła liniowe źródłami punktowymi, bardzo mocnymi, dużymi, o dużej wielkości emisji. Ale jeśli tylko zmienimy model produkcji energii, to energetyka, to samochody elektryczne, elektromobilność zacznie mieć coraz poważniejszy sens i w Polsce. Dzisiaj to jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza w dużych miastach i poprawa jakości powietrza na źródłach liniowych, czyli na ciągach komunikacyjnych.
1: Niestety musimy już powoli kończyć, dlatego podsumuję może to, co już zdążyliśmy powiedzieć. Przede wszystkim klimat to nie pogoda, o tym musimy pamiętać. Te zmiany klimatu są i chyba nie warto nawet z tym dyskutować, tylko lepiej też działać na rzecz tego, żeby te zmiany zastopować. Warto zainwestować, tak mi się wydaje, w tą energię odnawialną, no i warto też, żebyśmy sami chociażby z tego transportu publicznego korzystali, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość.
0: Tak, zachęcam. Ja przesiadłem się jakiś czas temu w mieście z korzystania z samochodu własnego na korzyść transportu publicznego. Nie dość, że z punktu widzenia czasu praktycznie tyle samo zajmuje mi podróż, to więcej się ruszam.
1: Więc same korzyści tak naprawdę i dla planety, i dla zdrowia.
0: Tak, bez wątpienia.
1: Także musimy już kończyć. To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dzisiaj ze mną był w studiu
0: profesor doktor habilitowany Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. Meloradio.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.